0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Prześwietlimy trochę teraz polską politykę, zwłaszcza tę na prawej stronie sceny politycznej. Przy telefonie Tomasz Synowiec z podcastu Rytm Polityki z Klubu Jagiellońskiego Instytutu Demokracji Bezpośredniej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Mam poczucie, że to pytanie zadajemy regularnie, ale nie sposób go nie zadać inaczej, skoro za półtora roku mamy wybory parlamentarne i skoro cały czas wraca pytanie o to, czy Prawo i Sprawiedliwość podjęło dobrą decyzję, wystawiając Przemysława Czarnka na kandydata na premiera. O ocenie Czarnka to może za chwilę, ale jak czytać te regularnie wracające spory wewnętrzne w Prawie i Sprawiedliwości? Ostatnie doniesienia mówią o środowym wieczornym klubie wyjazdowym PiSu, gdzie miało dojść, no do może awantury to za duże słowo, ale ostrych wymian zdań to już na pewno między ludźmi Mateusza Morawieckiego z jednej strony, Przemysława Czarnka z drugiej.
3: Te ostre wymiany zdań i te konflikty, które co chwilę powracają, wychodzą na wierzch, wynikają przede wszystkim z tego, że w Prawie i Sprawiedliwości bardzo mocno zmienił się układ sił. To znaczy właściwie przez całą historię tej partii był jeden biegun. Najpierw bracia Kaczyńscy, a później Jarosław Kaczyński. I to była jedyna właściwie siła. Oczywiście pojawiali się inni ważni politycy, ale zawsze byli oni zależni. Jeżeli ktokolwiek wybijał się na niepodległość wobec Jarosława Kaczyńskiego, to po prostu w tej partii przepadał. Znikał. Ktokolwiek czy nie, bo przecież byli popularni premierzy, był Kazimierz Marcinkiewicz, była przez chwilę Beata Szydło, ona oczywiście z partii nie odeszła, ale w momencie, kiedy była bardzo popularna, właściwie u szczytu popularności, została przez Jarosława Kaczyńskiego jedną decyzją strącona i zastąpiona zresztą nomen omenem Mateuszem Morawieckim. No a Mateusz Morawiecki w tej chwili ma taką pozycję w partii, że jest w stanie się Jarosławowi Kaczyńskiemu sprzeciwić. Jest w stanie się sprzeciwić właściwie bezkarnie. Bo jeżeli Jarosław Kaczyński chciałby wyciągnąć dalej idące konsekwencje, to musiałby Mateusza Morawieckiego z partii wyrzucić. A wyrzucenie Mateusza Morawieckiego z partii w tej chwili oznaczałoby tak naprawdę de facto rozłam w PiSie, bo Mateusz Morawiecki ma przynajmniej kilkunastu posłów, którzy by za nim poszli, no bo pewnie byłaby to mniejsza grupa niż ci, którzy zapisali się do stowarzyszenia, ale wciąż byłaby to bardzo pokaźna grupa i co więcej, Mateusz Morawiecki ma zdolność wyciągnięcia kilku procent z Prawa i Sprawiedliwości, a sytuacja Prawa i Sprawiedliwości i tak już jest najgorsza od wielu, wielu lat, ponieważ mają dwie silne partie po prawej stronie, które walczą z nimi o elektorat. Więc pojawienie się trzeciej partii, która by odbierała im głosy, tak naprawdę doprowadziłoby do sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie pozostałoby główną siłą na prawicy, ale ten statut głównej siły na prawicy przy dobrych wiatrach ze strony Konfederacji mógłby być już podważany. No i teraz mamy taką sytuację, że w sprawie kryptowalut Jarosław Kaczyński rzucił swój pomysł i zazwyczaj w partii było tak, że jak Jarosław rzucał swój pomysł, to był to pomysł partii. A teraz Mateusz Morawiecki wychodzi i mówi, że on się z tym nie zgadza. Krytykuje ten pomysł. No i w polskiej polityce to jest coś niezwykłego, bo w zachodnich partiach częściej zdarza się tak, że mamy frakcje, które w jakichś sprawach potrafią się ze sobą nie zgadzać. No a Jarosław Kaczyński i w ogóle polscy politycy są nieprzyzwyczajeni do tego, że polityk tej samej partii może mieć w jakiejś sprawie odmienne zdanie. No i kiedy pojawia się to odmienne zdanie, wywołuje to konflikt. No i Jarosław Kaczyński próbuje tutaj reagować, bo jest nieprzyzwyczajony do takiej sytuacji. No i to później eskaluje na spotkaniach, dochodzi do konfliktu. No i też Jarosław Kaczyński tutaj wydaje się być mocno niekonsekwentny w kwestii tego, czy te stowarzyszenia w Prawie i Sprawiedliwości mogą działać, czy nie mogą. Co chwilę zmienia zdanie, co też nie buduje powagi partii.
2: A wynika ta cała sytuacja z tego, że po prostu prezes Kaczyński pozbawiony władzy od grudnia 2023 roku nie ma narzędzi do dyscyplinowania swoich ludzi, nie ma już tego posłuchu co kiedyś. Pewnie swoje robi wiek i nie umniejszając nikomu oczywiście seniorów, no to, że nie nad wszystkim da się zapanować tak jak jeszcze 2, 3, 5, 10 lat temu. Czy może bierze się to z jakiejś pozycji Mateusza Morawieckiego, który ją sobie zbudował? No bo też Bogiem ma prawdą, Morawiecki wielu jakoś sympatyków w samym PiSie nie miał, kiedy zostawał premierem. Czy to jest taka

0: taki sentyment i tęsknota za tym, że wtedy jednak, kiedy Morawiecki był, no to była władza, były frukta, była sprawstwo i można do tego wrócić, czy jednak stoi za tym jakaś refleksja też natury politycznej o tyle, że Morawiecki jest kimś, z kimś można wiązać większe nadzieje niż Kaczyński, Czarnek czy Sasin?
1: Ja bym powiedział, że to działa na obu polach, bo oczywiście utrata władzy w 1923 roku ograniczyła środki, jakimi dysponuje Jarosław Kaczyński, ale musimy też pamiętać, że jednak Jarosław Kaczyński był też hegemonem po prawej stronie w czasie, kiedy nie rządził w państwie przez długie 8 lat, które później często przypominali. Przez te 8 lat, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i PSL, Jarosław Kaczyński był w opozycji, ale był w stanie spacyfikować każdy bunt, który przeciwko niemu wychodził.
0: Widzieliśmy, co się stało.
1: Trochę ich było, natomiast wtedy PiS był jeden i tak naprawdę ta opcja wychodząca była jedynym konkurentem, który bardzo szybko lądował z poparciem poniżej progu wyborczego. No i tu się też dużo po stronie Jarosława Kaczyńskiego zmieniło, nie tylko w kwestii utraty władzy, ale też wpływu, jaki ma on na partię. No jest to w dużej mierze też kwestia jego wieku, ale też innych rzeczy. Jest to też kwestia pozycji Mateusza Morawieckiego, bo oczywiście przez 6 lat rządząc, zbudował on sobie grupę ludzi, która jest mu lojalna, jest mu wierna, bo współpracowali przez nim przez te 6 lat. Mateusz Morawiecki pokazał się też jako człowiek jednak bardzo pracowity, który potrafi bardzo dużo rzeczy załatwić, przyniósł to swoje doświadczenie w zarządzaniu z dużej instytucji bankowej. No i na tym, budując przez wiele lat, spowodował, że ma teraz ludzi, którzy w partii są wierni także jemu. No i teraz pokazał otwarcie, że są wierni mu na tyle, że są w stanie otwarcie sprzeciwić się także Jarosławowi Kaczyńskiemu. No i to też oczywiście nie buduje pozycji Jarosława Kaczyńskiego.
0: A może jest tak, jeszcze z innej mańki spróbuję tę kwestię ugryźć, że jest coś takiego jak klątwa pierwszej kadencji w opozycji, że partia, która zwłaszcza po 8 latach, która oddaje władzę albo po jeszcze dłuższym okresie, musi ulec jakiemuś rozpadowi czy też jakimś turbulencjom. Widzieliśmy dobrze, co się działo z Platformą Obywatelską w latach 15-19. Nie wyglądało to dobrze, nie pachniało nawet odzyskaniem władzy. Mimo tego, że PiS też przecież popełniało różne błędy czy otwierało konflikty, które nie musiały się kończyć dla niego dobrze. Może to jest po prostu taki efekt, który Kaczyński już ma na swoim koncie w roku 2011 czy 2007-2011, kiedy no też obliczone, zwłaszcza też po katastrofie smoleńskiej, wszystko było na jedność i dopiero po 6-7 latach partia no trochę wychodzi z takiego kordonu sanitarnego, który wyborcy i sama sobie zakłada i może walczyć o władzę. Może to jest prostsze i my dzisiaj, zastanawiając się, czy to jest koniec Kaczyńskiego, czy to jest koniec PiSu takiego, jak je znamy, może powtarzamy ten sam błąd, który wiele osób powtarzało w 2011-2012 roku, mówiąc: Kaczyński nie, on jest niewybieralny, on już nie ma mocy, po czym wszyscy musieli połykać własne języki w roku 2015, w roku 2019, 2020, a nawet 2025, bo co by nie mówić, Karol Nawrocki, to był wybór Jarosława Kaczyńskiego.
1: Tak, i to wybór okazało się bardzo trafny. Jakby tutaj oczywiście nasza demokracja jest jednak, musimy pamiętać, stosunkowo młoda, no bo takich sytuacji, że jakaś partia po 8 latach rządzenia miała kryzys w pierwszym roku, w pierwszej kadencji w opozycji, tak naprawdę mamy dopiero drugą w historii. No bo tak nikt wcześniej poza Platformą i PiS-em po te 8 lat nie rządził. Sytuacje państw zachodnich pokazują, że jednak to nie jest zasada, że tak bywa, ale nie jest zawsze. Więc może inaczej wyglądać ta sytuacja. Natomiast ja bym tutaj bardzo wyraźnie jednak zaznaczył, bo ja podkreślam, że Jarosław Kaczyński ma tak słabą pozycję, jakiej w PiS-ie nigdy nie miał. Ale to, że Jarosław Kaczyński ma tak słabą pozycję, nie oznacza wcale, że Prawo i Sprawiedliwość nie może odzyskać władzy. Oczywiście nie mówię w tej chwili o władzy z samodzielną większością, bo to się wydaje w tej chwili absolutnie scenariuszem political fiction i to takim bardzo odległym. Natomiast jeżeli mówimy o jakiejś większości koalicyjnej, to Prawo i Sprawiedliwość jak najbardziej predyspozycje do takiego zwycięstwa posiada. No i tak jak już tu kiedyś też wspominałem, tak naprawdę wystarczy spełnienie dwóch kryteriów, czyli lekki kryzys u Brauna i uzyskanie części tych głosów od Brauna oraz kryzys po stronie rządowej i odpowiednie ułożenie tych głosów pod progiem. I Prawo i Sprawiedliwość może z bardzo solidnym, z bardzo mocnym wynikiem wejść do rządu i negocjować tą pozycję swoją rządową z pozycji siły de facto, zwłaszcza jeszcze mając swojego prezydenta, który wskaże oczywiście kogoś z obozu Prawa i Sprawiedliwości. Więc to, kiedy mówimy o tym, że Jarosław Kaczyński w pewien sposób się kończy, nie oznacza, że nie ma jeszcze szans objąć władzy. To jest być może trochę paradoksalne, ale no, ta jego słabość nie jest jeszcze tak daleko posunięta, żeby to się przekładało na niezdolność Prawa i Sprawiedliwości do objęcia rządów, no, ponieważ mamy dość jednak system wielopartyjny, kilka partii na granicy progu, co powoduje, że tych możliwości konfiguracji układów, które mogą się pojawić, i tych możliwości przepływów także po prawej stronie, że to wszystko jest jeszcze do wygrania.
0: Czyli tak naprawdę może Jarosław Kaczyński po prostu jeszcze czekać z nadzieją, że przez te półtora roku albo premier, albo ktoś z rządu, albo inaczej poukładana dynamika zdarzeń na prawej stronie spowoduje, że te słupki wcale nie będą takie kiepskie, jak się zanosi na dziś, czy jak wygląda ten PiS od wewnątrz w codziennym życiu partyjnym. Natomiast mówiąc o sytuacji na prawicy, no nie sposób nie zapytać, czy jeśli, bo to chyba się zgodzimy, PiS jest w kryzysie instytucjonalnym, merytorycznym, politycznym i oddaje pole na prawej stronie, to jak to pole wykorzystują dzisiaj potencjalni beneficjenci tego stanu rzeczy? To znaczy mam na myśli trzy środowiska, chociaż dwa z nich tworzą jedną dzisiaj partię, czy też jedną właśnie konfederację, no bo mam na myśli środowisko Krzysztofa Bosaka, mam na myśli środowisko Sławomira Mentzena, oni tworzą konfederację, i mam na myśli środowisko Grzegorza Brauna, który no nieco ucichł w ostatnich tygodniach, mam i to nie tylko jeśli chodzi o happeningi, ale też jakąś narrację polityczną i nawet w sondażach chyba troszkę to wygląda słabiej niż jeszcze 3-4 tygodnie temu. No, tyle zastanawiam się, czy te mniejsze, młodsze partie na prawicy potrafią korzystać dzisiaj z kryzysu Kaczyńskiego. No poza tym, że na przykład Mentzen regularnie wypuszcza spoty uderzające w PiS. Całkiem nawet zgrabne, przyznam, to moja ocena, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, ale no, poza tymi spotami nie wiem, czy coś się przebija głębiej w taką strukturę elektoratu, na przykład na wsi czy w mniejszych miejscowościach.
1: Wydaje mi się, że te partie już na tym bardzo mocno skorzystały i tak naprawdę robiąc swoją organiczną pracę, na przykład teraz Sławomir Mentzen, czy jeździ po kraju w ramach projektu 27, czyli tej takiej inicjatywy programowej Nowej Nadziei, czy też w ramach tych Q&A-ów, które się odbywają, gdzie to niesławne zdanie o generale Kukule padło, to tą swoją organiczną pracą, codziennymi komentarzami, codziennymi wypowiedziami, tak naprawdę konfederaci mają potencjał, żeby zyskiwać te głosy, chociaż tak naprawdę, tak jak już popatrzymy, te partie zwykle w sondażach mają około 20% łącznie, Konfederacja i Korona Grzegorza Brauna, a często nawet dużo więcej. Grzegorz Braun na podobnej zasadzie. Ostatnio faktycznie trochę było ciszej, trochę być może zostaną teraz przypomniane jego sprawy sądowe, które wyborczo wcale mu nie szkodzą, a wręcz przeciwnie, mu nawet pomagają. Jeżeli chodzi o sondaże, to faktycznie ostatnio korona Grzegorza Brauna miała pewne spadki. Natomiast dwa ostatnio opublikowane sondaże w tym tygodniu wskazują dość taki wyraźny wzrost. On się mieści w granicach błędu statystycznego, ale tak minimalnie mieści się na granicach błędu statystycznego i są to dwa sondaże. No, dwa sondaże to jest jeszcze tak za mało, żeby powiedzieć, że już na pewno pojawił się trend, ale jeżeli mamy dwa sondaże, w których jest prawie 3 punkty procentowe zysku, no to trzeba poczekać i popatrzeć na kolejne sondaże, czy te punkty procentowe ewentualnych zysków to nie jest faktyczny trend, bo jeżeli dostaniemy trzeci, czwarty sondaż, które to potwierdzą, no to wtedy już możemy powiedzieć, tak, ten trend istnieje. I prawdę mówiąc, ja się zastanawiałem nad tym, skąd może się brać taki wzrost ewentualny poparcia Grzegorza Brauna, jeżeli on faktycznie jest, a to nie jest po prostu efekt tego, że w dwóch sondażach tak mu się statystycznie lepsza próba trafiła. I jeżeli jest ten wzrost, to tak naprawdę poza tym, że jest kryzys w Prawie i Sprawiedliwości i że wyborcy są zmęczeni Prawem i Sprawiedliwością i odpływają od tego Prawa i Sprawiedliwości przez te konflikty, które co chwilę tam w partii wracają, to ja innego dużego wydarzenia, które mogłoby powodować, że akurat teraz Grzegorz Braun rośnie, nie widzę.
0: I tu musimy postawić kropkę. Po więcej odsyłamy na stronę, na profil na YouTubie podcastu Rytmy Polityki, którego autor Tomasz Synowiec był razem z nami, Klub Jagielloński, Instytut Demokracji Bezpośredniej. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę i prześwietlenie prawicy, jeśli chodzi o połowę maja na półtora roku przed wyborami. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Również dziękuję, do usłyszenia.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Obiecałem, drodzy Państwo, że będzie dzisiaj w poranku trochę o historii. To jest ten czas. Przy telefonie pani redaktor Estera Fliger, dziennikarka, publicystka Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A przyznam szczerze, że dzwonię po lekturze wywiadu chyba z środowej, a nie, z wtorkowej Rzeczpospolitej, jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie, to proszę mnie poprawić, z profesorem Chwalbą, poświęconym zamachowi majowemu. Rocznicy tej zamachu mamy setną właśnie, więc wydaje się, że to dobry moment, żeby o tym wspomnieć. A zastanawiam się, może to była moja jakaś tam zmora, czy mały problem z tą rocznicą, ale u mnie w szkołach o Piłsudskim, o całym tej drugiej RP, no w kontekście zamachu majowego mówiło się tyle, co kot napłakał.
3: Rzeczywiście, nie wydaje mi się to wydarzenie, które zapisało się w powszechnej pamięci. Z drugiej strony chyba każdy ma jakieś swoje zdanie na temat zamachu majowego. Natomiast wspomniał pan redaktor o wywiadzie z Andrzejem Chwalbą. Rzeczywiście on był we wtorek na stronie Rzeczpospolitej, a w środę w wersji papierowej. Profesor Andrzej Chwalba wydał właśnie w wydawnictwie Czarne książkę Maj 1926, zamach, którego miało nie być. I tę książkę gorąco polecam, bo są w niej pełnokrwiste portrety bohaterów tych tragicznych wydarzeń. I ta książka też przedstawia zamach majowy z innej niż dotychczas perspektywy, aktualizuje naszą wiedzę. Pan profesor mówi zresztą w tym wywiadzie, że hasła encyklopedyczne, hasła w Wikipedii są do wyrzucenia i napisania od nowa. Myślę też, że rzeczywiście setna rocznica jest takim dobrym momentem, żeby spojrzeć na te wydarzenia inaczej, no ale mamy też generalnie w ogóle, o czym pan redaktor wspomniał, problem z drugą Rzeczpospolitą. My o niej dyskutujemy, poruszając się od ściany do ściany, od skrajności do skrajności. O ile zamach oczywiście jest tragicznym wydarzeniem, choć na nowo możemy rozmawiać o jego przyczynach i przebiegu, to jednak historia II Rzeczpospolitej to jest rzeczywiście, nie jest to historia czarno-biała, tylko właśnie wymaga zniuansowania, ale też dyskusji, no bo w jakimś sensie wszyscy jesteśmy z II Rzeczpospolitej i ta historia dalej na nas ma wpływ, dalej rezonuje w naszym życiu
2: tylko
3: publicznym.
2: Tylko jak zniuansować dyskusję o państwie, które podniosło się jak feniks z popiołów? No trochę oczywiście przybieram celowo gębę i taką opowieść, którą regularnie jesteśmy karmieni. To też jest jakoś prawdą, nie chcę tego bagatelizować, bo jeśli państwo podnosi się po 123 latach tak naprawdę braku miejsca na mapie świata, skoro już chwilę później musi borykać się nie tylko ze spięciem różnych trzech rodzajów państwowości po tych rozbiorach, ale też z bolszewicką nawałą. Wychodzi z tego zwycięsko, mit założycielski, no więcej niż genialny i szczerze mówiąc, trochę mi się dzisiaj tak na chłodno w głowie nie chce zmieścić, że po 6 latach od tak świetnej historii, którą do dziś opowiadamy przecież na akademiach w szkole, dochodzi do czegoś takiego jak zamach majowy, czyli no de facto wojny małej, no może spięcia, ale jednak z ofiarami wewnętrznej w kraju, tylko dlatego, że co? Że się pokłócili o stołki, o ambicje, o to wszystko, co widzimy dzisiaj w telewizorach przy okazji 26 roku, ale już w XXI wieku?
3: No niewątpliwie był to konflikt charakterów, ambicji, zaś jego przedmiot był dużo poważniejszy niż stołki, bo była to władza nad wojskiem. Więc myślę, że dobrze rozmawiać o zamachu majowym, unikając pułapek prezentyzmu. Z drugiej strony rzeczywiście te analogie, czyli polaryzacja, konflikty, one się nasuwają. Ja nie jestem entuzjastką analogii historycznych, ale rozumiem też, że one czasem nam pomagają oswoić rzeczywistość i służą nam temu właśnie, żebyśmy jakoś tą rzeczywistość, mówiąc kolokwialnie, ogarniali, łatwiej nam się odwołać do czegoś, co już było, by oswoić to, co jest i co jest przed nami dopiero. No więc tak, rzeczywiście no, zamach majowy jest efektem tego, że zabrakło kompromisu, zabrakło przestrzeni w ogóle na kompromis. I tak jak tytuł książki profesora Andrzeja Chwalby wskazuje, to jest zamach, którego miało nie być, tak? profesor Chwalba obala między innymi ten mit, że Piłsudski już szykował wojska i tak dalej. No nie, jeszcze wchodząc na most Poniatowskiego tak naprawdę nie myślał o żadnym rozstrzygnięciu siłowym i przemocowym. Te strzały padły w momencie, kiedy już nie było dalej innej drogi, kiedy zakończyła się rozmowa. No więc to była wielka porażka, tak? Póki rozmawiano, to są słowa akurat profesora Nowika, póki rozmawiano, to nie strzelano. No więc to jest oczywiście przestroga, jakkolwiek banalnie by to brzmiało. Ja się spodziewałam, że podczas tej rocznicy zamachu majowego jedna strona sporu politycznego będzie oskarżać drugą i na odwrót, kto jest dzisiaj tym sprawcą symbolicznego zamachu, kto odpowiada za tą polaryzację, kto odpowiada za konflikty. Nic takiego się nie stało, na szczęście, nie było tego konfliktu, ale z drugiej strony też chyba ta rocznica jednak mimo wszystko gdzieś tam w debacie publicznej, oczywiście poza inicjatywami czy PSL, czy Konfederacji, to ona przeszła bez większego echa. To być może rzeczywiście była dobra okazja do rozmowy, do dyskusji i o stanie państwa i właśnie o takich momentach w historii, kiedy dzieje się coś, czego nikt nie chce. Nikt naprawdę nie chciał tego zamachu i tego rozlewu krwi, a potem toczą się te wydarzenia w ten sposób, że wszyscy tracą kontrolę i na końcu jest tragedia.
2: No właśnie, jakby abstrahując, czy inaczej, mając z tyłu głowy tę perspektywę faktu, że jeśli oceniamy coś z perspektywy stuletniej, to nie możemy przykładać dzisiejszych okularów do tego i mówić, no jak to było możliwe, bo te ówczesne, większe i mniejsze wewnętrzne perturbacje, także z takimi zamachami stanu, no miały miejsce wtedy prawie że w całej Europie, więc to też warto mieć gdzieś z tyłu głowy. Natomiast no, ja nie mogę uciec jednak od takiego prostego porównania czy przełożenia. My się dzisiaj też lubimy kłócić bardzo ostro. Oczywiście to nie jest ta skala, oczywiście nikt tutaj jak dotąd nawet nie pomyślał o tym, żeby ruszyć na Belweder KPRM z pomysłem na to, żeby jednak wykorzystać siłowo swoje pozycje polityczne czy społeczne, czy autorytety, jakie ma w połowie przynajmniej społeczeństwa dany polityk. No ale trochę to wraca jako takie memento, nie wiem, echo, że my jednak dzisiaj, nie chcę powiedzieć, że jesteśmy w przededniu jakiegoś zamachu majowego, broń Boże, ale że kilka ładnych kroczków to zrobiliśmy w kierunku tego, żeby ta atmosfera była bardzo, bardzo podgrzana. No chyba, że się mylę w tym znaczeniu, że nie ma co porównywać wydarzeń sprzed 100 lat z dzisiejszymi, bo to są dwie zupełnie inne historie i przyjmę jakby z pokorą ten zarzut.
3: Nie wiem, czy to będzie pocieszenie, może wręcz przeciwnie, ale spróbuję, że no, historycy, znawcy epoki zawsze podkreślają, że w II Rzeczpospolitej było jeszcze gorzej, że te spory były jeszcze ostrzejsze. Ten język w epoce był dużo bardziej brutalniejszy i więdłyby nam uszy, gdybyśmy rzeczywiście obserwowali spory polityków toczone przy pomocy tego języka, jaki był w II Rzeczpospolitej. Druga Rzeczpospolita rzeczywiście to nie jest historia czarno-biała, ale nie będzie nadużyciem, jeśli powiem, no, że to była jednak historia przemocy w życiu publicznym, zaczynając od zamachu śmiertelnego na Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta. Potem mamy w 23 roku wydarzenia krakowskie, kiedy rząd Witosa, policja, wojsko otwierają broń, strzelają do robotników. No i właśnie zamach majowy, więc tej przemocy w życiu publicznym w II Rzeczpospolitej było sporo. Nie jest też usprawiedliwieniem, że to nie było też nic nadzwyczajnego na tle Europy, na tle epoki, że nie jest też usprawiedliwieniem, iż Polska się osunęła w autorytaryzm, co też było cechą tamtych czasów. Natomiast myślę, że zawsze warto myśleć o tym w tych kategoriach, żeby była zawsze taka przestrzeń, żeby cofnąć się, żeby zejść z tego mostu, żeby zrobić ten krok w tył, więc tym bardziej szkoda, że ta setna rocznica jakoś tak właśnie nie upłynęła pod znakiem wielkiej, wielkiej debaty. Natomiast tak, ja zawsze będę przestrzegać przed nadużywaniem analogii, a jednocześnie wiem o tym, że no jest takie zjawisko, iż lubimy ubierać wypowiedź o współczesnej Polsce w kostium historyczny. Stąd przecież jest fenomen serialu 1670, prawda? No w kostiumie historycznym opowiada się o współczesnych zupełnie problemach, a więc o relacjach szefa i pracownika w korporacji mówi się w takim właśnie kostiumie pod płaszczykiem relacji szlachcica i chłopa pańszczyznianego. No z drugiej strony ten kostium właśnie historyczny bywa niebezpieczny, jeśli chcemy poprzez historię komuś dokuczyć, dopiec, wskazać, kto jest tym złym, kto jest tym niedobrym. I jestem sceptyczna wobec na przykład takiego, nie wiem, pisania w kostiumie historycznym o PiS-ie jako o moczarowcach. Bardzo nie lubię tego mieszania tych porządków, że kiedy czytam książkę historyczną, to chyba chcę czytać książkę historyczną, a nie wypowiedź o współczesnej Polsce, współczesnej polityce właśnie ubraną w taki płaszczyk kostium historyczny.
2: No więc książka, zawsze do której pani nawiązuje, jest arcyciekawa o moczarowcach, ale rzeczywiście te publicystyczne wtręty dają o sobie znać mocno.
3: Tak. Więc wiem, że jest to książka nagradzana, doceniana, niewątpliwie udokumentowana znakomicie źródłowo. Mówimy o książce profesora Pawła Machcewicza, ale tak rzeczywiście mnie to razi, kiedy ta wypowiedź o współczesnej Polsce, publicystyka się bardzo mieszają z narracją historyczną. Natomiast rzecz jasna, zawsze w historii będziemy szukać jakichś odpowiedzi na bardzo współczesne pytania. Polacy przecież zwrócili się ku historii wraz z rozpoczęciem pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Z drugiej strony przywołam badania z 2018 roku przeprowadzone przez Narodowe Centrum Kultury i Niepodległą na stulecie niepodległości, odzyskania niepodległości przez Polskę. Te badania koordynował profesor Piotr Kwiatkowski, znakomity specjalista w zakresie pamięci zbiorowej. I on zwrócił uwagę na to, że jeśli Polacy się interesują historią, to nie dlatego, że jest, jak mówi powiedzenie nauczycielka życia, Polacy nie szukają tam jakiegoś właśnie, nie wiem, moralizowania, drogowskazów historii, ale po prostu się nią interesują, bo są jej ciekawi, bo ją lubią. Nie jesteśmy też specjalnie jakoś rozhistoryzowanym narodem, to wszystko jest w normach. Jest taka przeciętna grupa Polaków, która się interesuje, powiedzmy, historią bardziej niż inni, ale nie odchodzimy od żadnej normy w porównaniu z innymi narodami.
2: To jeszcze jedno pytanie, już trochę szerzej o drugą RP. Jak my ją dzisiaj trawimy? To znaczy cały czas jakoś mam wdrukowany, może dlatego, że pierwszy to zawsze zostaje w pamięci, ten obrazek z pierwszych klas szkoły podstawowej i pierwszych akademii, w których jest ten obowiązkowy wierszyk o Kasztance, jest ten obowiązkowy wierszyk o Piłsudskim jako tym, kto próbuje pobudzić serca i umysły Polaków, doprowadza do odzyskania niepodległości, potem wygrywa wojnę z bolszewikami, no a na koniec złe czasy przychodzą 20 lat później. Mam wrażenie, że nie umiemy, a może nie da się tego opowiedzieć na przykład na takich akademiach w szkole w sposób bardziej zniuansowany. Nie mam na myśli tego, żeby go potępiać w czambuł, bo to nie zupełnie nie o to chodzi. Ale żeby, nie wiem, czy odbrązawiać jest dobrym znowu określeniem, ale żeby mówić o tej historii trochę bardziej złożony sposób. No chyba, że na poziomie akademii w szkole po prostu tego się nie da zrobić i trzeba zostać na poziomie wierszyków i piosenek.
3: Ja w ogóle uważam, że my sobie źle opowiadamy historię w Polsce, zaczynając właśnie od edukacji. Dominuje ta historia oczywiście militarna, polityczna, mało jest społecznej, mało jest procesu. I podam konkretny przykład. Kiedy mówimy o Powstaniu Warszawskim, to rzeczywiście skupiamy się na jego znaczeniu, na poszczególnych dniach w tym powstaniu. Natomiast wciąż nieopowiedziana jest na przykład ta historia dzienników ustaw wydawanych podczas powstania, czyli jak uczestnicy Powstania Warszawskiego projektowali przyszłą Rzeczpospolitą. Miało być to państwo spółdzielcze, samorządne, rzeczywiście takie bardziej lewicowe, no bo oni się buntowali wobec, to młode pokolenie powstańców warszawskich buntowało się wobec późnej sanacji i chciało zupełnie innej Polski. No i rzeczywiście takich opowieści jest mało o wizji, o tym, jaka miała być ta Polska, jak ją widzieli poszczególni uczestnicy wydarzeń historycznych. Natomiast tą drugą Rzeczpospolitą rzeczywiście jest tak, że albo ją właśnie potępiamy w czambuł totalnie, albo jest postrzegana w jakichś takich kategoriach zupełnie sentymentalnych, choć mi się wydaje, że tego jest trochę mniej niż jeszcze w poprzednich latach i w poprzednich pokoleniach. Ja wszystkim polecam wizytę w Muzeum Secesji w Płocku. Muzeum Secesji też, ale przede wszystkim Muzeum Art Deco w Płocku. I tam można zobaczyć takie zestawienie zdjęć, że z jednej strony druga Rzeczpospolita to wspaniała, rosnąca w górę architektura modernistyczna, z drugiej zdjęcie bezdomnej kobiety pomieszkującej gdzieś tam na klatce schodowej. Rzeczywiście od skrajności do skrajności. Natomiast miałam niedawno okazję zrobić w Rzeczpospolitej rozmowę z doktorem Marcinem Brońskim z Rady Fiskalnej oraz ze Szkoły z SGH i dr Marcin Wroński jest historykiem gospodarki. Ta historia gospodarki Polaków nieszczególnie kręci, to również wynika z badań, ale akurat ten specjalista opowiada o niej wyjątkowo ciekawie. I to jest badacz, który ekonomista, historyk, który po raz pierwszy obliczył PKB dla II Rzeczpospolitej. I ogromnym zaskoczeniem jest to, że to PKB było bardzo wysokie, bo wynosiło 2,5%, co biorąc pod uwagę region i w ogóle Europę, było jednym z najwyższych. W regionie w ogóle było najwyższe. I dr Marcin Wroński też podchodził do tych badań, zaczynając je. On prowadził je między innymi na Harvardzie. Podchodził do tego w ten sposób, że jak mu wyjdzie 1%, no to będzie bardzo, bardzo dużo i że przecież ta druga Rzeczpospolita była taka najgorsza. Potem zaczął właśnie analizować jej gospodarkę, jej rozwój i oczywiście to był kraj nierówności, kraj, który bieda, głód, wszystkie inne najgorsze zjawiska dotykały masę społeczeństwa, a jednocześnie on był na bardzo dobrej ścieżce do rozwoju i gdyby nie II wojna światowa, Druga Rzeczpospolita dogoniłaby Wielką Brytanię. To są dane zupełnie niesamowite, nowe. Tą historię II Rzeczpospolitej dr Wroński opowiada zupełnie od nowa i sam mówi, że musiał zmienić swoje oceny, kiedy poznał nowe fakty. Więc ja bym odsyłała do jego badań, do tej rozmowy, za kilka miesięcy wyjdzie książka, ale jest po prostu pytanie o naszą otwartość na tą dyskusję, bo kiedy ja ten wywiad wrzuciłam na platformy społecznościowe, to zaraz z lewej strony pojawiły się głosy, że to są bzdury, jak można mówić, że Druga Rzeczpospolita się rozwijała, no bo właśnie, bo bieda, bo nierówności i tak dalej. To jest wszystko prawda, bieda i nierówności, ale z drugiej strony dr Wroński na liczbach pokazuje, ile osób mogło dostąpić awansu, ile osób po raz pierwszy poszło do szkoły, ile założyło konto i tak dalej, książeczki oszczędnościowe i wszystko inne, więc no mamy jakiś taki problem właśnie z otwartością chyba na rozmowę i to by wypadało zmienić.
2: No to ten mały kawałek rozmowy, mam nadzieję, się do tej zmiany dołoży. Po więcej odsyłamy na strony i papierowe, i internetowe. Jak Państwo wpiszą Estera Fliger RP.pl, to wyskoczą wszystkie te rozmowy, o których mówiliśmy i dużo, dużo więcej tekstów i wywiadów. Dziękuję serdecznie, Estero.
3: Dziękuję pięknie. Dobrego dnia, do usłyszenia.
1: 7:09. Twój początek dnia.

0: Ministerstwo Książek.
1: Nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa ukazała się książka, która bardzo mocno poruszyła, żeby nie powiedzieć wstrząsnęła Niemcami, bo dotyka rozliczeń przeszłości, ale nie na poziomie państwa, bo to Niemcy mają wypracowane, ale na poziomie najniższym, czyli relacji rodzinnych. Te rozliczenia dotyczą nie tylko czasów nazistowskich, ale też istnienia NRD, przemian ustrojowych, rosnących nastrojów gloryfikujących zbrodnicze systemy. Powieść zatytułowana jest Anatomia Szczęścia, jej autorka to Anne Rabe. Książka to jej debiut prozatorski. Rabe jest dramatopisarką, scenarzystką i publicystką angażującą się w temat rozliczenia przeszłości NRD. Jej bohaterka Stine, kiedy sama zostaje mamą, zaczyna zadawać pytania o przeszłość swojej rodziny, rodziców i dziadków, a nad tą przeszłością spuszczona jest zasłona milczenia. Rodzice doskonale radzili sobie w poprzednim systemie, ale potrafili także odnaleźć się w nowej, zjednoczonej rzeczywistości. Nie dokonali jednak autorefleksji, tkwią w przekonaniu, że system był dobry, chronił przed faszystami, chciał dać wszystkim porówno, a jeśli ktoś żył przyzwoicie, to nie miał się czego obawiać ze strony Stasi. Matka była związana z oświatą, jej zadaniem było ukształtowanie socjalistycznego człowieka, naprostowanie krnąbrnej młodzieży i umacnianie dzieci w wierze, że mur oddziela ich dobry, bezpieczny świat od gnilizny, która chce ich pochłonąć i zniszczyć, ale mur pada. Ci ze wschodu stają się tymi gorszymi. Chociaż państwo chce zasypać różnice, inwestując we wschodnio-niemieckie miasteczka, infrastrukturę, architekturę i poziom płac. Transformacja przynosi frustrację. Nagle ci ze wschodu mają szansę porównać się z tymi z zachodu i to porównanie wypada dla nich gorzej. Z dnia na dzień mają zacząć myśleć inaczej i przestawić się na zachodni tryb życia. Pojawia się nostalgia za NRD, poza tym wschód zaczyna brunatnieć, neonazistów jest coraz więcej. Stine pamięta miejsca, w które matka zabraniała jej chodzić, bo może się natknąć na łyse bandy, które wręcz polowały na cudzoziemców, bijąc ich i upokarzając. Anne Rabe wplata w swoją narrację autentyczne wydarzenia ze wschodnich Niemiec, dotyczące zdarzeń po obaleniu muru związanych z neonazistami, ale też zbrodniami NRD popełnianymi na opozycji albo nawet na zbuntowanej młodzieży. Czy jej dziadek też brał w tym udział? Był dyrektorem szkół, pracował na uczelni. W latach 90. wierzono, że otwarcie archiwów Stasi przyniesie oczyszczenie. Każdy będzie mógł przeczytać, maski opadną, teczki będą świadectwem przeszłości, która już nie boli. Ale zajrzenie do archiwów i próba odtworzenia, kim był jej dziadek i jaką rolę odgrywał w umacnianiu komunistycznego systemu, potęguje pytania. Archiwa nie dają odpowiedzi na nie wszystkie. Anne Rabe pisze, że pamięć o narodowym socjalizmie jest dla Niemców bardzo ważna. Kultura pamięci jest integralnym elementem niemieckiej samoświadomości. Odrzucenie dyktatury nazistowskiej jest powszechnym przekazem rodzinnym, ale pisze autorka, niemieckie rodziny milczą na temat własnej historii rodzinnej. Kłamstwo dotyczące ich rodziny w czasie II wojny światowej jest przekazywane tak samo jak fakt zamordowania przez Niemców 6 milionów europejskich Żydów. Stine zaczyna też zastanawiać się, co jej dziadkowie robili w czasie wojny. O jednym z dziadków wiedziała, że trafił do niewoli pod Stalingradem, a inni? Czy zniszczyli dokumenty mogące ich w jakiś sposób obciążać? Skrawek dokumentu z charakterystycznym gotyckim pismem może wskazywać, że korzystali z niewolniczej pracy robotników przymusowych. Jeszcze jeden ważny wątek tu jest. Dotyczy przemocy w rodzinie. Czy system tworzy ludzi bardziej skłonnych do stosowania przemocy, zimnych i nieczułych? Czy dziedziczy się taką skłonność? Na ile przemoc doświadczana w domu wpływa na chęć odcięcia się od niej w dorosłości, a może utrwala przemocowe wzorce zachowań? Historia Niemiec nie kończy się na 1945 roku. Mocny głos w debacie na temat rozliczeń, Anatomia Szczęścia od wydawnictwa Znak Litera Nowa.
0: Ministerstwo Książek.
1: Finanse w związkach, pieniądze w małżeństwie, temat bardzo ważny, ale okazuje się, że mocno kontrowersyjny, budzący dyskomfort, powodujący kłótnie, będący nawet przyczyną rozstań. Każdy z

0: Nas ma nieco inne spojrzenie i stosunek do pieniędzy. Jedni są rozrzutni, inni oszczędni, jeszcze inni skąpi. Jedni jak najwięcej inwestują, inni czują się bezpiecznie, mając pieniądze po prostu na koncie, jeszcze inni wydają wszystko, co zarobili. Kobiety ukrywają przed mężami, ile wydają, mężowie strofują żony za nadmierne wydatki. Słowem, to skomplikowane. A może by tak iść w jednym kierunku i razem budować bogate życie? Z zastrzeżeniem, że to bogate życie, to niekoniecznie willa z basenem i milion na koncie. To może być uporządkowanie wydatków, odłożenie poduszki finansowej, odkładanie na emeryturę czy spokój emocjonalny. Ramit Sethi to publicysta, przedsiębiorca i gospodarz programu Netflixa Jak się wzbogacić, w którym pomaga parom uporządkować ich finanse i człowiek, który nienawidzi słowa budżet. To uporządkowanie odbywa się nie tylko na poziomie bilansu, kont i tak dalej, ale też na poziomie emocji, języka i podejścia. Sethi przekonuje, że wcale nie musi być tak, że pieniądze to wyzwalacz stresu, frustracji, lęku, poczucia winy i całej gamy złych emocji. Wydawnictwo Zysk i Spółka wydało książkę Ramita Sethiego Finanse dla par. Prosty plan 10 kroków tworzenia bogatego życia we dwoje. Jeśli ktoś z Państwa słyszy w swoim małżeństwie słowa: nie mogę uwierzyć, że tyle wydałeś, chcę mieć tylko jakiś plan wydatków, albo nigdy nie będziemy mieć wystarczająco dużo pieniędzy, to ta książka jest właśnie dla Was. Autor pisze: w milionach domów na całym świecie toczymy te same batalie o finanse. Jedna z osób w związku niepokoi się, irytuje, druga chowa głowę w piasek, aby uniknąć rozmowy na ten temat. Jedna zadręcza się, pochylając głowę nad budżetem, druga nonszalancko trwoni pieniądze, na co tylko ma ochotę. Unikamy trudnych rozmów o finansach i w efekcie pozwalamy, by pieniądze stały się kością niezgody między nami. Okazuje się, że bardzo często winę za to wszystko ponoszą ukształtowane jeszcze w dzieciństwie przekonania co do pieniędzy. Może ktoś widział rodziców, którzy zawsze zatroskani patrzyli na stan konta albo musieli odmawiać dziecku czegoś, co mieli jego rówieśnicy. Albo w rodzinie zdarzyło się nieszczęście, które wymagało dużych nakładów finansowych. Ktoś może mieć obsesję na punkcie ciągłych analiz finansowych. Cieszy go już samo patrzenie na pełne konto. Ktoś inny nigdy nie musiał martwić się o pieniądze i nie potrafi żyć nierozrzutnie. Albo żyje tak, jakby jutra miało nie być, bo tak było u niego w domu. Lub odwrotnie, przeżywał to, jak jego rodzice podchodzili do tematu pieniędzy i chce żyć inaczej. Najgorzej, kiedy w związku spotykają się dwa odmienne spojrzenia na finanse. Ramit Sethi przekonuje, że można normalnie rozmawiać o pieniądzach, ustalać postępowanie i planować wspólne, bogate życie. Tego uczy w tej książce, zaczynając od rozmowy, która nie powinna być oskarżeniem, dlatego słowa takie jak ty nigdy, ty zawsze są w niej zakazane. Podpowiada, jak podzielić pensję, żeby jej część odłożyć na inwestycje, nawet niewielkie, czy emeryturę. Uczy, jak podsumować to, co posiadamy i wycenić to, na przykład jeśli chodzi o dom i mieszkanie. W końcu uczy, jak oszczędzać. Okazuje się, że ludzie, którzy mają problemy z płynnością finansową, są tymi, którzy najchętniej kupują drogie gadżety elektroniczne. Ale oszczędzać możemy na wielu innych rzeczach, których brak po chwili przestaniemy odczuwać. Jak stworzyć taki plan i jak porozumieć się w kwestii finansów? Zapraszam do lektury Finanse dla par od wydawnictwa Zysk i Spółka.
1: Ministerstwo Książek.
0: Na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty spore zaskoczenie, bo pojawił się Lem i przyjaciel Automateusza ze zbioru Bajki Robotów. Tekst rzadko omawiany na lekcjach, a bardzo szkoda, bo jest wyjątkowo wymowny dziś w erze sztucznej inteligencji. Inteligencji, która zaczyna wyręczać człowieka w myśleniu, stając się jego towarzyszem w codzienności. Stanisław Lem to przewidział, bo Automateusz miał maleńkiego, elektronicznego przyjaciela do umilania dnia, wspierania i dodawania otuchy. Ale kiedy Automateusz trafił na bezludną wyspę, jego maleńki przyjaciel zaczął doradzać mu samobójstwo jako najbardziej logiczne i racjonalne rozwiązanie tej trudnej sytuacji. Lem ukazał napięcie między bezdusznością nowej technologii a poszukiwaniem sensu istnienia. Tyle o egzaminie ósmoklasisty, ale to dobry punkt wyjścia do tego, żeby zachęcić Państwa do ponownego spotkania z Lemem. Tym bardziej, że w serii Kanon Lema, wydanej przez wydawnictwo literackie i wydawanej przez wydawnictwo literackie, ukazały się kolejne książki, Głos Pana i opowieści o pilocie Pirksie, które na pewno w części chociaż pamiętamy ze szkoły i jeśli Lem kojarzy Wam się ze szkolnym niezrozumieniem tego, co pisarz miał na myśli, to bardzo zachęcam do przeczytania tych książek w dorosłości. Do mnie dziś trafiają bardziej, a biorąc pod uwagę, jaki mamy problem z nowymi technologiami, to niech to będzie truizm, Lem okazał się prorokiem, bo mamy problem. Technologie potrafią niszczyć relacje, niszczą naszą tożsamość, przejmują rolę doradców, pocieszycieli i autorytetów. Dodam jeszcze, że książki w serii Kanon Lema są bardzo ładnie, nowocześnie wydane, z minimalistycznymi okładkami, za które wielkie brawa należą się Patrykowi Hardziejowi. Opowieści o pilocie Pirksie powstawały na przestrzeni lat, chociaż Lem planował 2, maksymalnie 3. Dostaliśmy antologię dojrzewania nieco niesfornego pilota, na początku życia marzyciela, gryzipiórka, idealisty, który dorasta jako człowiek i pilot na naszych oczach. Nie jest herosem, zdarza mu się wpadać w panikę, a wychodzi z różnych opresji, czasem dzięki szczęściu, czasem dzięki swoim umiejętnościom i bystrości. Pirks uosabia człowieczeństwo w zetknięciu ze światem maszyn, naszą niedoskonałość, czasem nielogiczność, poczciwość i zacne serce. Sam Pirks pyta siebie, więc człowieczeństwo jest to suma naszych defektów i mankamentów, naszej niedoskonałości, jest tym, czym chcemy być, a nie potrafimy, nie możemy, nie umiemy, to jest po prostu dziura między ideałami a realizacją, czy nie tak? Pyta pilot Pirks i mnie to określenie człowieka jako niedoskonałego z defektami ujmuje, bo te defekty każą nam czuć, przeżywać, zatapiać się w tym, co widzimy i czego doświadczamy. Maszyna może to tylko naśladować. Maszyny w opowieściach o pilocie Pirksie wystawiają ludzi na próbę, prowadzą do nieszczęścia tych, którzy im bezrefleksyjnie wierzą. W końcu próbują buntować się przeciwko swojemu twórcy. Mnie ta wizja przeraża, ale czy naprawdę jest tak odległa, jak nam się wydawało jeszcze 10 czy 15 lat temu? Głos Pana, druga książka wydana ostatnio w serii Kanon Lema przez wydawnictwo literackie, to opowieść o kontakcie. Książka może nie najbardziej znana, ale jedna z najbardziej docenianych, zresztą zekranizowana, chociaż ekranizacji swoich książek Lem nie lubił, nazywał je pasztetami i chałą. Głos Pana to dzieło filozoficzne, o kontakcie uczonych z obcą cywilizacją, jak przeczytać przesłanie nadawców, o których nie wiadomo, czy istnieją, co wyniknie z takiego kontaktu i w jaki sposób wpływa na człowieka i jego dotychczasowe rozumienie świata, o wysiłkach i wątpliwościach rodzących się w procesie myślenia i rozszyfrowywania. Książki Lema przetłumaczono na 52 języki, sprzedano ponad 40 milionów egzemplarzy. Jeśli nie to jest zachętą do czytania jego książek, to niech będzie nią to, że Lem kilkadziesiąt lat temu mierzył swoich bohaterów z dylematami, które zajmują nam dziś dużo czasu w debatach, analizach, a nawet prawodawstwie. Głos Pana i opowieści o pilocie Pirksie zyskały nowe wydanie od wydawnictwa literackiego.
1: Ministerstwo Książek.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie swojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę, Pannę Maryję, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałą, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i że Ty ich tak umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich.
2: Aby wszyscy stanowili jedno. Piękne są te słowa Jezusowej modlitwy, dziś czytane w czasie liturgii. To modlitwa arcykapłańska. W tym fragmencie, przed chwilą słyszanym, słowa Chrystusa, odnajdujemy to, że On pragnie, by Jego uczniowie, by Kościół Święty, by to, co wyrażone jest w słowach łacińskich ut unum sint, aby byli jedno, stało się prawdziwym. Jedności uczniów z Nim i jedności uczniów między sobą. Dwie rzeczy, dwa wymiary jedności, których właściwie nie można rozdzielać. Kiedy jednak słyszymy owe słowa Jezusa, trzeba by zapytać się o to, na ile my staramy się o tę jedność, której Pan pragnie. Na pewno jest to Boży dar. Trzeba o Niego prosić, włączyć się do Jezusowej modlitwy. Ale trzeba też i samemu zaangażować się, by taką jedność uczniów budować. Nasza jedność z Bogiem, kiedy uczestniczymy we mszy świętej, staramy się jak najczęściej przyjmować komunię świętą, korzystać z innych sakramentów, nasza codzienna modlitwa, ale też jedność z bliźnimi, budowana przez unikanie gniewu, sporów, umiejętność przebaczania, przepraszania za zło, które my sami popełniliśmy, okazywanie miłosierdzia, serdeczności i życzliwości drugiemu człowiekowi. Oby byli jedno. Tak właśnie pragnie Jezus. A co my dla tej jedności czynimy?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Anna Czytowska, dzień dobry. Zapraszam na przegląd wydarzeń kończącego się tygodnia. W Łomży ruszył nabór wniosków o dofinansowanie wymiany starych pieców. Program ograniczenia niskiej emisji na rok 2026 skierowany jest głównie do właścicieli domów, których dochody nie pozwalają na samodzielne wykonanie źródła ciepła. O szczegółach mówił Łukasz Czech z łomżyńskiego ratusza.
2: Osoby o najniższych dochodach mogą otrzymać dotację w wysokości nawet 100% kosztów kwalifikowalnych. W 2026 roku przeznaczono na ten cel kwotę 200 tysięcy złotych. Przewiduje się, że dofinansowanych będzie objętych około 10 nowych źródeł ciepła. Warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie w lokalu mieszkalnym lub nieruchomości mieszkalnej sprawnego źródła ciepła na paliwa stałe, stanowiącego trwałe wyposażenie nieruchomości, wpisanego lub zgłoszonego jako zainstalowane i eksploatowane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
1: Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do 30 września w Urzędzie Miejskim w Biurze Podawczym. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wzór wniosku znajduje się na stronie urzędu.
0: To są Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Samorządy z regionu chcą ubiegać się o kolejne pieniądze na zadania związane z bezpieczeństwem. W tym celu ruszyły konsultacje społeczne w sprawie propozycji zmian celów strategicznych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży. W jego skład wchodzą miasto Łomża, gmina Nowogród i gmina Piątnica. Przedstawiony do konsultacji projekt aktualizacji strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych to m.in. odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania społeczne, środowiskowe i te związane z bezpieczeństwem. Pozwoli to na wykorzystanie pieniędzy z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027 na nowe działania, mówi zastępca wójta gminy Łomża Cezary Zborowski.
3: Komisja Europejska pod wpływem tego wszystkiego, co się dzieje za wschodnią granicą Polski, wojny na Ukrainie, Komisja Europejska dopuściła możliwość wydatkowania środków unijnych także z tej perspektywy obecnej na te programy tak zwane ochronne. To dotyczy zarówno gdyby odporności społecznej, przygotowania się na te trudne, być może czasy, które nadejdą. I chcemy te pieniądze wykorzystać z jednej strony właśnie na budowę tych miejsc dla naszych jednostek ochotniczych Straży Pożarnej, bo to są jednostki, które jako pierwsze ruszą, gdy coś się stanie.
1: Po przeprowadzeniu konsultacji i przygotowaniu dokumentu samorządy będą mogły wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego o pieniądze na konkretne działania związane z bezpieczeństwem. Gmina Łomża chce inwestować m.in. w kolejne zadania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostawy wody do mieszkańców.
3: Z inicjatywy wójta przebudowaliśmy w ostatnim czasie właściwie wszystkie stacje uzdatniania wody, które są w tej chwili naprawdę bardzo nowoczesnymi obiektami. Te obiekty, które były budowane w latach 70. dzisiaj są naprawdę najnowocześniejszymi obiektami tego typu, jakie można było stworzyć. Tam zapewniliśmy zarówno bezpieczeństwo ilości dostaw wody, wydajności tych urządzeń, które tam są, ale również zapewniliśmy bezpieczeństwo chociażby cyberbezpieczne, te wodociągi, monitoring pełny, zarządzanie zdalne.
1: Konsultacje potrwają do 27 maja. Projekt aktualizacji strategii ZIT. Swoje uwagi można zgłosić, składając formularz osobiście w urzędach lub drogą elektroniczną. Wciąż można składać wnioski o wypłatę 800+ na nowy okres świadczeniowy. Do końca kwietnia rodzice i opiekunowie z województwa podlaskiego złożyli niemal 106,5 tysięcy wniosków, które dotyczyły ponad 153 tysięcy dzieci. Ci, którzy jeszcze nie zawnioskowali o świadczenia, chcą otrzymać wyrównanie za czerwiec. Mają na to coraz mniej czasu, mówi Katarzyna Krupicka, regionalna rzecznik prasowa ZUS województwa podlaskiego.
4: Przypominamy, że formularze można składać do 30 czerwca. Po tym terminie świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania. Osoby, które złożyły wniosek do 30 kwietnia, zachowują ciągłość wypłaty świadczenia. Pierwsze środki za nowy okres świadczeniowy trafią do nich najpóźniej do końca czerwca. Rodzice i opiekunowie, którzy złożą wniosek w maju lub czerwcu, również otrzymają świadczenie za czerwiec. Nawet jeśli pojawi się przerwa w wypłacie, ZUS przekaże wyrównanie za wcześniejsze miesiące.
1: Nie ma możliwości złożenia wniosku o wypłatę świadczenia w urzędzie.
4: Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z platformy EZUS, aplikacji MZUS, portalu Empatia lub bankowości elektronicznej. Obecnie przyjmowane formularze dotyczą okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027. Jedynie rodzice nowonarodzonych dzieci mogą składać wnioski na trwający obecnie okres.
1: W całej Polsce do 30 kwietnia wpłynęło 3 800 000 wniosków, które dotyczyły ponad 5 milionów dzieci.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Defibrylatory AED trafiły do kolejnych 5 łomżyńskich szkół. To w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Nowe urządzenia trafiły do szkół podstawowych numer 4, 5, 7, 9 oraz 10. To sprzęt mogący uratować życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Wcześniej w ramach budżetu obywatelskiego defibrylatory trafiły do kilku szkół średnich, mówi Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego.
2: Było to pierwsze liceum ogólnokształcące, trzecie liceum ogólnokształcące, zespół szkół technicznych i ogólnokształcących numer 4 oraz zespół szkół ekonomicznych i ogólnokształcących numer 6. W ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej wybrano te placówki, które w razie zagrożenia mogą stanowić miejsce zbiórki osób przed ewakuacją.
1: Defibrylatory AED to urządzenia przeznaczone do udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Sprzęt prowadzi osobę udzielającą pomocy za pomocą komunikatów głosowych, analizuje rytm serca i w razie potrzeby umożliwia wykonanie defibrylacji jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Kurier przewożący 4 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę litewską-polską, wpadł w ręce kolneńskich policjantów. Mundurowi na drodze S61 zatrzymali do kontroli auto, którego kierowca przekroczył prędkość, ale to był dopiero początek jego problemów. O szczegółach mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
3: Jak się okazało, za kierownicą siedział obywatel Ukrainy, a w pojeździe oprócz niego znajdowali się 3 obywatele Afganistanu i 1 Pakistańczyk. 3 z mężczyzn siedziało na tylnym siedzeniu, a 1 podróżował w bagażniku. Początkowo kierowca nie był w stanie wytłumaczyć obecności pasażerów w pojeździe, jednak po chwili przyznał, że przewozi osoby nielegalnie przebywające na terytorium Unii Europejskiej. Dodał, że odebrał je z granicy polsko-litewskiej.
1: Zarówno kierowca, jak i pasażerowie zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej z Augustowa. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Miasto Łomża ogłosiło przetarg na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej numer 4. Społeczność Czwórki od dawna podnosiła potrzebę budowy nowoczesnej sali gimnastycznej. Dotychczas uczniowie korzystali z ograniczonych warunków, które nie pozwalały na pełną realizację zajęć sportowych. Nowy obiekt ma całkowicie zmienić tę sytuację, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
4: Będzie to nowoczesny obiekt, w którym znajdzie się pełnowymiarowe boisko, które będzie mogło służyć do rozgrywek koszykarskich, futsalowych, siatkówki oraz piłki ręcznej. Budynek ten będzie z całym zapleczem, które będzie służyło szatniom, trenerom, pomieszczenie magazynowe. Znajdą się tam trybuny, które będą mogły pomieścić do 220 osób i oczywiście całe zaplecze sanitarne.
1: Nowoczesna hala sportowa ma nie tylko poprawić warunki do zajęć wychowania fizycznego, ale także pełnić funkcję schronienia dla mieszkańców w sytuacjach kryzysowych.
4: Założyliśmy to, aby w ramach tego zamówienia doprojektowane został i wykonany schron, który znajdzie się w podziemiach tego obiektu i będzie on powierzchni 1200 metrów kwadratowych, będzie mógł pomieścić w sytuacjach kryzysu do 1000 osób i będzie miał podwójne zastosowanie, ponieważ na co dzień będzie on mógł być wykorzystywany jako sala sportów walki, w której znajdą się 2 maty zapaśnicze, pomieszczenia magazynowe oraz również zaplecze sanitarne, szatniowe i pomieszczenia dla trenerów.
1: Potencjalni wykonawcy mają 2 tygodnie na składanie ofert. Wybrany wykonawca będzie miał 35 miesięcy od podpisania umowy na realizację zadania. Roboty budowlane rozpoczną się w drugiej połowie roku.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Lider Nowej Nadziei, Sławomir Mentzen, niebawem odwiedzi Łomżę. Planowana wizyta polityka wywołała jednak kontrowersje za sprawą umieszczenia herbu miasta w grafice promującej spotkanie z wyborcami. Urząd Miejski zażądał bowiem usunięcia herbu z partyjnych materiałów. Jak wyjaśnia Łukasz Czech z łomżyńskiego ratusza, miejskie symbole nie mogą być łączone z agitacją polityczną, a użycie herbu do promocji spotkania jest komercyjnym wykorzystaniem symbolu, co jest niezgodne ze statutem miasta.
2: Herb miasta Łomża jest symbolem całej lokalnej wspólnoty samorządowej rządowej i reprezentuje interesy wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich poglądów politycznych. Jego użycie w kontekście promocji konkretnego polityka lub ugrupowania mogłoby zostać odebrane jako wyrażenie oficjalnego poparcia miasta dla danej opcji politycznej, co jest niedopuszczalne. Wykorzystanie herbu w takim kontekście mogłoby wprowadzać w błąd mieszkańców oraz naruszać dobra osobiste miasta, w szczególności jego dobre imię i powagę symboli samorządowych.
1: Radny Marcin Mieczkowski z Nowej Nadziei tłumaczy, że to nie łomżeńscy działacze są odpowiedzialni za grafikę, a partyjna centrala. Grafiki z miejskim herbem wykorzystano też przy okazji promocji w innych miastach, w których odbędzie się spotkanie z cyklu Zapytaj Mentzena.
3: Ta grafika, która została stworzona przez centralę i udostępniana w kolejnych wydarzeniach przez Sławomira Mentzena, nie tylko Łomży dotyczy, bo to były też inne miasta, takie jak Siedlce, Tarnów, Mielec. We wszystkich miastach, tak naprawdę 19 miastach, gdzie odbywają się takie spotkania otwarte, jest umieszczona taka grafika. W kontekście całej tej sprawy widać, że miasto w Łomżach jakby chce zablokować w jakiś sposób te wydarzenie, no ale to działa w odwrotną stronę, bo myślę, że więcej osób z naszego miasta, jak też z regionu, dowiedziało się o tym wydarzeniu.
1: Spotkanie ma odbyć się 27 maja na łomżyńskim Starym Rynku. Najstarsi uczniowie szkół podstawowych zakończyli pisanie egzaminów ósmoklasisty. Niebawem przed nimi kolejny ważny moment – wybór szkoły średniej. Zapytaliśmy uczniów szkół katolickich w Łomży o to, jak widzą swoją najbliższą przyszłość. Jedni chcą zostać w obecnych murach i kontynuować naukę w liceum katolickim, drudzy myślą o zmianie szkoły na inną w mieście, a jeszcze inni nie podjęli wciąż decyzji.
4: Ja to powiem tak, że ja to w sumie tu zostaję, bo mi się tu podoba i wiem, że do przyjmowania z pierwszeństwa chodziliśmy do podstawówki, także według mnie dobrze, zostaję tu, tak.
5: Ja chyba gdzieś indziej pójdę do jakiejś innej szkoły, ale... No tak, w Łomży właśnie, tak. Tylko, że jeszcze nie wiem, zobaczę, zastanowię się.
6: Wybieram się do pierwszego ELO.
7: Raczej do drugiego liceum bym chciała.
8: Ja jeszcze tak do końca nie wiem, ale możliwe, żebym tu został, ale to tak nie jest na 100%.
1: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych ruszyła w poniedziałek.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Kradli luksusowe auta w Polsce i w Niemczech, ale ich przestępczy proceder przerwali podlascy policjanci przy współpracy mundurowych z Ostrowi Mazowieckiej, Warszawy, Litwy i Straży Granicznej. W ręce mundurowych wpadło 4 obywateli Litwy podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżą samochodów, informuje młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji.
9: Była to szeroko zakrojona akcja, w którą zaangażowani byli także policjanci z Litwy oraz funkcjonariusze podlaskiego oddziału Straży Granicznej. Grupa przestępcza działała na terenie Polski, a także Niemiec. Złodzieje włamywali się do drogich samochodów i transportowali je na teren Litwy, gdzie zbywali te auta lub ukrywali celem ich rozbiórki i dalszej sprzedaży części. Każda z zatrzymanych osób pełniła określoną rolę w tym przestępczym procederze.
1: Pierwszy z mężczyzn został zatrzymany w Ostrowi Mazowieckiej.
9: 35-latek wpadł, gdy kierował skradzionym w Niemczech BMW. Już następnego dnia zatrzymano 3 jego kompanów. 27-latek został zatrzymany w Warszawie w skradzionym na terenie Niemiec Mercedesie. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać. Jego 39-letni kompan został zatrzymany na S61 w gminie Śniadowo. On także jechał skradzionym w Niemczech BMW. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a uciekając staranował 3 policyjne samochody, które brały udział w działaniach pościgowych. W wyniku tego zdarzenia 4 policjantów trafiło do szpitala.
1: Śledczy odzyskali łącznie 5 luksusowych samochodów o wartości co najmniej 730 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem, paserstwa i czynnej napaści na policjantów. Decyzją sądu wszyscy trafili do aresztu na 3 miesiące, grozi im do 15 lat więzienia.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Muzea po zmroku, liczne wystawy i warsztaty. Już dziś w całym kraju odbędzie się kolejna edycja Nocy Muzeów. W Łomży również nie zabraknie atrakcji i wydarzeń z tej okazji. Na uczestników będą czekały koncerty, spektakle czy wieczorne zwiedzanie wystaw. Każdego roku wydarzenie przyciąga tłumy mieszkańców i turystów z całego regionu. Filharmonia Kameralna w Łomży zaprasza tego wieczoru na dwa koncerty, mówi dyrektor Filharmonii w Łomży Jan Miłosz Zarzycki.
2: Wystąpi z nami dwójka solistów, pani Paulina Sochaj i pan Arkadiusz Krupa. To są oboiści. Zresztą pani Paulina jest studentką pana profesora Arkadiusza Krupy. Ta dwójka artystów występowała już z nami kilka lat temu. Mam nadzieję, że nasza publiczność pamięta i miło wspomina. Wykonają muzykę przede wszystkim epoki baroku. No myślę, że będzie to również bardzo piękny, choć dużo bardziej kameralny koncert.
1: Pierwszy koncert odbędzie się o 20:30 w kościele Ojców Kapucynów, a o 22:00 artyści wystąpią w Muzeum Diecezjalnym. Do nocnego zwiedzania zachęca też dyrektor Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskich w Drozdowie Ewa Schneider. Jak podkreśla, największą atrakcją będzie karmienie piranii.
3: Nie ma nocy muzeów bez karmienia piranii. Między 19 a 20 zapraszamy serdecznie, ale wyjątkowe w tym roku jest spotkanie u Lutosławskich, czyli spektakl teatralny w reżyserii Julii Sacharczuk, a w wykonaniu uczestników takiego projektu teatralnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy. To, co w tym roku jest ważne, będzie autobus do Drozdowa z Łomży. Po latach wraca autobus na Noc Muzeów do Drozdowa.
1: A cały szczegółowy program Nocy Muzeów publikujemy na radionadzieja.pl. Równo za miesiąc, 14 czerwca, Łomża w ramach programu Kolej Plus oficjalnie wróci na kolejową mapę Polski po 33 latach. Pasażerowie z regionu będą mogli jechać do Białegostoku, Ostrołęki, Olsztyna, od przyszłego roku też do Warszawy. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak mówi o docelowym czasie podróży z Łomży do największych miast.
4: 65-70 minut będzie docelowy czas przejazdu Łomża-Białystok i Łomża-Warszawa w przyszłym roku godzina 50. Dzisiaj bardzo mocno koncentrujemy się na miejscowościach, które nie były obsługiwane od lat koleją. I Łomża jest w tym roku, patrząc, to tak najlepszym przykładem, no bo jak kolej wraca po 33 latach, to jednak trudno szukać takiego bardziej pozytywnego aspektu powrotu kolei do miasta, które ma 60 tysięcy mieszkańców, a cały region jeszcze kolejne kilkadziesiąt tysięcy.
1: Inaczej na sprawę patrzy były marszałek województwa Artur Kosicki, który na antenie naszego radia ocenił, że pierwotna koncepcja zakładała, że kolej w Łomży będzie częścią szprychy numer 3 w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego.
5: Że wtedy ktoś, kto mieszkał sobie w Łomży, mógł spokojnie podjąć pracę w Warszawie i w ciągu 50 minut znaleźć się, jak byłaby ta szprycha w Warszawie. To powodowało, że tutaj ludzie dalej mogli funkcjonować, nie musieli się wyprowadzać, mogli korzystać ze wszystkich dobrodziejstw tego wspaniałego miasta, jakim jest Łomża, a w tej sytuacji likwidacja szprychy powoduje, że oczywiście kolej wróci do Łomży, ale pociąg z Łomży do Warszawy będzie jechał godzinę 50. Czy to już jest teraz atrakcyjne w stosunku do samochodu, do innych środków komunikacji? Otóż nie.
1: Łączny koszt inwestycji kolejowej na trasie Łapy Śniadowo-Łomża wyniesie 391 milionów złotych. 85% z tej kwoty pokryje spółka PKP PLK, 15% to wkład samorządu województwa podlaskiego.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Śmieci z gospodarstw domowych powinny trafiać do altan śmietnikowych, a nie do ulicznych koszy, przypomina dyrektor MPGKiM w Łomży. Jak podkreśla, problem wyrzucania domowych odpadów do miejskich koszy staje się coraz bardziej widoczny. Przepełnione pojemniki na ulicach nie tylko psują estetykę miasta, ale też utrudniają codzienne utrzymanie porządku, zwraca uwagę Marek Olbryś.
6: Ludzie naprawdę, nie wiem, czy to robią rozmyślnie, czy tylko tak przypadkowo, torebki foliowe z odpadami komunalnymi wciskają w te kosze uliczne i tu jest problem. To przez ptactwo jest rozdrapywane, to naprawdę nie powinno być tak. Są kosze wiaty śmietnikowej. Naprawdę dużo czasu i pieniędzy poświęcamy usuwanie reklamówek z żywnością, odpadami komunalnymi.
1: Jednym z miejsc, gdzie szczególnie pozostawiane są worki z odpadami, jest Grobla Jednaczewska.
6: Też bardzo smutne, ale na Groble Jednaczewskie użytkownicy działek naprawdę też przynoszą do koszy ulicznych odpady komunalne ze swoich domków letniskowych i to też mamy co robić, po prostu tutaj tak nie powinno to być.
1: Wyrzucanie śmieci z gospodarstw domowych do koszy ulicznych jest zabronione i traktowane jak wykroczenie. Kosze te przeznaczone są wyłącznie na drobne odpady, takie jak papierki, chusteczki, wyrzucane przez przechodniów. Faza podrzucanie domowych śmieci grozi grzywna w wysokości minimum 500 zł.
0: To były Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Jest godzina 9. Jeśli chodzi o pogodę, drodzy Państwo, to dziś w sobotę 16 maja bądźmy przygotowani i na opad deszczu, i na to, że temperatury dziś niezbyt wysokie, bo w najcieplejszej chwili dnia tylko do 13-14 stopni. Rzeczywistość pogodowa niedzieli podobna, z opadami deszczu i maksymalnie 16 stopni, ale od poniedziałku zacznie się robić coraz cieplej, coraz bardziej pogodnie. Już w poniedziałek 18 stopni, a pod koniec przyszłego tygodnia, i tu już warto sobie zaplanować nawet nieco letnie aktywności, bo na termometrach zobaczymy nawet 24 kreski.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko Ciebie.
1: Rolnicy, przedstawiciele władz i mieszkańcy regionu spotykają się dziś podczas krajowych uroczystości wspomnienia świętego Izydora Oracza, patrona rolników. Wydarzenie odbędzie się w Piątnicy, w Marianowie i w Białymstoku. Obchody rozpoczną się uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy. Do wspólnej modlitwy zapraszamy także Państwa, ponieważ ta msza święta od godziny 10 będzie transmitowana na antenie naszego radia. Następnie uczestnicy wezmą udział w sadzeniu dęba Izydora przy zespole szkół w Marianowie, szkół rolniczych oczywiście, w programie między innymi także konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego, spotkanie rolników i młodzieży. Organizatorzy zaplanowali także wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla rolników z województwa podlaskiego. Uroczystości będą odbywały się także jutro w Białymstoku, a te dzisiejsze będą także transmitowane w naszym radiu, nie tylko jeśli chodzi o transmisję mszy świętej od 10, ale także rozmowy w naszym terenowym studiu. Zapraszam już od godziny 10. Te rozmowy można będzie je oglądać na naszym kanale YouTube'owym Radio Nadzieja. Warto wpisać i oglądać. Na Facebooku także mnóstwo relacji z tego wydarzenia. Krajowe uroczystości wspomnienia świętego Izydora Oracza. A o godzinie 9.15 salon dziennikarski.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
2: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy.
2: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
3: Ogłoszenie nadawcy.

0: rady twoje.
1: Serdecznie audycję przygotowujemy wspólnie z Radiem Warszawa 106.2 na Mazowszu, za co bardzo serdecznie dziękuję. A w tym tygodniu zaproszenie do audycji przyjęli Marzena Nykiel, Telewizja w Polsce, portal w polityce.pl. Dzień dobry,
2: dzień
1: Marzeno.
2: Dobry.
1: Stanisław Janecki, Tygodnik Sieci. Mecenas Marek Markiewicz, adwokat, publicysta, komentator, legenda Palestry.
3: No chyba żart.
1: Pozwolę sobie na takie
4: legenda
1: pytanie.
4: Solidarności.
1: I Piotr Semka, też legenda dziennikarstwa. Piotrze, dzień dobry.
3: Same legendy.
5: Dzień dobry, chociaż w ruchu Solidarność byłem.
1: Ktoś
5: śmiało przypomnę.
1: Jeden z gości poranka powiedział mi: salon dziennikarski, legendarna audycja, więc ta legenda mi tak w głowie została.
4: Mnie się kojarzy z legendowaniem, więc nie jestem tak do końca.
1: Słuchajcie, może was zaskoczę, ale proponuję, rozpocznijmy od stulecia zamachu majowego. 12 maja, tak 100 lat okrągłe, Józef Piłsudski wyciągnął wojsko, wyprowadził wojsko, wyszedł z Sulejówka, przejął władzę, prawie 400 ofiar śmiertelnych. Kiedyś to budziło w Polsce ogromne emocje. No, powstała taka półdyktatura, państwo coraz bardziej autorytarne, ale jednak nie totalitarne. Ale ja, proszę państwa, pamiętam, Piotrze, od ciebie zacznę, bo ty mi kiedyś powiedziałeś tak: spójrz na część naszej prawicy i zrozumiesz, dlaczego Piłsudski zrobił zamach majowy. Więc od ciebie rozpoczynam. Słusznie zrobił, czy niesłusznie zrobił?
5: Znaczy, to jest wielki spór, który wydawał się, że w którym racje są bardzo podzielone i który wydawał się być troszeczkę już się zabliźniał. Ale w tym roku, i to jest właśnie nie przypadek, Konfederacja Mentzena postanowiła znowu podzielić prawicę i rozpoczęła spór o uchwałę sejmową potępiającą Piłsudskiego. To jest kolejny przypadek, kiedy Konfederacja, a dokładnie Mentzen, robi rzecz, która ma dokładnie podzielić polską prawicę. To jest spór dla historyków, to jest spór dla ludzi zajmujących się w ogóle polskim narodowym duchem i sensem naszych dziejów, ale wprowadzanie tego do bieżącej polityki nie ma innego celu, jak tylko podzielenie
1: ale obu Piłsudski słusznie zrobił, Piotrze. Czy Piłsudski słusznie zrobił, że ta zagrożona Rzeczpospolita, bo już na Zachodzie przecież Republika Weimarska coraz bardziej agresywna, Sowiety na Wschodzie, u nas duże mniejszości narodowe.
5: Dobrze, więc tak, ponieważ teraz bardzo często już pojawia się teza, że to przejęcie władzy przez Piłsudskiego spowodowało, że Polska by przegrała we wrześniu 1939, to trzeba wyraźnie powiedzieć. Drugie rozwiązanie, czyli coraz bardziej rozbita sejmokracja i skonfliktowanie się, tworzenie koalicji z 5-6 partyjek, też by nie uczyniło Polski mocniejszej. Piłsudczycy spróbowali zrobić Polskę silniejszą. Udało im się, pewne rzeczy im się udały, jak Gdynia, COP i pewien wzrost jakości wojska. Pewne rzeczy by im się nie udały, ale mówienie, że ten stan, który by był, byłby lepszy, jest tak samo
1: tak
5: nieuprawnionym sformułowaniem.
1: Wasze zdanie.
3: W tej wyliczance pan Piotr, trzeba dodać, zapomniał o kodeksie karnym, o kodeksie cywilnym, o uporządkowaniu administracji, o prawie administracyjnym, o odbudowie podstaw państwa, które w zasadzie było takie mgliste ciągle. Wreszcie został rozstrzygnięty, źle czy dobrze, pewien spór między systemem prezydenckiej władzy, bardzo silnej w konstytucji marcowej jednak, a silną władzą wykonawczą, która doprowadziła do jakiegoś porządku w kraju, ale także procesu brzeskiego,
1: także
3: sporów politycznych, także
1: no tak, ale trwanie państwa jest najwyższą wartością.
3: No więc właśnie, i teraz odnotujmy, że przywołanie kolegi Mentzena do marszałka Piłsudskiego jest być może jego dużym sukcesem chwilowym, ale nie osłabia sukcesu marszałka Piłsudskiego.
1: Marzenko.
2: No, sytuacja w kraju była potwornie wtedy trudna. No przecież to były początki państwowości. Być może z tamtej perspektywy to było jedyne rozwiązanie, takie wzięcie wszystkiego
1: Za Lejce.
2: Lejce, właśnie. Natomiast skoro jesteśmy przy rocznicach, to dzisiaj jest 369. rocznica męczeńskiej śmierci świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. I pamiętajmy, że całkiem jeszcze niedawno współcześnie objawił się tam polskiej takiej wizjonerce, mistyczce i powiedział, że zwracajcie się do mnie, chcę pomagać Polsce, wyzwolę Polskę od wielkich katastrof. Więc pamiętajmy, że...
1: Może się dzieci zaczną rodzić, bo tu jest dramat. Tak. Staszku.
4: To w Polsce nic nie jest tak do końca. Formalnie to był przecież wojskowy zamach stanu. Wojskowy zamach stanu. To była swego rodzaju junta i to, no, nie da się tego legalnie uzasadnić.

0: czy międzynarodowe czynniki w postaci Niemiec, Rosji i nie tylko, nie prowadziły do tego, żeby Polska zniknęła po bardzo krótkim okresie odzyskania niepodległości. Przecież to, co było podsycane przez komunistów, przez część socjalistów, przez mniejszości narodowe, które miały dużą reprezentację w Sejmie, prowadziło do swego rodzaju przejęcia Polski. To była kontynuacja tego, co, Dzierżyński, Marchlewski i tak dalej w 1920 roku.
1: Powiedzmy ostatnie, że w 1926 roku zadecydowano mocy wydawania dekretów z mocą ustawy. To bardzo ważna zmiana ustrojowa, która kojarzy się z obecnym myśleniem o rozporządzeniu.
2: Policja w domu redaktora Tomasza Sakiewicza, no wczoraj to gruchnęło. Zobaczmy takie nagranie, które udostępnili dziennikarze z Republiki.
3: To jest kolejny fałszywy alarm. Nazwisko, imię. Proszę się przedstawić.
4: Przedstawię się na początku interwencji.
3: Nie, pan mi się
5: interwencja jest nagrywana.
3: Pan się nie wylegitymował. Proszę się przedstawić.
4: Dokumenty państwa poproszę.
3: Proszę się wylegitymować. Nie wiem, z kim mam do czynienia.
4: Legitymowałem się na początku interwencji.
3: Nie, proszę pana, pan mi się nie wylegitymował.
4: W tym momencie utrudnia pan czynności.
6: Legitymowanie się.
4: W tym lokalu niestety nie ma.
2: No i tam, proszę państwa,
3: proszę się wylegitymować.
2: Była asystentka redaktora Sakiewicza, która została w założonej jej kajdanki, ale po ustaleniu tożsamości wyprowadzono. To jeszcze, proszę państwa, minister spraw wewnętrznych, pan Marcin Kierwiński, krótki komunikat.
7: Służby podległe MSWiA nie prowadzą działań wobec jakiegokolwiek medium. Reagują na sygnały o potencjalnym niebezpieczeństwie i zagrożeniu życia. Nie ponoszą odpowiedzialności za fałszywe zgłoszenia tak samo, jak za tych, którzy chcą to wykorzystać jako oręż w politycznej walce.
2: No i znowu od Piotra Semki rozpoczniemy. Piotrze, twoja ocena tej sytuacji. Czy to jest rodzaj represji? Jak to czytać, to zdarzenie?
8: Od dłuższego czasu pracownicy Republiki są nękani przez telefony, które sugerują, że w ich mieszkaniach dzieje się coś, co wymaga interwencji telewizji. Gdyby policja potraktowała to serio, powstałby zespół, który by skontaktował się z Republiką i który by zastanowił się, jak łapać ludzi, którzy w ten sposób nękają dziennikarzy telewizji. W tym wypadku interwencja policji była wyjątkowo zdumiewająca, bo każdy, do kogo wchodzi do mieszkania policja, ma prawo do zdenerwowania. Dlatego policja powinna pierw bardzo dokładnie wytłumaczyć. Nie wiemy, w jakich okolicznościach doszło do scysji między asystentką pana Sakiewicza a policją, ale skuwanie kogoś może mieć miejsce tylko w sytuacji, kiedy dochodzi do jakiejś scysji, próby ataku fizycznego.
2: Albo kiedy policja ma podejrzenie, że ta osoba stanowi dla siebie zagrożenie.
8: Tak. Proszę sobie wyobrazić sytuację. Dzwonek, wchodzi do państwa mieszkania policjanci i zaczynają rozchodzić się po mieszkaniu. Tomasz Sakiewicz jest szefem stacji, która znajduje się pod atakiem propagandowym Platformy. Skąd miał wiedzieć, czy to nie jest przypadkiem najście związane z wezwaniem go do prokuratury w przyszłym tygodniu? Skąd wiedział, czy ktoś mu nie zabierze laptopa do tak zwanego sprawdzenia. Ale coraz bardziej widać, że była to prowokacja, która miała spowodować akcję insynuacji na temat relacji i charakteru asystentki i jego relacji wiążących z Tomaszem Sakiewiczem.
2: Piotrze, ale ty sądzisz, że ta władza jest aż tak głupia, że podejmuje... sądzisz, że władza jest aż tak głupia, że podejmuje działania, których skutek łatwo przewidzieć?
8: Nie, sądzę, że cała ta akcja ma na celu snucie bardzo obleśnych i wulgarnych insynuacji na temat Tomasza Sakiewicza i jego asystentki. Dzisiaj rano reakcji ruszył Roman Gierty, który tego typu insynuacje, oraz uwaga, ksiądz Kazimierz Sowa. Chciałbym się przy okazji zwrócić do kurii w Warszawie i do kurii w Krakowie, aby ustosunkowały się do publicznego puszczenia

0: oczyszczania przez kapłana, nie wiem, w której podległy jest tych diecezji, ale do publicznego udziału w politycznej bójce i puszczania obraźliwych insynuacji. Chciałbym wiedzieć, co kuria w Krakowie i w Warszawie ma na ten temat do powiedzenia. Słucham.
1: Czy doczekamy
0: się jakiejś wypowiedzi rzeczników, bo nie wiem, której kuli podlega.
1: Dziękuję bardzo. Panie mecenasie, pan ogromny doświadczenie.
2: Kilka rzeczy, bo ja się poczułem młodszy. Naprawdę. Wymyśleli chłopcy z SB takie historie wcześniej na temat telewizji. Ja na przykład montuję w ośrodku łódzkim program i nagle za mną słyszę takie coś. Ja bym to widział inaczej. Okazało się, że to rezydent SB, pan Madej się nazywał, ale to nazwisko zupełnie niezwiązane z dziennikarzem tego ośrodka. Tak, my byśmy to widzieli inaczej. W stanie wojennym to jeszcze ze sztabu generalnego redagowali wiadomości na placu. Także dodając trochę strzelaniny do manewrów tam Dzida 83 czy 84. I ja myślę tak, że to jest głupio wszystko. To się ogląda tak, to nie jest spójne. Ale bardzo często głupie zdarzenia poprzedzały poważną akcję zlikwidowania Republiki w tym wypadku. I ja sądzę, że władza chce przed wyborami Republikę zamknąć i nikt mnie nie przekona, że jest inaczej, bo wiele na to wskazuje. Po drugie, nie jest tak, że trzeba skuwać kobietę, która tym dwóm ludziom nie robiła żadnej krzywdy, nie stwarzała zagrożenia. Co gorsza, po raz kolejny ujawniło się radykalne naruszenie artykułu 30 Konstytucji o naruszeniu przyrodzonej i nienaruszalnej godności człowieka, której poszanowanie polecone jest władzą
3: publiczną. Panie mecenasie, ale troszkę będąc adwokatem diabła, nie znamy całości tej sytuacji.
2: Pewnie, że nie znamy. Dlatego
3: ja bym oczekiwał od policji, bo policja dała fragment nagrania, położyć wszystko na stół po prostu. Zresztą, dlaczego nie mieli kamerek? Bo kamerki zazwyczaj...
2: Dlaczego nie mieli identyfikatorów? Dlaczego nie przedstawili się, to słyszeliśmy...
3: Dobrze, teraz Marzena Nykiel, bardzo
2: jako
3: proszę.
2: Jako funkcjonariusze władzy publicznej.
4: To nie była jedyna sytuacja, bo wiemy, że wcześniej był szereg podobnych. Do innych dziennikarzy też policja pod jakimś innym pretekstem przychodziła, więc wygląda na to, że było szereg zawiadomień dotyczących jakichś niepokojących wydarzeń, które mają dziać się w konkretnych mieszkaniach.
3: My nie wiemy. Ja mam nadzieję, że zostanie ustalone, kto te zgłoszenia zleca, bo myślę, że państwo polskie ma takie narzędzia, żeby to zrobić, bo my tego nie wiemy. Nie wiemy.
2: Słucham? Pseudonim Jan Adriański. To jest do uchwycenia.
4: Więc właśnie, nie wiemy i możemy się domyślać absolutnie wszystkiego. Teorie są już bardzo różne.
3: Bardzo różne.
4: Pytanie, dlaczego policja wchodzi w taki sposób? Policjanci nie mają identyfikatorów. Dlaczego trzeba było skuć i jeszcze dodatkowo trzymać tę panią? Czy wyglądała na kogoś, kto tam, nie wiem, pobije policjantów?
3: No tak, ale policjanci też jakby działają, mają pewne procedury. No potem się okaże, że ktoś sobie zrobił krzywdę i my byśmy tu siedzieli, debatowali, dlaczego ktoś nie został, zabezpieczony.
2: Pani Joanna Krakowa, która zadzwoniła do lekarki, mówiąc, że popełnia samobójstwo. Lekarka zadzwoniła do policjantów, ci przyjechali z interwencją, zabrali panią Joannę do szpitala i mieli proces potem, bo się pani Joannie zmieniło. To już trenowaliśmy.
4: Ale chyba jej nie skuwano.
2: A pani Joanna gościła w Sejmie jak prezydent dużego mocarstwa.
4: I w jej sprawie pan premier Tusk, jeszcze wtedy chyba nie premier, zwołał wielki marsz. Nie będziesz szła sama.
2: Który tak? jej nie zaprosił. Żeby było śmieszniej, co podkreślało podejrzany charakter tego zdarzenia.
4: Ale mimo to jej nie skuwano wówczas.
3: Ja jestem Jacek, ale bardzo cię proszę. Króciutko, Piotrze.
0: Więc po pierwsze, policjanci nie rejestrowali takiej interwencji. To jest interwencja bardzo drażliwa. Wtedy używanie kamerki, którą nosi się na kieszeni, jest naturalne. Po drugie, policjanci nie mieli żadnych dystynkcji. Po trzecie, jak zauważyli niektórzy internauci na tym filmu, policjanci pochodzili z małego posterunku w okolicach Częstochowy. Wszystko to dalej. Mówisz, nie możemy wykluczyć, że nie wiemy, kto nadał ten telefon sugerujący, że w mieszkaniu Sakiewicza dochodzi do zagrożenia czyjegoś życia. Żadnego komunikatu nie mieliśmy. Nie zostało zaprezentowane to nagranie.
3: Znaczy fragment został. Fragment został zaprezentowany. Policja dała taki fragment, kiedy policjant mówi o tym, że jest zagrożenie życia i to jest taka sytuacja.
0: Dobre, ale nie mamy tego, ale nie znamy telefonu, który to całą sprawę rozpoczął.
3: No nie znamy, oczywiście, że nie znamy.
0: Nie wiemy nic
3: oczywiście.
0: O szczegółach.
3: Ta władza jest zdolna do wszystkiego, to też wiemy, tak.
0: Plus. Nie wiemy nic o szczegółach śledztwa policji na temat znalezienia osoby, która nadała ten sygnał. Każdemu tobie także ktoś zadzwoni do twojego mieszkania, wpadnie, nagle się zrobi niebiesko od mundurów. Zastanów się, jak się wtedy zachowasz.
3: Miałem taką sytuację, wyjąłem dowód osobisty i się przedstawiłem.
5: Te proszę rzeczy bardzo. Już są znane. Sygnał, który uruchomił policjantów z gminy Poczesna, kilka kilometrów na południe od Częstochowy, 230 kilometrów od Warszawy. Ja rozumiem, że mogli ściągnąć posiłki do stolicy, bo sobie pochodził od Biura Rzecznika Praw Dziecka. Biuro Rzecznika Praw Dziecka śledzi różne czaty, bo tam dzieciaki między sobą i różne osoby manipulujące nimi tam podsuwają różne pomysły. I ten sygnał z Biura Praw Dziecka dotyczył zagrożenia życia dziecka, w sensie możliwości popełnienia samobójstwa. Więc to nie był telefon, tylko to była informacja z czata, która została przesłana następnie do policji. Tu nic mi się nie klei, bo w takiej sytuacji Rzecznik Praw Obywatelskich jest instytucją naprawdę profesjonalną i wie, że przed policjantami, a razem z nimi wysyła się lekarza, psychiatrę, wysyła się kogoś, kto może zadziałać na tę sytuację.
3: No proszę cię, też w Warszawie masz takich zgłoszeń 300, ile masz tych psychiatrów tam wyśleć? Staszku, no już też nie wpadajmy w paranoję.
5: Ale też bez przesady. W wypadku dziecka akurat do tej pani Joanny, którą pan mecenas przywołał, to lekarz przyszedł. Psychiatra i to wszystko było zgodnie z procedurą, więc tu jest tyle dziwnych rzeczy, które się zdarzyły. Poza tym, każda jednostka, taka jak policja, jeśli w ciągu kilku dni są sygnały, które mówią o próbach samobójstwa, o zagrożeniu życia, o ewentualnych jakichś tam skojarzeniach terrorystycznych, powołuje choćby zespół roboczy, bo to jest oczywiste, że jeśli się coś zdarza w tak krótkim czasie, to jest jakaś akcja. Nic, tu wszystko jest rozproszone, każdy robi sobie co chce. No, czy taka jest policja? Ja w to nie wierzę absolutnie.
2: Żeby się ministrowi Kierwińskiemu nie upiekło, bo w pierwszym zdaniu tego komunikatu...
3: teraz władza powinna się wytłumaczyć, ale wytłumaczyć nie na takiej zasadzie, jak że jeden komunikat na Twitterze, tylko tak jak to kiedyś robił, nie wiem, Mariusz Kamiński, prezentując rozbudowane konferencje. No proszę bardzo, to poddajmy to wszystko wiwisekcji, tak?
5: Pierwsze no i przychodzą, przepraszam panie mecenasie, przychodzą, nie ma tam dziecka, jest kobieta. I to nie wzbudza żadnych podejrzeń? I zaczynają jakąś akcję? To się po pierwsze sprawdza, gdzie jest to zagrożone dziecko?
2: No, a po drugie... Gdzie?
3: No tak, ale...
2: Sięgnijmy do komunikatu. Nigdy służby MSW nie prowadziły działania przeciwko jakiemukolwiek medium, z wyjątkiem telewizji publicznej, która została zajęta i do dzisiaj jest w likwidacji. I pokazano, że święte prawo, któremu zresztą ja połowę życia poświęciłem, nietykalności mediów, nie istnieje w naszym systemie. Ja dlatego powiedziałem, że ja się spodziewam, że wyłączą w każdej chwili i będziemy debatować, dlaczego transformator się zepsuł, albo podsłuchiwano może urząd.
3: Mamy jeszcze dwa tematy, które chcę bardzo poruszyć.
4: Gdybyśmy nie mieli doświadczenia z 2014 roku, z siłowego wejścia do wprostu, wyrywania przez funkcjonariuszy laptopa ówczesnemu naczelnemu, to pewnie byśmy patrzyli na to wszystko inaczej.
3: Dlaczego władza z tego wniosków nie wyciągnęła?
4: Z wielu rzeczy nie wyciągnęła wniosków, co więcej...
3: Ale Piotr, mnie nie pytaj, bo ja tutaj nie jestem przedstawicielem nikogo.
0: Dobrze, nie, to chciałbym w takim razie...
3: Ale nie krzycz na mnie też, Piotrze, nie krzycz. Nie krzyczę.
0: Twoją wątpliwość. Dobrze, mogę?
3: Proszę.
0: To, że do akcji skierowano policjantów z wsi Paczesna w województwie śląskim, powiecie częstochowskim, jest dziwną sytuacją, kiedy mamy do czynienia z typową sytuacją wielkomiejską.
3: Piotrze, ale chodzi też o to, że etatów brakuje, tego nie wiemy, skąd, jakby o co tu chodziło z tymi policjantami, no ale policjanci ze wsi Poczesna, czy nadają się specjalnie do operacji specjalnych?
0: Tą okoliczność, wytłumaczyła ci, wytłumaczył ci minister Kierwiński tą okoliczność?
3: Nie krzycz na mnie, dobrze, idziemy dalej.
2: Moja żona powiedziała, że w Poczesnej mogą nie wiedzieć, kto to jest Sakiewicz. W Warszawie już by wiedzieli, bo czy go lubią, czy nie, to go widzą codziennie w telewizji i by się zastanowili, czy trzeba skuwać kobietę w jego mieszkaniu.
3: No, mamy bardzo sprawne państwo,
2: prawda?
3: Panie mecenasie.
2: Ale ostatnie, żebym ja nie nadużywał dobroci. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Ksiądz Olszewski, kobiety, które siedziały w więzieniu. Dziesiątki przykładów pogardzania człowiekiem. Ta kobieta nie musiała być skuta kajdankami. Naprawdę.
4: Nie musiała. Jeszcze godność trzymana dodatkowo.
2: Naruszona. Godność pana mieszkania pana Sakiewicza także. Bo oni się zachowywali tam tak, jakby on był niepotrzebny, a oni konieczni.
4: A z drugiej strony...
2: Z tego, co widziałem.
4: Tak, to się jeszcze wpisuje w całą kampanię nienawiści przeciwko konserwatywnym mediom. Nasi dziennikarze są dehumanizowani, są publicznie obrażani.
3: Nasz dziennikarz ma postępowanie prokuratorskie. I chyba już nawet zarzuty za to, że na konferencji, znaczy na proteście KOD-u przed Sądem Najwyższym Szymon Szereda zadawał pytania demonstrującym kodziarzom i z tego zrobiono zarzut, proszę państwa, naruszania demonstracji, spokoju demonstracji, zakłócania demonstracji, panie mecenasie. No. Dziennikarz zadający pytanie zakłóca demonstrację, bo tak zgłosili organizatorzy.
2: Chętnie pomogę, jeżeli...
3: Mamy opiekę, dziękuję.
2: Ale nie mówmy o brunatnych łapach. Bo jesteśmy o krok od tego. Brunatne łapy nie będą miały wpływu na prawną rzeczywistość.
3: Straciłem kontrolę nad programem.
2: Powiedział to marszałek Sejmu o brunatnych łapach. Czyli PiS to są faszyści.
3: Melduje
2: utratę
3: kontroli nad programem.
2: Cofam, ale przecież skojarzenia są jasne.
3: Proszę państwa, Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych nie zdążyliśmy tego omówić tydzień temu, bo to było przed. No i posłuchajmy prokurator Nowak w tej sprawie.
6: Dzisiaj zostanie również skierowany do ambasady Stanów Zjednoczonych wniosek o udzielenie informacji, czy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobro zostały wydane wizy. Jeżeli tak, to kiedy, na jakiej podstawie, jakiego rodzaju wizy? No i drugie pytanie, czy te osoby przekroczyły granice Stanów Zjednoczonych? Jeżeli tak, to gdzie są?
3: No przekroczyły, to już wiemy. Tu prokuratura miała taką zbitą minę, jak to jakby to powiedzieć, tak? Była wyraźnie obita. Staszku, mało mówisz, to proszę bardzo. Czy to władza została upokorzona? Bo chyba tak to odbiera, prawda? Jeszcze chyba mieli sygnały ze Stanów Zjednoczonych, że nie dostanie tej wizy. On tę wizę dostał.
5: Została upokorzona i to bardzo mocno. Po pierwsze dlatego, że wprawdzie ta deklaracja Petera Mudziora nie była taka bardzo ostra, ale taka sarkastyczna i tak trochę kpił z tych ludzi, jakby oni tam jakieś z powodu jakiegoś żartu, czy jakiegoś happeningu się znaleźli na Węgrzech. To nie przystoi nowemu premierowi węgierskiemu takie zachowanie. Po drugie, oni bardzo naciskali już na ten gabinet tworzący rząd Madziora, MSW i Ministerstwo Sprawiedliwości, żeby to potraktowali jako priorytet. Były kontakty robocze naprawdę takie, jakby chodziło o jakiegoś zamachowca typu Gavrilo Princip tam z 14 roku, podczas gdy to zupełnie nie. Po trzecie, przecież pojawiły się wypowiedzi od premiera poczynając, co jest absolutnie karygodne, które po pierwsze ustalały, że te osoby są winne, chociaż nie mają żadnego procesu, nawet się nie rozpoczął, nie zostały skazane. Używano takich żartów sobie, że trzeba wysłać samochód, wsadzić ich do bagażnika po prostu i przywieźć do Polski, co się kojarzyło jednoznacznie ze śmiercią, męczeństwem księdza Jerzego Popiełuszki, więc oni zrobili wszystko, naciskali na ambasadora Toma Rose'a, bardzo naciskali. On takie enigmatyczne wyjaśnienia dawał do tego, że może nie powinniśmy i tak dalej. Natomiast to, że to się dokonało, przeszło jakoś przez otoczenie samego prezydenta Trumpa, dlatego że ta wiza, no, Polacy nie muszą składać, nie muszą mieć wiz do Stanów Zjednoczonych, natomiast nie mieli polskiego paszportu, tylko mieli ten, ten paszport genewski. Ja tylko to spuentuję. Więc w Stanach Zjednoczonych uznano, że, no bo tak to rozumiem w otoczeniu prezydenta Trumpa, że tylko możliwość działania przed amerykańskim sądem, który sprawdzi te wszystkie okoliczności.
3: Tak, bo nie dostał azylu, tylko tak, dostał wizę.
5: Daje tym ludziom możliwość
3: wytłumaczenia. Jeśli mówisz o Węgrzech, wspomniałeś, to króciutko zobaczmy tylko ilustracyjnie, proszę państwa, to jest jakby kopia z Polski. Tam widać, że to samo będzie na Węgrzech, co jest w Polsce, bo Péter Modzior, proszę państwa, premier Węgier, osobiście zdemontował barierki przed siedzibą premiera, wyniósł je, mówi, teraz nie, to nie jest kraj kordonów, no ale dlaczego były te barierki? No bo lewica robiła chryje i demonstrowała i prowokowała, więc one były, ale teraz już barierki nie są potrzebne.
4: To Hołownia był pierwszy, też miał zdejmować.
3: No właśnie mówię, no jest kopia jeden do jednego z Polską.
2: Czytam tylko, by był ciąg. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Czyli muszą być dwa wyroki. A pan premier naszego rządu nie likwiduje barierek, a oficjalnie narusza zapis konstytucji, mówiąc, że Ziobro jest winny. To jest jedno. Ale drugie, że powinien umrzeć w polskim więzieniu, do którego go chce wsadzić. Więzieniu jako człowiek chory, w którym nie będzie miał opieki. To ja panu ministrowi powiem kazus z osadzonego Białeckiego na przykład, którego walczy już któryś miesiąc o to, żeby go na przerwę do leczenia za jego własne pieniądze skierować. I nic z tego nie wychodzi. To znaczy, że na oczach wszystkich niewinnego człowieka chce się wsadzić do więzienia, żeby tłuszcza była zadowolona. Część, prawda? A on jest w stanie, w którym nie powinien być w żadnym więzieniu. I tyle.
4: Domniemanie niewinności nie dotyczy strony konserwatywnej w państwie Donalda Tuska. Natomiast, kiedy jakikolwiek dziennikarz zadał pytanie panu Żurkowi o sprawy w Kłodzku, kiedy mamy już pewne orzeczenia sądowe, kiedy już nawet zapadają wyroki, to on cały czas mówi tak, jakby tamtych ludzi także domniemanie niewinności nadal dotyczyło. No to jest wszystko skrajnie relatywne i bezprawne. To, czy Zbigniew Ziobro zagrał im na nosie? No pewnie tak. To rozkładanie rąk tutaj nic nie da, natomiast na pewno zaostrzy jeszcze bardziej działania na skrajnie radykalne.
3: No właśnie, to jest pytanie, co ta władza szykuje na ten rok wyborczy, bo ja myślę, że oni hodują bardzo wiele aktów oskarżenia, to tak się toczy i potem to rzucą na stół i będzie taka próba kryminalizacji opozycji.
5: Minister Sprawiedliwości powiedział, nie, przepraszam, wiceminister Szczepański, nie sprawiedliwości, tylko spraw wewnętrznych, że oni muszą go ściągnąć przed wyborami.
3: Znaczy, oni go nie ściągną przed wyborami, no, bo to jest absurd, to jest oczywiste, że go nie ściągną. To się, ja tutaj myślałem, że...
5: Ale Szczepański się odkrył.
3: Też myślę, że służby węgierskie jakoś to puściły jednak, bo tam władzę Modzior już przejął, faktycznie przejął już wcześniej, bo te instytucje już mu się zwasalizowały.
5: Tylko nie mógł zacząć urzędowania od złamania wszelkich praw. Przecież na Węgrzech Zbigniew Ziobro nie był ścigany.
3: Lewicowo-liberalne mogą wszystko.
5: Ja wiem, że
3: mogą wszystko. Piosenka w tej sprawie jeszcze, bo jeszcze jeden temat mamy.
0: O, łaskawco. Chwila wypowiedzi. Dobrze, dziękuję. I zaczął.
3: Piotrze, twoje opinie są krzywdzące, nieuzasadnione, niesprawiedliwe. Przemyśl
0: to. Ta pani przyszła w tym kożuchu
3: Przemyśl
0: i w tym kożuchu wychodzi.
3: Przemyśl
0: państwa
3: to.
0: Podejrzenia są zupełnie nieuprawnione. Tak to było. No dobrze. Wracając do sprawy Ziobry. To tutaj jest bardzo istotne to, że Madziar w czasie kampanii zapowiadał, że natychmiast zostaną wysłani. Szczytem zabawności jest komentarz pana Czuchnowskiego, że to, że władze węgierskie nie zatrzymały Ziobry, to powód do stwierdzenia, że w służbach ciągle są jeszcze ludzie Orbana. Słyszeliśmy to dobrze, że czasów Platformy, kiedy jakakolwiek wpadka Platformy była tłumaczona przez posłów, no wiemy, ludzie Ziobry ciągle inwigilują, to oni, dywersyjna ręka. Gdyby Modział chciał zatrzymać Ziobrę, wymyśliłby jakiś pretekst, aby go zatrzymać. Prawda jest taka, panie Donaldzie Tusku, że pana serdeczny przyjaciel Madziar chciał się pozbyć gorącego kartofla i nie mieć problemów z Ziobrą i musiał wiedzieć o tym, że Ziobra opuszcza Węgry. I jeszcze jedno. Modział obiecał, że pierwsza wizyta jego będzie w Warszawie. W międzyczasie był już w Rzymie. Był
3: nie, Piotrze, tutaj niesprawiedliwie, ponieważ nie, obiecał, że...
0: Pierwsza oficjalna.
3: Oficjalna, tak. Pierwsza oficjalna. Nie, pierwsza to pierwsze, co zrobił, to pobiegł do Brukseli. No.
0: W Warszawie nie była.
3: I nie, mówił, że oficjalna. No.
0: Który Madziar dał. Przepraszam, jeżeli się robi ogromną wizytę u Meloni i u pani Urszuli von der Leyen, to gadki, że pierwsza będzie w Warszawie, naprawdę można sobie na półeczkę odłożyć.
2: Czyli potwierdzona została zasada, że Ziobro nie dostał od władz węgierskich azylu, tylko od Orbana. Orban odchodzi, nie ma azylu. I to spokojnie przechodzi. W Polsce Żurek mówi, a sądy co tam, ja go będę ścigał. I to jest wykładnia prawa na dzisiaj, która spokojnie przechodzi do naszego języka i się do niej przyzwyczajamy i potem mówimy o systemach prezydenckich, tam jakichś demokratycznych. Nie ma. Jest silna władza, która tu ale chce sprawować.
5: Co mnie zdziwiło, panie mecenasie, to pana kolega zawodowy, pan mecenas Przemysław Rosati, szef Naczelnej Rady Adwokackiej, wyłożył dokładnie, jakie są procedury w Stanach Zjednoczonych i co tam sąd bada. A bada takie rzeczy, które tu powinny włosy jeżyć.
3: A jeżeli w systemie prawnym mówimy, to słuchajcie, w konstytucji nie ma zgody na... Konstytucja wprost mówi, że małżeństwo, związek kobiety i mężczyzny, kodeks rodzinny to samo, wszystkie ustawy tak samo, ale jakiś tam Trybunał Europejski, coś tutaj i za granicą śluby, tak zwane śluby i w Polsce wpisują to do aktów, no do Urzędu Stanu Cywilnego wpisuje. No i może nie będę tych wszystkich wypowiedzi premiera przytaczał i tych rozradowanych ministrów, za to Rafał Trzaskowski i reporter Rafał Jarząbek.
7: Rafał Jarząbek, Telewizja w Polsce 24. Chciałbym się zapytać, czy polityk takiego formatu, jak pan, powinien przestrzegać konstytucji? Pytam się tutaj, no chodzi mi o artykuł 18, który jasno mówi, że małżeństwo w Polsce to jest związek kobiety i mężczyzny. Jak to ma się do pana decyzji? Jeżeli Warszawa jest również tak tolerancyjnym miastem, to co w przypadku, jeżeli zgłosi się no jakiś taki właśnie przykład wielożeństwa? Jeden mężczyzna, trzy żony, czy również to będzie podlegało transkrypcji? No i jeszcze mam jedno pytanie do pana, bo dzisiaj jest Rada w Pałacu Kultury i Nauki, Rada Miasta. Kiedy pan się ma zamiar pojawić, na której się jest rad? Ponieważ radni mają dużo pytań, nawet dotyczących tej decyzji.
8: Panie redaktorze, zanim odpowiem na pana pytanie, bo pierwsze i ostatnie pytanie jest całkowicie uprawnione, natomiast robienie sobie żartów z dzisiejszego dnia nie przystoi chyba żadnym mediom i opowiadanie tego typu bzdur, które pan opowiadał i zawarł w swoim drugim pytaniu.
3: No i tak, oczywiście pytanie było, można powiedzieć, żartobliwe, ale panie mecenasie, w Polsce nie obowiązuje konstytucja. Znaczy, po co nam konstytucja?
2: No teraz pan zauważył, no przecież Ile razy to
3: kolejny
2: się
3: raz
2: sprawdza.
3: To zauważyłem.
2: No, to odczytajmy, bo też...
3: Ja jak filozofowie greccy, budzę się codziennie i mam to zdziwienie, no, świeże
2: bardzo
3: zdziwienie.
2: Bardzo dobrze. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, więc nie ma tu żyrafy, nie ma nikogo innego, tylko kobiety i mężczyzny, co mniej więcej odróżniamy. Proszę spojrzeć na mnie i na panią redaktor. No różnica jest wyraźna, prawda? Rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo, czyli to jest związane jedno z drugim i trzecim, pozostają pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej. I tu nie ma co gadać. I teraz jest pytanie, pan prezydent, który panu Bogu dziękuję, nie został prezydentem państwa, bo zostałby. I mówię o rozporządzeniu, które będzie wydane w sprawie transkrypcji orzeczenia. Ale to skąd to jest właśnie w takim duchu dekretu z mocą ustawy
3: po wrocie majątku? Staram się pytać polityków prawicy, słuchajcie, czy wy to odwrócicie? Bo ja się boję, że to będzie nie. tak, że prawica dojdzie do władzy i powie, no już tu się stało, no to już, ale już dzieci to nie. No tak. A potem znowu lewica dojdzie do władzy i w kolejnej transzy adopcja dzieci dla par homoseksualnych.
2: I ostatnie tylko słowo. Tego typu zmiany wszędzie na całym świecie zachodzą poprzez wyroki sądów. Nie orzeczenia.
3: Nie, narody nie głosują. Tak. Narody nie głosowały za tym, żeby Londyn stał się miastem muzułmańskim. Nikt nie głosował, a mają.
2: No.
3: Nie, tu mieszkańcy Lublina nie głosowali, żeby dramatycznie szybko rosła mniejszość zimbabwe. Tam już jest prawie 2000 ludzi z Zimbabwe.
5: Oczywiście ustawa o aktach,
3: zwalcza nielegalną
5: ustawa
3: imigrację.
5: Prawo o aktach stanu cywilnego daje możliwość ministrowi do spraw wewnętrznych w artykule 33 wydania odpowiedniego rozporządzenia, zmiany tych rubryk, ale one muszą być umieszczone w całym systemie prawnym i przynajmniej zgadzać się z artykułem 1, ustęp 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a tam mówi, że małżeństwo jest zawarte wtedy, kiedy kobieta i mężczyzna jednocześnie obecni przed w urzędzie stanu cywilnego ogłaszają, że wstępują w związek małżeński.
3: Ale oni szanują godność ludzką, szanują wyroki
2: ale
3: europejskie.
2: Godność jest w konstytucji ochrony i rozporządzenia.
3: Wszystko rozpiżyć, że tak
2: trzeba,
3: powiem.
2: Ale panie redaktorze, trzeba dobrze pamiętać, że jak się mówi rozporządzeniami, to załatwimy, to rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie.
3: Panie mecenasie,
2: nie
3: to jest
2: można sobie napisać.
3: Ta książeczka jest nieaktualna.
2: Ale ciekawa.
3: Ona to przed
2: 2023. Ale ciekawa, ja cytuję codziennie.
3: Po 13 grudnia, jeszcze Marzenka i Piotr, przepraszam.
2: I w celu jej wykonania.
4: Lewica już mówi o tym, żeby te małżeństwa, które będą tutaj wdrożone, żeby one miały też dodatkowe prawa. To już można posłuchać takich głosów bardzo odważnych. Natomiast z czego
5: to
4: jeszcze
5: głosów,
4: wynika?
5: To jest w projekcie ustawy o osobie najbliższej.
4: I będzie wielkie wsparcie Komisji Europejskiej. Pamiętajmy, że oni stawiają wymagania. Komisja Europejska nie daje nic za darmo, ma oczekiwania, ma wymogi. I teraz, jeżeli Donald Tusk jednego dnia, wbrew łamiąc prawo, podpisuje kolejną umowę kredytową pod tytułem SAFE, która obarczona jest mechanizmem warunkowości. Mechanizm warunkowości dotyczy praworządności. I teraz ta praworządność jest interpretowana przez Komisję Europejską. Łamanie prawa na co dzień ich nie wzrusza. Wzrusza ich to, że nie ma równych praw dla gejów, lesbijek, bitrans i nie wiadomo czego jeszcze. Co więcej, i będzie tego wymagała. Mechanizm warunkowości wejdzie w ten obszar, jestem pewna, a to dlatego, że pod koniec ubiegłego roku powstała nowa strategia na rzecz promocji osób LGBT, Komisji Europejskiej strategia, która zobowiązuje państwa unijne do tego, żeby wdrażać nowe prawo, żeby promować te osoby, żeby rozpowszechniać
9: testy życia. Muszę ci przerwać, Piotr Semka, jeszcze w tej sprawie.
0: Ja powiem tylko tyle. To jest klasyczny przykład, jak za pomocą mechanizmu dogmatu werdyktów Trybunału TSUE wolne narody zostają stawiane wobec narzucania ideologicznych dogmatów. Znaczy nikt w Polsce nie głosował w referendum na temat, czy mają być zalegalizowane małżeństwa homoseksualne, a powołanie się na werdykt TSUE, który się z kolei powołuje na to, że jakiś sąd w Berlinie połączył dwie osoby tej samej płci, to jest właśnie przykład tego dyktatu, który mamy. I tego najwięksi miłośnicy Unii nie obronią, bo to jest sytuacja, która zawsze, taka była sytuacja, która wywołała bunt w Ameryce. To parlament w Londynie narzucał podatki, które musiał płacić kupiec w Bostonie czy w Nowym Jorku. I z tego był bunt.
3: Takich ale też Wielka Brytania dużo wydawała na obronę, wydawała dużo na obronę tych kolonii. Tam się wczytałem ostatnio, to nie było tak jednoznaczne. Te podatki nie były zasadnie dotkliwe.
0: Nie ma no taxation without representation.
3: To
0: i
3: prawda.
0: Tutaj to samo.
3: To prawda.
0: No
3: emancypacja.
0: Without representation. To jest hasło każdego, którego oburza to,
3: ale
0: że
3: jeśli chciałbym żyć w jakimś imperium, to byłoby to Imperium Brytyjskie chyba. jako poddany. Tak mi się
2: którego
3: wydaje.
2: Którego premier...
3: Tu, Radio Warszawa, tu, Katolickie
2: dodatek
3: Radio...
2: Dodatek do, pani redaktor, którego premier nie rezygnował z odszkodowań za drugą wojnę, biorąc pożyczki na wiele lat. Pan premier Tusk, za co przejdzie do historii tylko
3: Radio
2: za to,
3: Warszawa, Katolickie Radio Podlasie,
2: kanclerzom niemieckim oświadczył, że nie ma podstaw do odszkodowań.
3: W linie Fiat w Częstochowie, w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Via w Rzeszowie, stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję Marzenie Nykiel. Marzenko, dziękuję ci. Mecenasowi Markowi Markiewiczowi.
2: Bardzo dziękuję.
3: Legendzie Palestry, Stanisław Janecki, też legenda dziennikarstwa.
5: Dziękuję i zanarchizowaliśmy dzisiaj program.
3: No, prawda, ale trudno. Myślę, że daliśmy radę. Piotr Semka, dziękuję, również pozdrawiam.
2: Żeby pan Piotr się nie gniewał.
3: Zapraszamy, proszę państwa, jak zwykle za tydzień do salonu dziennikarskiego. Bardzo miło mi, że mamy naprawdę wielu widzów. Ostatnia sobota, no fenomenalny wynik, za co serdecznie dziękuję i kłaniam się nisko. Do zobaczenia, do usłyszenia.
10: To był
11: salon. I to był salon dziennikarski na antenie Radia Nadzieja. My się zbliżamy do godziny 10:00 i po godzinie 10:00 przeniesiemy się do kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy, skąd będziemy dla państwa transmitowali mszę świętą z okazji uroczystości wspomnienia świętego Izydora Oracza. To są uroczystości krajowe, najpierw msza święta, a później wydarzenia, sporo tych wydarzeń w Marianowie. Będziemy tam z naszym terenowym studiem, więc po godzinie 12:00 zapraszamy także do słuchania rozmów z zaproszonymi gośćmi.
12: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pokój z wami.
1: I z Duchem Twoim.
2: Gaudę Mater Polonia. Ciesz się, Matko Polko. Dzisiejszym dniem, którym obchodzimy uroczystość świętego Andrzeja Boboli, patrona naszej diecezji, ale też dniem wczorajszym, kiedy przeżywaliśmy wspomnienie świętego Izydora Oracza, i dzisiaj właśnie osoba tego świętego gromadzi nas w piątnickiej świątyni. Wzywamy jego orędownictwa, świętego żyjącego w Hiszpanii na przełomie XI i XII wieku, który stał się patronem rolników. Rozpoczynamy tą mszą świętą krajowe uroczystości wspomnienia świętego Izydora Oracza. Tak pięknie połączone przez Eucharystię sprawowaną w naszym kościele parafialnym, a potem przez naszą obecność i przeżywanie kolejnych godzin w Zespole Szkół Centrum Szkolenia Rolniczego w Marianowie. Witamy bardzo serdecznie wszystkich przybyłych Państwa według godności i przynależności. Dziękujemy, że tu jesteście. Dziękujemy, że chcecie otoczyć modlitwą właśnie rolników, szczególnie młodych rolników. Prosimy obecnego pośród nas księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego o sprawowanie tej Eucharystii w intencji Stowarzyszenia Świętego Izydora, Zespołu Szkół w Marianowie, rolników, szczególnie tych młodych i nas wszystkich tu obecnych. Sprawowanie tej Eucharystii rozpoczniemy od poświęcenia obrazu świętego Izydora Oracza, który zawiśnie w szkole w Marianowie, i o pokropienie nas wodą święconą na odpuszczenie win.

0: Módlmy się. Boże, źródło wszelkiej łaski i świętości, wejrzyj z dobrocią na nas, którzy przygotowaliśmy ten obraz świętego Izydora Uracza, aby go pobłogosławić. Pozwól nam doznawać wstawiennictwa tego, który stawszy się przyjacielem i współdziedzicem Chrystusa, jaśnieje jako świadek życia zgodnego z Ewangelią i nasz orędownik u Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Śpiewamy hymn Chwała na wysokości Bogu.
2: Chwała na wysokości Bogu.

Módlmy się. Boże, Ty przez świętego Izydora Uracza dałeś nam wzór pokornego życia i uświęcenia prostej pracy. Spraw za jego stawiennictwem, abyśmy z codziennym trudem łączyli modlitwę i zawsze Tobie służyli w braterskiej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

0: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł zabawił w Antiochii pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. Pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie pisma, przybył do Efezu. Znał on, przemawiał z wielkim zapałem i naukładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwilla usłyszeli, zabrali go ze sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo z łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie na podstawie Pisma, że Jezus jest Mesjaszem. Oto Słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje i nie mówię wam, że ja będę musiał prosić Ojca za wami, albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca.

Wszyscy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, zacni przedstawiciele władz według tytułów i godności, zaproszeni goście, poczty sztandarowe, kochani rolnicy uczestniczący w krajowych uroczystościach wspomnienia świętego Izydora Oracza, siostry i bracia w Chrystusie Panu, drodzy słuchacze Radia Nadzieja. Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone, chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Chwalcie z nami Panią Świata, jej dłoń nasza wieniec splata. Ta piękna pieśń maryjna tak często rozbrzmiewa podczas nabożeństw majowych w naszych kościołach czy przydrożnych kapliczkach. Jej autor ksiądz Karol Antoniewicz, jezuita, który żył w XIX wieku, był bardzo wrażliwy na sprawy wsi. Niezwykłym tego świadectwem jest jego książeczka o świętym Izydorze Oraczu. Znaleźć w niej można znane nam informacje o świętym życiu Izydora, jak również wiele cennych wskazówek, jak postępować, aby dotrzeć do najważniejszego celu, czyli do nieba. Już na wstępie ksiądz Antoniewicz wyjaśnia, że do szczęścia na ziemi i w niebie nie potrzeba być bogatym, uczonym, ale koniecznie potrzeba być uczciwym, pobożnym, trzeźwym, pracowitym, nikomu krzywdy nie wyrządzać, nikomu szkody nie czynić. Jednym słowem, kochać Pana Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Dlatego trzeba, tak jak święty Izydor, gorliwie się modlić, ofiarnie wykonywać swoje obowiązki i nieść pomoc bliźniemu. Ksiądz Antoniewicz pisze, że wielu ma dobrą wolę, ale ona nie wystarczy. Konieczna jest też wytrwała praca nad sobą. I tak to tłumaczy. Nie zbierzesz pszenicy z pola twego, jeśli pola nie uprawisz z wielką pracą i mozołem. Chociażbyś przez całą noc i cały dzień ciągle powtarzał: ja chcę pójść do lasu, a kroku byś nie uczynił, to do lasu nigdy nie dojdziesz. Chociażbyś przez całe życie powtarzał: ja chcę dostać się do nieba, a ani kroku nie uczynił na drodze doskonałości, która do nieba prowadzi, to byś nigdy do nieba nie trafił. Tę opowieść o życiu świętego Izydora przeplatano wskazówkami, jak go naśladować. Autor kończy słowami: kto z Bogiem, Bóg z nim. Dzisiaj, kochani, kiedy w tej rolniczej wspólnocie uroczyście obchodzimy wspomnienie świętego Izydora, warto zapamiętać to przesłanie: kto z Bogiem, Bóg z nim. Ono wzywa nas do silnej więzi z naszym niebieskim Ojcem. Wzywa nas do opowiedzenia się po Jego stronie, do wypełniania we wszystkim Jego świętej woli. Tak jak silna jest wasza więź z polską ziemią, na której tak ofiarnie pracujecie, tak niech relacja z tym, który ją stworzył i jej błogosławi, będzie mocna i trwała. Pięknie to oddaje obraz, w który dzisiaj się wpatrujemy i który przed chwilą poświęciliśmy. Widzimy na nim modlącego się pod krzyżem Izydora, a za nim aniołów ożących rolę. Modlitwa i praca mają się wzajemnie przenikać. Musimy naprawdę być z Bogiem i zaprosić Go do naszego życia, zaprosić Go do naszej codzienności. Nie tylko od święta, przy jakichś specjalnych okazjach, ale mamy z Nim żyć dosłownie w każdej chwili. To jest droga świętości, którą kroczył święty Izydor. To jest droga świętości także dla każdego z nas. Dzisiaj, kochani rolnicy, obraz przedstawiający świętego Izydora z pewnością wyglądałby zupełnie inaczej. Zmieniła się bowiem praca na roli. Zamiast pługu i wołów pewnie byłaby na nim nowoczesna maszyna rolnicza. Ale najważniejsze postacie obrazu pozostałyby niezmienne. Chrystus ukrzyżowany i adorujący Go człowiek, a także aniołowie, których Bóg przeznaczył, aby pomagali nam dobrze spełniać swoje obowiązki. Siostry i bracia,
Współcześnie polska wieś staje przed nowymi wyzwaniami i szansami związanymi z modernizacją, ale i przed ogromnymi problemami. Zdajemy sobie sprawę, że nie ze wszystkich zmian możemy być naprawdę dumni. Również polska wieś dotyka kryzys demografii, kryzys wartości, kryzys wiary, różne problemy materialne i społeczne. Wiele tych problemów narastało przez długie lata. Już w 1975 roku na Jasnej Górze błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, syn łomżyńskiej ziemi, ostrzegał przed nasilającym się zjawiskiem ucieczki ze wsi do miasta. Mówił wtedy: musimy jak drzewa korzeniami trzymać się gleby ojczystej. Ten wielki pasterz i patriota podkreślał z mocą, że na wsi mieszkają ludzie związani głębokim uczuciem umiłowania ziemi, która daje i wsi, i miastu chleb nasz powszedni, o który modlimy się do Ojca darów niebieskich. Błogosławiony prymas pytał: jeśli wszyscy ludzie chcieliby żyć w miastach, to nasze wsie osierocieją i kto wtedy będzie bronił zagonu ojczystego? A w odpowiedzi na to pytanie przywołał piękny opis śmierci Boryny z chłopów Rejmonta. Umierając w gorączce, grudkami ziemi obsiewał swój zagon i wreszcie padł na nim krzyżem. I chociaż wiatry mu śpiewały: gospodarzu, nie odchodź, gospodarzu, nie odchodź, gospodarzu, zostań, odszedł do Boga, bo pewnie w duszy swojej słyszał już inne słowa: nad małym byłeś wierny, nad wielu cię postawię. Prymas mówił dalej: są różne zadania w życiu narodu, ale szlachetne powołanie rolników jest uświęcone przez Chrystusa. On swoją pracę porównał do siewcy, który wyszedłszy na rolę siał ziarno. A do młodych pielgrzymów powiedział: obyście wy, idąc przez pola, śpiewając ku czci Matki Najświętszej, wielbiąc Boga, nabierali miłości i czci do ziemi, która was karmi. Trzeba ją kochać. Nie wystarczy z niej brać chleb. Trzeba jej dać serce. Kochani, pracując na roli, oddajecie swoje serca polskiej ziemi. Jesteście jej sługami i opiekunami, szafarzami wielkiego dziedzictwa ziemi ojczystej. Wasz codzienny trud nie jest więc zwykłą pracą zarobkową, ale rodzajem szczególnej misły i niezwykłego powołania. Wiemy, że w minionych wiekach polscy rolnicy doskonale rozumieli tę szczególną odpowiedzialność, jaka spoczywa na ich barkach. Potrafili również tę odpowiedzialność wspaniale wypełnić, nawet gdy wymagało to ofiary krwi. To o nich się mówiło, że żywią i bronią. Wielkim wsparciem dla ludzi wsi w tych dziejowych wyzwaniach była zawsze żywa i silna wiara w Boga, którą tak pięknie łączyli z lokalnością.

pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. Pozostańcie wierni tradycjom waszych praojców. Oni, podnosząc wzrok znad ziemi, ogarniali nim horyzont, gdzie niebo łączy się z ziemią, i do nieba zanosili modlitwę o urodzaj, o ziarno dla siewcy i ziarno dla chleba. Oni w imię Boże rozpoczynali każdy dzień i każdą swoją pracę i z Bogiem swoje rolnicze dzieło kończyli. Pozostańcie wierni tej prastarej tradycji. Ona wyraża najgłębszą prawdę o sensie i owocności waszej pracy. Kochani, obecna msza święta rozpoczyna dwudniowe uroczystości wspomnienia świętego Izydora Oracza, patrona rolników. Będzie to wspaniała okazja, aby zjednoczyć się na modlitwie i podjąć refleksję, jak współcześnie naśladować świętego Izydora. Dziękuję z całego serca pani prezes Stowarzyszeniu Świętego Izydora Oracza za zaproszenie. Dziękuję księdzu dziekanowi, dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego wydarzenia i w nim uczestniczą. Po mszy świętej odbędzie się sadzenie dębu Izydor przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie. Kochani młodzi przyjaciele, niech w waszych sercach mocno wyryją się słowa błogosławionego prymasa Wyszyńskiego. Musimy jak drzewa korzeniami trzymać się gleby ojczystej. Bądźcie zawsze wierni temu przesłaniu. Pamiętajmy też wszyscy o radzie świętego Paulina z Noli, którą zawarł w liście do znajomego rolnika. Kiedy przechadzasz się po polu i przyglądasz się swojej ziemi, zważ, że ty także jesteś polem Chrystusa i dbaj także o siebie jak o swoje pole. Uprawiaj własne serce, aby było piękne dla Pana. Prawda jest, kochani, że pomyślną przyszłość można budować tylko na trwałym fundamencie pamięci o wartościach, na których się wyrosło, wychowało, o wartościach, którym wierni byli nasi rodzice i dziadkowie. Niech domy polskich rolników będą nadal takimi skarbnicami wartości religijnych, patriotycznych i moralnych, bez których nie można prawdziwie żyć. Żyjmy zawsze z Bogiem, a On będzie nam błogosławił. Amen.

do Boga, który troszczy się o całe stworzenie i daje nam świętego Izydora jako wzór pracowitości oraz głębokiej modlitwy, zanieśmy nasze pokorne prośby.

0: Módlmy się za papieża Leona, naszych biskupów Janusza i Tadeusza oraz kapłanów, aby z oddaniem i prostotą serca szczepili Słowo Boże w ludzkich sercach. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za wszystkich pracujących na roli, aby ich ciężki trud był szanowany, godziwie wynagradzany i przynosił obfite owoce. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się o sprzyjające warunki pogodowe, o deszcz w odpowiednim czasie i ochronę przed klęskami żywiołowymi, aby nikomu na ziemi nie zabrakło chleba powszedniego. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za rządzących, parlamentarzystów i samorządowców, aby mądrze i sprawiedliwie dzielili dobra ziemi, troszcząc się o najuboższych i głodujących. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za całą społeczność szkolną, dyrekcję, nauczycieli, pracowników i uczniów ZSCKR w Marianowie, aby czas nauki i praktyki formował profesjonalnych gospodarzy oraz uczył szacunku do ziemi, ojczyzny i Bożego stworzenia. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.

0: Modlimy się za tych, którzy przed nami uprawiali tę ziemię oraz przekazywali wiedzę rolniczą, aby dobry Bóg przyjął ich do wiecznego odpocznienia. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się, abyśmy za przykładem świętego Izydora potrafili łączyć codzienne obowiązki i naukę z gorliwą modlitwą i miłością bliźniego. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Boże nasz Ojcze, Ty przez pracę rąk ludzkich pozwalasz nam uczestniczyć w dziele stworzenia. Wysłuchaj próśb, które z wiarą zanosimy przedstawiństwo świętego Izydora Uracza przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Do ołtarza zbliża się procesja z darami. Na początku jeszcze nie gramy. Na początku dary składa Stowarzyszenie Świętego Izydora Uracza, potem Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, następnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Podlaska Izba Rolnicza, Gmina Piątnica, Starostwo Powiatowe z panią poseł Bogumiłą Olbryś, dyrekcja i uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie. Prosimy o śpiew na ofiarowanie darów.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które składamy na Twoim ołtarzu we wspomnienie świętego Izydora i spraw, aby ta ofiara uwolniła nas od winy i wyjednała nam Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem i odkupionym ludem Bożym. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Andrzejem Bobolą, ze świętym Izydorem Oraczem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoje. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem. Doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
1: Komunia Święta w nawie głównej i w nawach bocznych.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęty sakrament odnowi nasze siły, abyśmy za przykładem świętego Izydora, który całym sercem należał do Ciebie, przynieśli obfity plon dobrych uczynków przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Teraz będzie modlitwa przed obrazem świętego Izydora Oracza. Potem poprosimy pana profesora Błachnia, aby przedstawił nam dalszy przebieg uroczystości. Poprosimy przedstawicieli Stowarzyszenia świętego Izydora i poprosimy na koniec księdza biskupa Tadeusza o błogosławieństwo. Zanim pomodlimy się przedstawicielom świętego Izydora, chciałbym naprawdę z całego serca podziękować księdzu biskupowi Tadeuszowi za przewodniczenie tej mszy świętej i wygłoszenie znakomitego Słowa Bożego. Bóg zapłać, ekscelencjo, szanownym wszystkim Państwu za Waszą obecność i dar wspólnej modlitwy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Teraz prosimy uczniów.
2: Święty Izydorze, patronie rolników i wzorze chrześcijańskiego życia, stajemy dziś z głęboką uczcią przy Twoim wizerunku jako społeczność Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie. Ty spędziłeś swoje życie na trudnej pracy na roli, a Twoje serce było zawsze zjednoczone z Bogiem przez żarliwą modlitwę. Wpatrując się w Twój obraz, prosimy Cię o wstawiennictwo za naszą szkołę. Wyjednaj u dobrego Boga potrzebne łaski dla naszej dyrekcji, nauczycieli i wszystkich pracowników, aby z pasją i cierpliwością przekazywali nam wiedzę oraz uczyli szacunku do ziemi. Wszystkim uczniom wyproś zapał do nauki, mądrość oraz odpowiedzialność za powierzone nam dziedzictwo. Naucz nas tak gospodarować czasem, abyśmy wzorem Twojego życia potrafili godzić codzienne obowiązki szkolne, naukę i praktyki zawodowe z wiernością Bogu i miłością do bliźnich. Otocz swoją opieką nasze rodziny, polskie rolnictwo oraz pola i plony naszej ziemi. Niechaj nasza szkoła owocnie się rozwija, a my sami pod Twoim przewodnictwem stajemy się mądrymi i prawymi gospodarzami naszej ojczyzny. Święty Izydorze Oraczu, módl się za nami. Amen.
3: Za 10 minut do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie wyruszy orszak świętego Izydora Oracza. Poprowadzą go uczniowie Zespołu Szkół, przyszli rolnicy, którzy pojadą ciągnikami wykorzystywanymi w codziennej pracy. Za nimi wyruszy samochód z obrazem świętego Izydora. Wszystkich gości prosimy o ustawienie się w orszaku i przejazd do szkoły, gdzie rozpoczną się dalsza część uroczystości. Dziękuję.
4: Ekscelencjo księże biskupie, w imieniu Stowarzyszenia Świętego Izydora Oracza, rolników i wszystkich zgromadzonych dziękujemy za sprawowaną Eucharystię, za pasterskie słowo skierowane do nas, a w szczególności za słowo „Kto z Bogiem, Bóg z nim”. Prosimy o modlitwę, obfite plony i pasterskie błogosławieństwo dla nas wszystkich.

0: Panie, z całego serca dziękuję za wspólną modlitwę. Dziękuję wszystkim za organizację tego pięknego wydarzenia. Kochani, zabieram was ze sobą w swoim sercu, w swojej modlitwie. Za chwilę muszę udać się, aby sprawować sakrament bierzmowania, ale po drodze będę pamiętał także w modlitwie o tej dalszej części waszej uroczystości i o jutrzejszym dniu. Kochani, umiejmy w swoim życiu łączyć naszą ciężką pracę z wiernością Panu Bogu, z oddaniem siebie i tej pracy Panu Bogu, a wtedy nasze życie będzie naprawdę piękne, owocne i szczęśliwe. Niech nam wszystkim tutaj zgromadzonym, polskim rolnikom i naszej umiłowanej ojczyźnie, niech obficie błogosławi Bóg Wszechmogący. Pan z wami
1: i z duchem Twoim.
0: Niech imię Pańskie będzie błogosławione
1: teraz i na wieki.
0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
1: który stworzył niebo i ziemię.

Kończymy transmisję mszy świętej z kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy. Dziś odbywają się krajowe uroczystości wspomnienia świętego Izydora Oracza. Jak słyszeliśmy, teraz świętowanie przenosi się do Marianowa, gdzie przy zespole szkół rolniczych odbędzie się najpierw sadzenie dębu Izydora, także konferencja prasowa ministra rolnictwa, spotkanie rolników i młodzieży. Będzie również wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla rolników z województwa podlaskiego. Na miejscu jest już nasz wóz transmisyjny, także dzisiaj transmisje z Marianowa na antenie Radia Nadzieja będą, a jutro uroczystości przeniosą się do Białegostoku, ale najpierw dziś w Marianowie. Bądźcie Państwo z nami, zachęcamy także do tego, aby włączyć nasz YouTube'owy kanał, gdzie będzie można te uroczystości na żywo oglądać.

A dziś jest sobota, 16 maja. Sobota chłodna, sobota deszczowa. Od poniedziałku zdecydowana poprawa pogody, chociaż już jutro będzie cieplej. Zanim transmisję z Marianowa, to jeszcze zapraszam Państwa do wysłuchania Bankomatu, czyli przeglądu ekonomicznego tygodnia już za 3 minuty. Wow.

0: Ekomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Miliardy dla Polski z Safe. Przedsiębiorcy najczęściej zwlekają z płatnościami do ZUS. Bez PIT-11 od pracodawcy Polacy są na nie. Pracownicy polecają zmianę pracy. O tym między innymi w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, o ile państw zwiększyła się Unia Europejska w 2004 roku. Poprawna odpowiedź to o 10. A najszybciej nadesłała ją pani Joanna Rzepka. Gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Na prawie 190 miliardów złotych opiewa umowa zwiększająca bezpieczeństwo Polski, którą Polska podpisała jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej. Dzięki SAFE polska gospodarka dostaje zastrzyk gotówki w momencie, w którym tego potrzebuje, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego.
2: Unijny program SAFE to duży impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki, przede wszystkim dla przemysłu zbrojeniowego, ale nie tylko. I pojawia się on akurat w takim momencie, kiedy gospodarka potrzebuje wsparcia wobec negatywnego szoku, jakim jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, więc to jest bardzo dobry moment na to, żeby inwestycje finansowane unijnym programem SAFE były realizowane.
1: Polska jest największym beneficjentem programu SAFE. Program ten uruchamia też rekrutację. W momencie finalizacji SAFE i podpisania przez Polskę umowy z Komisją Europejską na portalach rekrutacyjnych pojawiło się ponad 1400 ofert pracy związanych z sektorem obronnym i firmami współpracującymi z branżą zbrojeniową. Tak wynika z danych i analiz grupy Progres. Rynek pracy błyskawicznie zareagował na uruchomienie wielomiliardowego programu inwestycji w bezpieczeństwo i obronność, a skala rekrutacji w najbliższych miesiącach będzie systematycznie rosnąć.
0: Wtorek.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie zmian zasad funkcjonowania serwisu ogłoszeniowego Oto Dom. Chodzi o nowe zasady naliczania opłat za ogłoszenia w oparciu o wartość wszystkich nieruchomości oferowanych przez danego użytkownika w ustalonym okresie rozliczeniowym. Wyjaśnia Maciej Chmielowski z UOKiK.
3: Wysokość opłat ma być zróżnicowana do poszczególnych podmiotów, a także zależeć od cen na lokalnym rynku i jego specyfiki, na co ogłoszeniodawcy nie mają wpływu. Dlatego prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdzi, czy nowe zasady naruszają prawo konkurencji.
1: Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest na razie w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcy. A deweloperzy nie będą mogli podwyższać cen nieruchomości po podpisaniu umowy. Opublikowany właśnie projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz deweloperskim funduszu gwarancyjnym przewiduje zakaz waloryzacji ceny lokalu na niekorzyść nabywcy po podpisaniu umowy deweloperskiej lub umowy zobowiązującej. W przypadku niewywiązywania się dewelopera ze zobowiązań, zwrot opłaty rezerwacyjnej ma wynieść jej czterokrotność. Ciąg dalszy nastąpi

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: ZUS to podmiot, wobec którego przedsiębiorcy deklarują największą skłonność do opóźnień płatności. Firmy, które mają kłopoty finansowe, najczęściej odkładają zobowiązania wobec instytucji publicznych oraz dostawców o niewielkim znaczeniu operacyjnym. Mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIG Info Monitor.
2: Relacje kluczowe dla ciągłości działania firmy, pracownicy, instytucje finansowe czy strategicznie dostawcy są traktowani jako priorytetowe i w mniejszym stopniu narażone na opóźnienia. ZUS znalazł się na czele rankingu podmiotów, wobec których firmy deklarują największą skłonność do opóźnień płatności, wyprzedzając dostawców materiałów biurowych czy urząd skarbowy. I jest to dość zaskakujące.
0: Najniższą skłonność do opóźnień firmy zadeklarowały wobec księgowych oraz dostawców towarów i surowców niezbędnych do prowadzenia działalności. A Ministerstwo Finansów planuje zwolnić pracodawców z obowiązku przekazywania pracownikom formularzy podatkowych z danymi o zarobkach w poprzednim roku, czyli PIT-ów 11. Tymczasem z badania PITAX wynika, że blisko 60% Polek i Polaków woli nadal dostawać je bezpośrednio właśnie od pracodawcy. Ankietowani obawiają się, że rezygnacja z przekazywania PIT-11 utrudni wspieranie organizacji pożytku publicznego, mówi Paweł Piskozub z Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych.
3: Mechanizm 1,5% działa tylko wtedy, gdy podatnik świadomie decyduje, komu chce przekazać część swojego podatku. Jeśli PIT-11 będzie dostępny wyłącznie cyfrowo, część osób może nie zwrócić uwagi na możliwość wsparcia wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Dlatego kluczowe jest, aby system Twój e-PIT pozwalał na łatwe pobranie i weryfikację danych oraz dawał możliwość aktywnego wyboru organizacji. Nawet jeśli fizyczny PIT-11 nie będzie automatycznie przekazywany pracownikowi.
0: Resort finansów chce ograniczyć nieefektywne i generujące koszty obowiązki administracyjne po stronie płatników. Teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: W Polsce działa ogólnopolski system dokumenty zastrzeżone. Uczestniczą w nim wszystkie banki w Polsce, operatorzy sieci komórkowych i szereg innych firm. Od lutego także aplikacja mObywatel umożliwia natychmiastowe zastrzeżenie dowodu osobistego lub paszportu w tym systemie. Wiceprezesa Związku Banków Polskich Włodzimierza Kicińskiego zapytaliśmy, czemu on służy i dlaczego warto zastrzegać utracone dokumenty.
4: System wymiany informacji ujmuje dokumenty, które zostały zastrzeżone przez obywateli. Ich ilość w pierwszym kwartale wynosiła ponad 112 tysięcy. To istotny wzrost w stosunku do ostatniego kwartału 2025 roku, kiedy zastrzeżono 32 tysiące dokumentów. A więc możliwość zgłaszania, zastrzeżenia dokumentów w bazie mObywatel wpływa również na łączne, lepsze informowanie władz publicznych, administracji, nieraz policji o dokumentach, które zostały zastrzeżone przez naszych obywateli. Mamy w bazie naszych zastrzeżonych dokumentów ponad 2,8 miliona tego typu właśnie zastrzeżeń. A więc partnerstwo pomiędzy instytucjami publicznymi a systemem wymiany informacji, którym gospodaruje Związek Banków Polskich, bardzo dobrze się sprawdza. Jest bardzo również skutecznym i pożytecznym skutkiem dla obywateli, których dokumenty, które zostały zastrzeżone, są odpowiednio chronione.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Blisko 90% Ukraińców deklaruje, że po zakończeniu wojny chce pozostać w ojczyźnie, a tylko 8% rozważa emigrację. To się jednak może zmienić, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
2: Jeżeli chodzi o te deklaracje Ukraińców, którzy przebywają aktualnie w ojczyźnie, że oni chcą tam pozostać, kiedy otworzą się granice, to jest naturalne. Natomiast wydaje się, że ta chęć i otwartość do wyjazdu może się zmienić, kiedy wojna się skończy. To będzie ta chęć związana z szybkim podreparowaniem swojego budżetu domowego, z chęcią większych zarobków. Z naszych szacunków wynika, że nawet 1 milion osób może przyjechać do Polski do pracy.
1: Z kolei wśród Ukraińców przebywających w Polsce co szósty deklaruje, że wróci do domu w perspektywie roku, dwóch lat. Na stałe najczęściej chcą zostać osoby w wieku od 35 do 44 lat. Tak wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy. W Poznaniu odbyła się 11. edycja Impaktu. W tym roku konferencja skupiała się na globalnych trendach, innowacjach, gospodarce, bezpieczeństwie rynków finansowych i suwerenności technologicznej państw. Wydarzenie obejmowało ponad 90 godzin debat i prelekcji. Uczestniczyło w nim blisko 650 wybitnych speakerów z całego świata. Wśród prelegentów Impact 26 znaleźli się m.in. Justin Trudeau, były premier Kanady, Kristalina Georgieva, była wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, noblista Daron Acemoglu i Amal Clooney, adwokatka specjalizująca się w prawie międzynarodowym oraz prawach człowieka. Niespodziankę gościom sprawiło pojawienie się na scenie jej męża, George'a Clooneya. Jak co roku w konferencji aktywnie uczestniczył Związek Banków Polskich, reprezentowany przez prezesa dr Tadeusza Białka i wiceprezeskę Agnieszkę Wachnicką.
0: Piątek.
1: Przybywa ultrabogatych Europejczyków. W ciągu ostatnich 5 lat liczba osób, których majątek netto wynosi co najmniej 30 milionów dolarów, liczony bez nieruchomości, wzrosła do niemal 184 tysięcy. W europejskiej czołówce są Niemcy, Francja i Szwajcaria. Polska zajęła 12 miejsce w rankingu. Obecnie w naszym kraju żyje nieco ponad 3 tysiące osób ultrazamożnych. Tymczasem ponad 90% osób, które zmieniły pracę w ciągu ostatnich 5 lat, poleciłoby ten krok innym. Coraz częściej liczy się nie tylko wynagrodzenie, ale także rozwój, atmosfera i wpływ pracy na życie prywatne, mówi Anna Goreń z Pracuj.pl.
3: To pokazuje, że dziś zmiana pracy to nie tylko nowy wpis w CV, ale decyzja, która w znacznej mierze wpływa na komfort życia i dobrostan. Co ciekawe, aż 95% badanych uważa, że o zmianie pracy powinniśmy rozmawiać tak samo swobodnie, jak o urlopie czy planach na przyszłość. To znak, że mobilność zawodowa staje się czymś naturalnym, czymś, co można świadomie zaplanować.
1: Dla wielu pracowników zmiana pracodawcy nie jest dziś ryzykiem, lecz przemyślaną decyzją, która przekłada się na większe poczucie stabilności, więcej czasu dla siebie i bliskich oraz niższy poziom stresu. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Impact to jeden z największych i najbardziej prestiżowych kongresów gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, w jakim mieście odbywa się Impact? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

0: Wczoraj, 15 maja, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Rodzin. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, także miasto Łomża, podobnie jak przed rokiem, postanowiły uczcić tę rocznicę i zorganizowały Dzień Rodziny na Sportowo w Parku Jana Pawła II. Frekwencja po raz kolejny dopisała. Organizatorzy zapewnili mieszkańcom miasta wiele atrakcji. Nie zabrakło mobilnej siłowni, lekcji szermierki, zwierząt, które robiły furorę wśród najmłodszych, a więcej w relacji naszego reportera Pawła Majewskiego.
1: Dziś jest wyjątkowy dzień. Międzynarodowy Dzień Rodziny. Święto Rodziny.
2: Dyrektor MOSiR Bernadeta Krynicka.
1: Bardzo wiele atrakcji. Minizą. Są konie z Kisielnicy, będą alpaki z Kisielnicy. Jest mnóstwo zwierząt. Jest pracownia muzyki estradowej. Mamy szkołę z szermierki. Jest siłownia Extreme i baza rozrabiaków. Można wyciskać sztangę.
3: Extreme Fitness Łomża. Każdy może spróbować. Na ile ma mocy, tak? Jest to wyciskanie na ławce płaskiej. Z asekuracją tutaj instruktor Adam wszystkiego pilnuje.
2: Jak tam się wyciskało?
4: No trochę dobrze.
2: Ciężko?
4: No.
5: Rybiszewski Paweł, Akademia Sportu Medyk. Mamy tutaj stoisko, na którym mierzymy ilość uderzonych ciosów. Przez 10 sekund trzeba wykonać jak największą ilość ciosów. To jest duże zainteresowanie, widzę, że dzieci się fajnie przy tym bawią.
2: Jak się uderzało?
4: Dobrze.
2: Dobrze, siłę pokazałeś?
4: Tak.
2: Jak ci się podobają zwierzątka?
4: Mi bardzo dobrze, fajne są.
6: Są super, super słodziutkie.
7: Fajne. Bardzo mięciutkie są.
8: Fajnie.
2: Fajnie jest?
8: Tak.
2: A gdzie już się bawiłaś?
8: Na Dmuchańcach, no i tutaj, ale większość jeszcze nie byłam.
2: A co chcesz zobaczyć najbardziej?
8: Jak można to na koniach pojeździć, bo najbardziej lubię konie.
0: A na naszej stronie internetowej mogą Państwo zobaczyć fotorelacje z tego wydarzenia z Dnia Rodziny na Sportowo. Dziś jest sobota, 16 maja. Słońce wstało o 4:31, zajdzie o 20:26. To jest deszczowa i pochmurna sobota, na termometrach tylko nieco ponad 13 stopni. Jutro troszkę cieplej, bo do 16 wciąż z opadami deszczu. Poprawa pogody od poniedziałku, a pod koniec przyszłego tygodnia poczujemy lato, bo będzie 24 stopnie.

Aisha. Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail. Ogłoszenie nadawcy.

0: Dwie osoby, drodzy Państwo, zostały ranne po rażeniu piorunem na Giewoncie w Tatrach. Życiu poszkodowanych osób już nic nie zagraża, mówi Łukasz Stępek, ratownik dyżurny TOPR.
1: Obie zostały przetransportowane do szpitala bez większych obrażeń, jedna po chwilowej utracie przytomności, także zakończyło się to dużo lepiej niż mogło w przypadku tak poważnego zdarzenia.
0: Poszkodowani przebywali na Giewoncie w pięcioosobowej grupie. Pozostałym turystom nic się nie stało. Ratownicy TOPR podkreślają, że warunki w wyższych partiach gór są trudne. Prognozowane są także w najbliższych dniach kolejne burze. Jeśli ktoś wybiera się w Tatry, bardzo proszę na siebie uważać. A dziś, już za chwilę przeniesiemy się do Marianowa, bo dziś odbywają się krajowe uroczystości wspomnienia świętego Izydora Oracza, patrona rolników. Za nami już msza święta w kościele w Piątnicy, a przed nami wydarzenia w Marianowie przy Zespole Szkół Rolniczych w Marianowie, między innymi sadzenie dębu Izydora, spotkania z młodzieżą, także wystąpienie ministra rolnictwa i rozwoju wsi. My tam jesteśmy, już za chwilę będziemy dla Państwa transmitowali rozpoczęcie tej części uroczystości, a później rozmowy w terenowym studiu. Już nie

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: A w Marianowie trwają krajowe uroczystości wspomnienia świętego Izydora Oracza. Na miejscu jest nasz wóz transmisyjny, jest Kasia Polewko i jej pierwsi goście. Radio Nadzieja.
2: Dziś zawitaliśmy do Marianowa, to właśnie tutaj odbywają się krajowe uroczystości wspomnienia świętego Izydora Oracza, patrona rolników. Naszymi gośćmi w studiu terenowym właśnie są Andrzej Borusiewicz, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: A także pan Adam Frankowski, dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
4: Witam państwa bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry. Panowie, muszę o to zapytać. Odwieczne pytanie. Opłaca się, czy się nie opłaca inwestować w te rolnictwo?
5: Trzeba inwestować, bo inwestycje w rolnictwo obniżają koszty produkcji. Wykorzystanie nowoczesnych technologii powoduje to, że mniej potrzeba na rok do pracy, a wiemy, że w rolnictwie mamy z tym problem, szczególnie w produkcji zwierzęcej, tak, która jest w naszym regionie dość tutaj intensywna. I musimy to robić, jeżeli chcemy przetrwać na rynku, jeżeli chcemy być konkurencyjni, musimy inwestować, no i jako agencja wspieramy w tym ciągle i będziemy wspierać.
2: Panie dyrektorze, w jaki sposób właśnie rolnicy korzystają z tej pomocy?
4: Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokłada wszelkich starań, żeby środki finansowe wynikające z wniosków różnego rodzaju, zarówno ze środków unijnych, a także krajowych, jak najszybciej wpływały na konta podlaskich rolników. Tak jak nadmienił pan prezes, rolnictwo w województwie podlaskim jest bardzo rozwinięte, szczególnie produkcja mleka. Mamy dobrze prosperujące mleczarnie i także producentów mleka, którzy ciągle inwestują w nowoczesne technologie, rozwijają swoje gospodarstwa, doskonalą swoje stada pod względem genetycznym, też doposażają swoje gospodarstwa w nowocześnie, coraz to bardziej nowoczesny sprzęt. Także jak najbardziej sprzyjamy rolnikom, staramy się robić wszystko, żeby płatności wpływały jak najszybciej, jak najlepiej rolnicy mogli je wydatkować i rozwijać tym samym swoje gospodarstwa.
2: My rozmawiamy o tej produkcji mlecznej, ale ciekawa jestem, czy rolnicy z województwa podlaskiego szukają jakichś nowych kierunków rozwoju swoich gospodarstw.
5: Jak najbardziej. Trzeba pamiętać, że najwięcej wniosków o dopłaty, jeśli chodzi o ekologię, mamy w województwie podlaskim w Polsce. Mamy też inne gałęzie produkcji, bo oprócz typowej tej produkcji zwierzęcej związanym z chowem bydła mlecznego, mamy dość intensywną też produkcję, jeśli chodzi o chów bydła mięsnego. Mamy też drób, czyli brojlery, mamy kury niosne, mamy też trzodę chlewną, którą staramy się odbudowywać, więc tej produkcji jest, ale też trzeba pamiętać, że województwo podlaskie jest to jedyne województwo, które ma 4 parki narodowe, parki krajobrazowe, więc musimy też tą produkcję naszą dostosowywać do szczególnych warunków środowiskowych. Więc tutaj też staramy się w tym względzie wspierać rolników. Więc trzeba pamiętać, że to rolnictwo w województwie podlaskim też jest różnorodne, ale różnorodne ze względu na rodzaj produkcji, jak i różnorodne ze względu na intensyfikację produkcji.
2: Rolnicy są coraz bardziej odważni, panie dyrektorze?
4: Oczywiście, bo bez tej odwagi, także i takiego bardziej ofensywnego też i działania, no wiadomo, że też często decyzje wiążą się i z ryzykiem i wiadomo, że też, że rozwój byłby niemożliwy. Często rolnicy podejmują i duże zobowiązania finansowe, dużym utrudnieniem są warunki pogodowe, szczególnie w 2025 roku, które no, obserwowaliśmy w okresie wiosennym przymrozki, też no, było zbyt mało opadów, no jednak my jako agencja staraliśmy się też wspierać rolników, wypłacać wszelkiego rodzaju, tak jak wcześniej wspomniałem, dofinansowania w postaci różnych interwencji. Także myślę, że nie jest łatwo. Rolnicy muszą podejmować różnego rodzaju też i ryzyko, i wyzwania, aczkolwiek no często no przynosi to wymierne korzyści no w postaci też no dobrych efektów, dobrych wydajności, dobrych efektów produkcji, zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej.
2: Bardzo często powraca pytanie, czy to dobrze, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Co ta Unia Europejska nam dała z perspektywy rolników?
5: Myślę, że jako sektor rolniczy najbardziej skorzystał z wejścia do Unii Europejskiej, bo przede wszystkim oprócz tego, że pozyskaliśmy środki na rozwój gospodarstw, na rozwój obszarów wiejskich, bo pamiętajmy o tym, że środki pomocowe trafiały nie tylko do rolników, ale też rozwój obszarów wiejskich, czyli budowa dróg, oczyszczalni ścieków, kanalizacji, świetlic, wsparcie dla kół gospodyń wiejskich, czyli tych rodzajów wsparcia było bardzo dużo, więc to unowocześniło nasze rolnictwo. Ja pamiętam, gdy 30 lat temu jeździliśmy na zachód, do Danii, do Belgii, do Holandii, oglądaliśmy tam nowoczesne obory, nowoczesne gospodarstwa. Dzisiaj te osoby z tamtych krajów przyjeżdżają do nas i mówią, jaki wy postęp zrobiliście. To u was jest dzisiaj to rolnictwo, które chcielibyśmy mieć u siebie, więc zrobiliśmy to, pomimo tego, że trzeba pamiętać, są zawsze różnego rodzaju ograniczenia, chociażby jak klasa gruntów ornych, które mamy, bo nie zawsze tak, to jest jakby najlepsza klasa, na której byśmy mogli uprawiać ziemię.
2: Ale czy rolnicy mają na to wpływ?
5: No, akurat no nie, na to nie, ale staramy się wykorzystać właśnie nawozy z produkcji zwierzęcej, pomagają nam w tym, więc te lata to były naprawdę bardzo dobre. Drugim aspektem bardzo dużym, który wpłynął na rozwój gospodarstw, to są nowe rynki zbytu, które otworzyły się nam po wejściu do Unii Europejskiej. Trzeba pamiętać, że ponad 60% eksportu idzie do krajów Unii Europejskiej, czyli te nasze produkty zjadają mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej, więc my musimy tutaj patrzeć na to, że wykorzystujemy w ten sposób ten nadmiar produkcji, bo w rolnictwie mamy mimo wszystko nadmiar produkcji, który możemy wyeksportować, sprzedać, a rolnicy mogą osiągnąć dzięki temu dochody.
2: Dziś trzeba martwić się o bezpieczeństwo żywnościowe?
4: Myślę, że bezpieczeństwo żywnościowe zapewniają nasi rolnicy polscy, produkujący polską zdrową żywność, aczkolwiek to musimy mieć na uwadze i myślę, że w tym kierunku też stosowne działania podejmuje Ministerstwo Rolnictwa, żeby to bezpieczeństwo, żeby żywność i bezpieczeństwo żywnościowe było zapewnione. Oczywiście wszystkim nam zależy na polskiej zdrowej żywności i myślę, że w chwili obecnej to bezpieczeństwo jest zapewnione.
2: Pan prezes też tak uważa?
5: Oczywiście, ale musimy ciągle dbać, pilnować, badać, analizować zarówno to, co wytwarzamy w kraju, ale musimy też mocno badać to, co trafia do naszych sklepów, bo wiemy, że na świecie mamy do czynienia z oszustwami produktów, z podrabianiem produktów.
2: Czy umowa Mercosur w tym pomaga?
5: Może troszeczkę też porządkować, ale oczywiście my musimy, niezależnie od umowy Mercosur obowiązującej czy innych umów, przestrzegać przede wszystkim wszystkich zasad, które obowiązują w Unii Europejskiej. Czyli produkt, który wjeżdża do nas, musi spełniać normy. Nie może mieć pozostałości pestycydów, czy też zawartości antybiotyków. Muszą być te wszystkie normy spełnione. Więc tutaj takie chociażby jak instytucje, jak IHARS i inne, pilnują tego, pilnują tej naszej żywności, badają ją w laboratoriach, badają ją w różnych miejscach i zaraz po wjeździe do naszego kraju, żeby żywność tylko bezpieczna trafiała do naszych konsumentów. I myślę, że tutaj właśnie inspekcje podległe Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi spełniają, ale to nie tylko są instytucje podległe Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bo wiemy, że też inne ministerstwa posiadają stosowne instytucje, chociażby jak Sanepid, które też tego pilnują. Czyli można powiedzieć, musimy pilnować tego, co wjeżdża do naszego kraju, ale też pilnować naszej produkcji, bo łatwo jest popaść w samozachwyt i łatwo jest przekroczyć też pewne normy stosowania chociażby środków, więc musimy w tym zakresie też ciągle monitorować to, co robimy w naszym kraju.
2: No to na koniec jeszcze zapytam, bo spoglądam na zegarek. Portal Rolnika, na jakim etapie są prace? Kiedy w końcu rolnicy będą mogli korzystać z tego obiecanego udogodnienia?
5: Już bardzo blisko, bo ruszamy, czyli kończymy pracę do 30 czerwca tego roku. 20 pierwszych usług już będzie. W nowej odsłonie już w czerwcu portal w odsłonie 2.0 z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, z wykorzystaniem świetnych narzędzi dla rolnika, jedno logowanie w jednym miejscu, oprócz usług agencyjnych, usługi Piorinu oraz IHARS-u. Do tego już współpracujemy z głównym lekarzem weterynarii i z innymi jednostkami, chociażby jak KRUS, jak Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, gdzie tych usług będzie jeszcze więcej. Czyli poprzez jedno logowanie dostęp do szeregu usług. Czyli chcemy tutaj też wspierać mocno rolnika w dostępie do administracji cyfrowej.
2: Panie dyrektorze, faktycznie tej biurokracji jest za dużo?
4: Myślę, że nie, no, staramy się ograniczyć do minimum.
2: Rolnicy na pewno powiedzą, jak słyszą, to powiedzą, że tak, że za dużo.
4: Staramy się ograniczyć do minimum tą biurokrację. W ostatnich latach dokumenty papierowe zmieniły postać cyfrową, także myślę, że robimy, co możemy, żeby tą biurokrację ograniczyć. Oczywiście też i uczulamy pracowników Podlaskiego Oddziału Regionalnego. Myślę, że w innych częściach kraju jest to samo też, żeby jak oczywiście też w granicach prawa i obowiązujących przepisów, ale żeby prorolniczo podchodzili postępowanie.
5: Ja może tylko jednym zdaniem dodam, panie dyrektorze, że mocno też weszliśmy w uproszczenia dokumentacji, żeby one były jak najbardziej zrozumiałe dla beneficjenta, dla rolnika, a z drugiej strony też otworzyliśmy na nowo komunikację, czyli SMS-y, które do rolnika trafiają, komunikaty, żeby były jak najprostsze i najbardziej dostępne dla odbiorcy.
2: To rolnicy pewnie teraz powiedzą w końcu, nareszcie, może będzie łatwiej.
4: Wszystko robimy ku temu, żeby tak było i zapraszamy rolników do naszych siedzib w przypadku jakichś wątpliwości, do siedziby Podlaskiego Oddziału Regionalnego, a także do siedziby biur powiatowych zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego w każdym z powiatów.
2: Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Andrzej Borusiewicz, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
5: Dziękuję
2: także
5: serdecznie.
2: Pan Adam Frankowski, dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Łomży. Bardzo panom dziękuję.
5: Dziękujemy pięknie.
4: Bardzo.
5: Miłego dnia.
4: Miłego dnia życzymy.
1: A my wracamy do naszego studia w Łomży. Kasia Polewko na miejscu ze swoimi gośćmi. Kolejne rozmowy jeszcze dziś oczywiście w Radiu Nadzieja. Jesteśmy z Państwem. Modlitwa do Królowej Niebios już za moment, a później kolejne transmisje z Marianowa i kolejne rozmowy.

Królowo nieba, wesel się, alleluja. Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych wstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego przez tegoż Chrystusa, Pana naszego Jezusa.

I zgodnie z zapowiedzią, drodzy Państwo, ponownie przenosimy się do Marianowa, gdzie odbywają się krajowe uroczystości wspomnienia świętego Izydora Oracza.

0: Nie zatrzymujemy się i zachęcamy do tego, żeby słuchać nas i oglądać w mediach społecznościowych. Nasze terenowe studio Radia Nadzieja zawitało dzisiaj do Marianowa. Minister Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski jest naszym gościem. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam radio słuchaczy i oczywiście telewidzów.
0: Województwo podlaskie rolnictwem stoi?
1: Nic się nie zmienia. Województwo podlaskie rolnictwem stoi. Stoi wysoko rozwiniętym przetwórstwem artykułów rolno-spożywczych. To jest nasza duża wartość.
0: Panie ministrze, pytanie, które powraca w ostatnim czasie bardzo często, czy my musimy martwić się o bezpieczeństwo żywnościowe?
1: Oczywiście dzięki naszym rolnikom to bezpieczeństwo żywnościowe mamy zapewnione. Jesteśmy samowystarczalni, ale też możemy te nasze produkty eksportować w wiele miejsc, na wiele kierunków. 75% żywności z Polski, pochodzącej z Polski, a eksportowanej trafia na rynki europejskie, 25% to rynki krajów trzecich, ale też w ostatnim czasie otwieramy nowe rynki, rozwijamy. Tu między innymi rynek filipiński, japoński, koreański, Azja, no ale też musimy działać, żeby zabezpieczyć przyszłość naszych rolników, naszych konsumentów właśnie w dobie wyzwań, które niosą umowy handlowe, międzynarodowe umowy, między innymi umowa pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur.
0: No właśnie, Polska zaskarżyła tę umowę Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości. W praktyce to coś zmienia?
1: Złożyliśmy dodatkowo też wniosek, by zatrzymać obowiązującą częściowo umowę i tutaj oczywiście już to wszystko jest po stronie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: Ale liczy pan minister na to, że to zostanie wstrzymane?
1: Mam nadzieję, że to się uda zrobić. Po to jest taki wniosek, żeby Trybunał na czas rozpatrywania tej skargi zatrzymał obowiązywanie tej umowy, ale też chociażby to, co zostało przygotowane przez resort rolnictwa i resort zdrowia, rozporządzenie, które zabrania wjazdu produktów, które ma pozostałości pestycydów zabronionych w Unii Europejskiej, a dozwolonych w krajach trzecich, ale też to, co będzie obowiązywać rozporządzenie unijne od 3 września, że z Brazylii produkty nie będą mogły wjeżdżać na teren Unii Europejskiej ze względu na to, że nie wykazali, w jaki sposób używają antybiotyków. Na tej podstawie została wprowadzona taka zasada.
0: A to jest dobry znak?
1: To jest dobry znak, bo na to zwracaliśmy uwagę, że skoro nie ma tych zasad lustrzanych, produkują tam rolnicy w zupełnie innych realiach i tych pogodowych, ale też właśnie wymogi dotyczące bezpieczeństwa żywności, to nasi konsumenci muszą mieć pewność, że trafia do nich produkt bezpieczny. Ale też zachęcam wszystkich do sięgania po produkty z logiem Produkt Polski. Biało-czerwona flaga to gwarancja, że produkt powstał tutaj lokalnie, nie przyjechał z obcego kraju czy kontynentu.
0: A teraz mamy to ułatwione, bo w sklepach jest wyraźne oznaczenie właśnie, skąd pochodzi dany produkt.
1: Produkt polski to jedno, flagowanie owoców, to też ważna rzecz. Chcemy to też rozszerzać, żeby konsument miał od razu na wejściu pełną informację, skąd ten produkt pochodzi, bo to konsument decyduje, co trafia do jego koszyka. No oczywiście, kiedy decyduje zasobność tylko i wyłącznie portfela, wtedy wygrywają produkty tańsze, ale jest mnóstwo konsumentów, którzy mogą stawiać na produkty nasze, lokalne, ekologiczne, wysokiej jakości. I oczywiście naszą rolą jest to, żeby te produkty tańsze też spełniały wszystkie normy.
0: Wiemy, że grafik pana ministra jest dzisiaj napięty, więc ostatnie pytanie. Jak oceniłby pan minister dzisiaj rozwój właśnie rolnictwa w Polsce na tle Unii Europejskiej? Dużo brakuje nam jeszcze do tych najlepszych? Trzeba jeszcze ich gonić?
1: To właśnie nie brakuje. My jesteśmy dzisiaj najlepszymi z najlepszych w wielu obszarach. Produkcja mleka, hodowla, przemysł rolno-spożywczy. Dzisiaj wiele krajów członkowskich może się od nas uczyć. Nasi rolnicy, pracowici, gospodarni wykorzystali szansę. Wzrost eksportu 11-krotny od momentu wejścia do Unii Europejskiej. Rozwój gospodarstw, wydajności, najnowsze technologie, maszyny, ale cieszy to, że rozwijają się nam lokalne firmy. Nawet no, musimy wymienić je. Samarz, Pronar, Intertech to nasze marki. Wiem, że to w radiu nie wolno, ale to jest moja wina i z nadzieją,
0: i pan minister bierze
1: z nadzieją
0: to na
1: biorę to na siebie. Rozwijamy nasze lokalne przedsiębiorstwa, dając miejsca pracy tutaj i powodując, że ludzie mogą wracać do województwa podlaskiego, a nie z niego wyjeżdżać.
0: Nie trzeba mieć już kompleksów?
1: Nie trzeba mieć kompleksów, a trzeba robić wszystko, żeby te przeciwności, które co nieraz się pojawiają, w jakiś sposób przezwyciężać. To warunki pogodowe, to kwestia ubezpieczeń, kwestia kontraktacji, żeby każdy producent miał pewność, że to, co wyprodukuje, sprzeda. Nie może sprzedawać tego poniżej kosztów produkcji, bo nikt się w ten sposób nie utrzyma na rynku.
0: Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję.
1: Z nadzieją na dalszy rozwój. Dziękuję.
0: Z nadzieją, dziękuję.
2: Kasia Polewko na miejscu prowadzi rozmowę z zaproszonymi do naszego terenowego studia gośćmi. Oczywiście będziemy dziś wracać do Marianowa. Radio Nadzieja.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
5: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
6: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
3: Po reklamie.
7: Weekend w dobrym nastroju. Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
8: Baza Kolei Mazowieckich otwarta w Radomiu. Za chwilę szczegóły. Będzie łatwiej budować ścieżki rowerowe w regionie. Sprawą zajęli się radni województwa mazowieckiego. A na koniec sprawdzimy ofertę marszałkowskich instytucji kultury na Noc Muzeów. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
7: Co słychać na Mazowszu?
8: To ważna inwestycja w tym rejonie Mazowsza. Otwarta została nowa baza utrzymaniowo-naprawcza Kolei Mazowieckich w Radomiu. To pierwsze zaplecze spółki położone w południowej części województwa, które ułatwi proces utrzymania pojazdów obsługujących linie kolejowe subregionu radomskiego, mówi marszałek Adam Struzik.
9: Dzięki temu będą pojazdy utrzymywane w najlepszym stanie technicznym, ale też myte, konserwowane. Jest to bardzo ważna inwestycja.
8: Nowa sekcja zapewni zatrudnienie dla ponad 160 osób, dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.
10: Zapadła decyzja, że nie 120 miejsc pracy, a 160 miejsc pracy będzie właśnie w tej serwisowni. Bardzo się z tego cieszę.
8: Inwestycja całkowicie została sfinansowana z budżetu Mazowsza, a jej wartość to 78 milionów złotych.
7: Szukamy najlepszych.
8: To jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wyróżnień w dziedzinie kultury w regionie. Trwa nabór wniosków do 27. edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagrody, która wyróżnia twórców i społeczników. Już od ponad ćwierćwiecza statuetkę otrzymują osoby i organizacje, które swoją działalnością wykraczają poza wymiar lokalny i stają się źródłem inspiracji dla innych, mówi marszałek Adam Struzik.
9: Nagradzamy ludzi nietuzinkowych, jak ja to mówię, zwyczajnych, niezwyczajnych czy nadzwyczajnych. Więc czekamy na te zgłoszenia. To są czasami bardzo barwne postaci związane z kulturą ludową czy z regionalizmem. Nie ma tutaj ograniczeń.
8: Kandydatów można zgłaszać do 1 czerwca. Spośród nominowanych osób kapituła konkursu wybierze 10 laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych.
7: W drodze.
8: Ścieżki rowerowe, podobnie jak drogi. Sejmik Województwa Mazowieckiego apeluje do władz państwowych o zmiany w przepisach przy inwestycjach dla jednośladów. Często pojawia się problem z uzyskaniem terenów pod budowę ścieżek, tłumaczy marszałek Adam Struzik.
11: Inwestycje w infrastrukturę drogową, czyli ścieżki pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, no potykają na szereg problemów, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie pozyskania nieruchomości. No duży problem jest w lasach państwowych, możliwość budowy ścieżek na wałach przeciwpowodziowych.
8: Zmiany mają pomóc lokalnym włodarzom w całym kraju, dodaje radna województwa mazowieckiego Sylwia Lacek.
12: Projektowanie, ale przede wszystkim o wykup gruntów, w zasadzie przejmowanie na mocy prawa gruntów, wykup nieruchomości w postaci odszkodowań.
8: Propozycje zmian trafiły m.in. do Ministerstwa Infrastruktury.
4: Uwaga, konkurs!
8: Przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna. Jego celem jest popularyzowanie architektury drewnianej, jej ochrona i opieka nad budynkami. W województwie mazowieckim mamy sporo takich obiektów, stwierdza wicemarszałek Rafał Rajkowski.
13: Mamy rzeczywiście bardzo dużo ciekawych obiektów, które powinny być zgłoszone i powinny zostać też ocenione przez kapitułę. Mam nadzieję, że to też w południowej części województwa mazowieckiego będzie dużo takich zgłoszeń. Serdecznie zachęcam.
8: Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów drewnianych, nie wpisanych do rejestru zabytków, które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego i zostały wybudowane do 1970 roku. Mogą to być m.in. budynki mieszkalne, publiczne, gospodarcze, przemysłowe i rzemieślnicze. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, dodaje Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
14: Są bardzo duże nagrody, za pierwsze miejsce prawie 13 tysięcy złotych.
8: Nabór wniosków trwa do 19 sierpnia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie mazowia.pl.
4: Mazowsze zaprasza.
8: Spędźcie noc muzeów w marszałkowskich instytucjach kultury. Już w nocy z 16 na 17 maja serdecznie zapraszamy mieszkańców Mazowsza do skorzystania z oferty muzeów i teatrów na terenie całego województwa. Przygotowaliśmy dla Was wiele ciekawych atrakcji, mówi Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
15: Najbliższy weekend to weekend nocy muzeów na Mazowszu. Zapraszamy do instytucji kultury, które są prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Od wschodu do zachodu, od południa do północy Mazowsza oczywiście możemy przemierzać szlakiem instytucji kultury. Sprawdźmy, które instytucje i co oferują i wybierzmy się w piękną podróż po Mazowszu.
8: Atrakcję przygotowało Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Nocy Muzeów będzie drewno, mówi Grażyna Talarek, kierownik działu edukacji i promocji Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
16: Bohaterem tegorocznej Nocy Muzeów będzie drewno. Zaprosimy Was do pracowni rzeźbiarza, gdzie zobaczycie, jak z surowego pnia powstaje prawdziwe dzieło sztuki. W Teatrzyku Lalkowym poznacie przygody najsłynniejszego chłopca z drewna, Pinokia. Usłyszycie też, jak drewno potrafi śpiewać podczas koncertu orkiestry smyczkowej. Na warsztatach powstaną lalki z łyżek, drzeworyty, drewniana biżuteria i kolorowe bączki. Start o godzinie 18.
8: Tej nocy zachęcamy do odwiedzenia marszałkowskich instytucji kultury, także w innych regionach Mazowsza.
4: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

A dziś w całym kraju odbywa się Noc Muzeów, wydarzenie kulturalne, które polega na udostępnianiu obiektów i instytucji kultury w wybranym dniu w godzinach nocnych. Wiele instytucji przygotowało szereg atrakcji dla zwiedzających. Zgodnie z decyzją prezydenta Łomży, dziś zostaną uruchomione dwie bezpłatne linie autobusowe do obsługi tego wydarzenia. Linia pierwsza kursuje w granicach miasta od 14.30 do 23.30. Druga linia kursuje ze Starego Rynku w Łomży, oczywiście do Drozdowa. Rozpocznie kursowanie o godzinie 16.30 i będzie kursowała do godziny 22.00.

A skoro już mówimy o Nocy Muzeów, to bardzo dużo będzie się działo i teraz sprawdźmy, co będzie się działo w Łomży. Oczywiście zapraszamy do Muzeum Diecezjalnego od 17 do 24. Wystawa szklana, imprezje Justyny Kowalskiej i Patejuk, a także koncert o 22 łomżyńskich filharmoników pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego. W Hali Kultury na Starym Rynku o 17 otwarcie wystawy malarstwa młodzieży z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, a o 18 koncert Wojtka Cugowskiego i dla siebie zacznij żyć. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe imienia Wagów zaprasza od 16 do 20 na indywidualne konsultacje genealogiczne. Teatr Lalki Aktora już o 14. Wcześniej zaczyna do 16. 5 minut sława, więc interaktywne mikrowarsztaty aktorskie dla dzieci i ich rodzin, dla dzieci od 4 roku życia. I o 17 spektakl Obietnica Poranka, spektakl w reżyserii Magdaleny Skiby. Także w wielu galeriach w mieście, to warto zerknąć na stronę internetową Urzędu Miasta. Jest ta cała rozpiska i to bardzo dużo tych punktów. Ojcowie Kapucyni zapraszają od 19 do 23 do zwiedzania katakumb i o 20.30 na koncert łomżyńskich filharmoników pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej także zaprasza od 18 do 22 na wystawę fotografii Gabora Lorinciego w 90. rocznicę urodzin świętej pamięci biskupa Stanisława Stefanka. Będzie spotkanie z autorem wystawy, a na deser pączki jak u biskupa. I jeszcze Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie zaprasza na zwiedzanie wystaw o 18 na spektakl Spotkanie u Lutosławskich. No i od 19 do 20 będzie Karmienie Piranii.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Noc muzeów, także w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. W tym roku pod hasłem Drewna Moc całą noc. O godzinie 18 spektakl Zaczarowany Las w wykonaniu Teatru Lalek Pinokio z Nowego Sącza. O godzinie 19 koncert kameralny Kurpiowskiej Akademii Smyczkowej. O godzinie 20 spektakl Chłopiec z Drewna. Także w wykonaniu Teatru Lalek Pinokio z Nowego Sącza. Przez cały ten czas w godzinach od 18 do 24 na miejscu będą dostępne także zagadkowa wyprawa po wystawach pod hasłem Na tropie drewna, pracownia rzeźbiarza Józefa, strefa zabaw dla dzieci i dorosłych, fotokącik, bar w tym sęk, gdzie obsługiwać będą uczniowie ze zasadniczej szkoły zawodowej nr 4 w Ostrołęce. Będą także warsztaty dla dzieciaków. A to jest Radio Nadzieja w sobotę 16 maja za 13 minut godzina 13. Jeśli ktoś z Państwa będzie odwiedzał różne wydarzenia w ramach Nocy Muzeów, to koniecznie zabieramy ze sobą nieco cieplejszą kurtkę, a także parasole.

0: But you're just a boy.
1: Papież Leon XIV w dniach 25-28 września odwiedzi Francję, informuje Watykan. Będzie to druga po Hiszpanii podróż papieża do kraju Unii Europejskiej. Leon XIV przybędzie m.in. do paryskiej siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury, czyli UNESCO. Podróż do Francji to szósta pielgrzymka zagraniczna obecnego papieża. Odwiedził już Turcję, Liban, Księstwo Monako, Afrykę, a w czerwcu pojedzie do Hiszpanii.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Na początku powiedział, że ktoś ukradł jego psa, a potem czy może kogoś zabić. Takie zgłoszenie otrzymał dyspozytor kolneńskiej komendy. Policjanci podjęli interwencję i pojechali pod wskazany adres. Okazało się, że zgłaszający 52-letni mieszkaniec gminy Turośl jest pod wpływem alkoholu i chciał zrobić żart. Za bezpodstawne wezwanie służb poniesie konsekwencje, informuje młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
1: Mężczyzna powiedział mundurowym, że w miejscowości nie ma prądu i jest sam w domu. Dodał, że mu się nudziło i dla żartu postanowił zadzwonić pod numer alarmowy. Na miejscu okazało się, że zgłaszający 52-latek jest pod wyraźnym wpływem alkoholu. Za swoje zachowanie odpowie teraz przed sądem.
0: Zgodnie z kodeksem wykroczeń każdy, kto bezpodstawnie wzywa służby, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny do 1500 zł. Już 4 minuty po godzinie 13, a teraz bardzo piękna piosenka, bardzo piękny duet Josh Groban i Jennifer Hudson. Jeden z najbardziej znanych motywów filmowych pochodzący z najnowszej płyty Josha Grobana zatytułowanej Cinematic.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: To była kwestia wiarygodności, tak mówił Andrzej Poczobut, tłumacząc, dlaczego nie zgodził się na warunki stawiane mu przez reżim Aleksandra Łukaszenki w zamian za opuszczenie więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi podkreślał, że nie chciał rezygnować ze swoich poglądów.
1: Nie może być tak, że ja w jednych warunkach mówię jedno, w drugich warunkach mówię drugie. No przecież to jest kwestia wiarygodności. Jedyne, co dziennikarz ma, to własne słowo. No dlatego poważnie odnoszę się do swojego słowa i nie zamierzałem jakichś tam wyjątków robić w sytuacji, kiedy byłem w więzieniu.
0: Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś przed jesiennym zjazdem Związku Polaków. O powrocie do swojego najwspanialszego miejsca na świecie mówi sam Andrzej Poczobut.
1: Bez wątpienia. Ja bym chciał, żeby to było jak najszybciej, żebym ja jak najszybciej te wszystkie kwestie tu uregulował i mógł jechać już do Grodna. Bez wątpienia jakby przyjadę do Grodna przed tym, aż odbędzie się zjazd Związku Polaków, bo w najbliższym czasie, czyli najprawdopodobniej tam jesienią ma się odbyć kolejny zjazd Związku Polaków i przed tym zjazdem ja muszę być już na Białorusi, to jest taki deadline.
0: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w więzieniach reżimu Aleksandra Łukaszenki, skazany w pokazowym procesie na 8 lat kolonii karnej. Był prześladowany za rzetelną pracę i pielęgnowanie polskiej historii na Grodzieńszczyźnie. Według oficjalnych danych w białoruskich więzieniach jest około 800 więźniów politycznych. Zdaniem Andrzeja Poczobuta może być ich dwa razy więcej.

A w Marianowie, jak już Państwo wiedzą, trwają uroczystości z okazji wspomnienia świętego Izydora Oracza, patrona rolników. Już za chwilę kolejne rozmowy w naszym terenowym studiu.

0: Województwa Podlaskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
1: Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Rolnictwo w województwie podlaskim jest wiodące. Tego nie da się ukryć, ale jako zarząd województwa podlaskiego chcecie to rolnictwo zmienić w taki przeogromny atut?
1: Rolnictwo już w tej chwili jest atutem. My staramy się w ramach tych posiadanych możliwości wspomagać i bezpośrednio samych rolników, ale także instytucje, które działają na rzecz rolników, te instytucje otoczenia rolnictwa, jak również firmy, które przetwarzają produkty wytworzone przez rolników. Z jednej strony to jest właściwe dedykowane na rzecz podlaskiego rolnictwa fundusze, czy to w ramach Krajowego Programu Odbudowy, gdzie mieliśmy w ostatnich dwóch latach fundusze na poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich, czy retencje, czy również w ramach wspólnej polityki rolnej fundusze na drogi lokalne, na scalenia gruntów, także na przydomowe oczyszczanie w tych miejscach, gdzie budowa sieci lub budowa oczyszczalni jest niemożliwa lub praktycznie mówiąc wprost nieopłacalna.
0: A czego dzisiaj rolnik najbardziej potrzebuje w województwie podlaskim?
1: Myślę, tak jak chyba w wielu krajach, właśnie opatrzności boskiej i wsparcia świętego Izydora, patrona rolników.
0: A dzisiaj jest ku temu okazja, żeby się do niego
1: właśnie,
0: spojrzeć.
1: Tak, właśnie o to chodzi, ponieważ tak jak wielokrotnie jest, chodzi o to, żeby deszcz był wówczas, kiedy jest konieczny, kiedy wiosno, kiedy marzec, kiedy widać było, że ten śnieg szybko spłynął, wyparował wręcz, a nie zasilił glebę. Wówczas, kiedy już kwiecień, początek maja, przyszły przymrozki. Wówczas, kiedy potrzebne słońce, w wielu wypadkach w lipcu, podczas niew pojawiają się nawałnice. Więc tutaj ta opatrzność jest konieczna i dobrze, że właśnie nawet jest przywoływany święty Izydor, ale to jest również to wsparcie wszystkich instytucji, aby nasze produkty, którymi chwalimy się, produkty rolnicze i te także wytworzone na bazie na przykład mleka, przetwarzane przez nasze mleczarnie, produkty znane na całym świecie, możemy powiedzieć, chyba na Antarktydzie, co jeszcze nie są eksportowane ich wyroby, żeby były świadectwem właściwej jakości. Dlatego nawet ostatnio podpisaliśmy jako województwo podlaskie, Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego, porozumienie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, aby badać naszą żywność właśnie wytwarzano przez naszych rolników i żeby ona mogła być dalej wykorzystywana jako żywność prozdrowotna, funkcjonalna, o najwyższych standardach jakościowych.
0: To pomoże wyłuskiwać takie perełki, jeśli chodzi o te produkty, które mogą stać się takim produktem wiodącym, lokalnym. Chociaż wiele już takich produktów jest.
1: Tak, ale tak jak od jakiegoś czasu wspominam, czas na nowy brand nasz House of Podlaskie, czyli to, co jest najlepsze w województwie podlaskim, to tam oprócz atrakcji turystycznych, środowiska czy atrakcji kulturowych, to także

0: się Zachodem po roku 1990, kiedy nastąpiła zmiana ustrojowa w naszym kraju, kiedy patrzyliśmy wszystko, co zachodnie, z przeświadczeniem, że jest najlepsze, następuje powrót do tego, co jest tradycyjne, bo okazało się, że nie jesteśmy jako województwo podlaskie tym takim zaściankiem, gdzie faktycznie ten konik, wóz drabiniasty, taka polna droga z chwiejącymi się słupami w ogrodzeniach, to jest wizerunek naszego rolnictwa. Dzisiaj ten wizerunek to jest tak jak szkoły rolnicze. To proszę, jak przejeżdżam przez wiele miejscowości, jak każdy z nas przejeżdża i nas tutaj obecnych i słuchających przez nasze wsie, no jesteśmy pod ogromnym podziwem, pod wzruszeniem wręcz czasami, bo widzimy, jak dzięki własnej ciężkiej pracy rolników i jak te gospodarstwa wyglądają. Nie tylko pod względem rolniczym, ale także i tego otoczenia domu. Jak dom, w którym mieszka rodzina rolników, jak jest zagospodarowana, jak jest zadbana.
1: Czyli ta nowoczesność połączona z tradycją jednak, bo jednak tej tradycji też w województwie podlaskim nie brakuje, to może być taki klucz do sukcesu tego miejsca,
0: jest.
1: Tej części?
0: Jest. I to już jesteśmy o tym przekonani, patrząc właśnie, jak wspominaliśmy, czy podczas naszych poprzednich rozmów, ale także i dzisiaj, że jeżeli przewozimy przysmaki podlaskie wytwarzane przez naszych producentów, przez firmy z wykorzystaniem produktów rolnych z naszego województwa, cieszą się olbrzymim powodzeniem. Nieraz po prostu żałujemy, że nie sądziliśmy, że to wzbudzi takie zainteresowanie, bo jednak podlaskie jest synonimem nie zaszłości, przeszłości, ale jest synonimem podtrzymywania tradycji w ujęciu takim nowoczesnym. To, co dzisiaj ma największą wartość i to, co dzisiaj można najlepiej sprzedać.
1: Panie Marszałku, doskonale wiemy, że w młodych siła takie miejsca jak szkoły rolnicze trzeba wspierać? Takie miejsce jak to, w którym dzisiaj się znajdujemy?
0: Oczywiście i to mówię również z perspektywy absolwenta średniej szkoły rolniczej, że
1: te Ale nie w Marianowie.
0: No nie w Marianowie, innej części województwa, takiej, gdzie jak kończyłem szkołę podstawową, była znana nie tylko w środowisku lokalnym, ale w całej Polsce i dzięki między innymi temu akurat trafiłem tam, mimo że mieszkałem w innym województwie, bo to była szkoła znana, która wspierała rozwój młodych ludzi w różnych dziedzinach zgodnych z ich pasją, możliwościami, takim dodatkowym zainteresowaniem oprócz tego kierunku wiodącego. Szkoły należy wspierać. Każda, która przygotowuje młodych ludzi do wejścia na to, co my tak ładnie nazywamy rynek pracy, ale również w rolnictwie, trzeba wspierać. I już w tym roku, w sierpniu, rozpoczniemy akcję związaną z promocją kształcenia zawodowego, właśnie adresowanego do uczniów szkół podstawowych, także szkół średnich, aby potrafili tak przygotować swoją ofertę, tak zainspirować młodych przyszłych absolwentów szkoły podstawowej, ich rodziców, że szkoły zawodowe, w tym oczywiście szkoły rolnicze, to jest to, co powinni wybrać. Ta tendencja jest dobra. Gro absolwentów, czy wcześniej gimnazjów, czy dzisiaj szkoły podstawowej, wybiera te szkoły. Ale musimy zadbać, żeby rokrocznie było nie mniej niż w roku poprzednim. A więc potrzebne są właściwe działania i jako samorząd województwa i poprzez wdrażanie funduszy europejskich w ramach programu Europejski Fundusz Społeczny na rzecz edukacji w naszym województwie, zarówno na poziomie podstawowym, jak i średnim, ale także właśnie te działania związane z projektem promującym kształcenie zawodowe, że to jest także kształcenie perspektywiczne, prorozwojowe, a to matura decyduje, czy ktoś wybierze uniwersytet, medyczny, Uniwersytet w Białymstoku czy warszawski, czy inną uczelnię dającą wykształcenie wyższe.
1: I kształcenie zawodowe jest też bardzo opłacalne, no bo koniec końców gdzieś tam do tych liczb i do matematyki i do

0: naszego konta się, no właśnie, skłaniamy.
1: Oczywiście, to cały czas w wielu wypadkach przecież absolwenci na poziomie nawet szkoły zasadniczej czy średniej zarabiają znacznie więcej niż ich nauczyciele w szkole. Ja mam za sobą także doświadczenie pracy w szkole średniej zawodowej, gdzie kiedyś jeden z uczniów w szkole zasadniczej zapytał mnie, ile pan zarabia? No jak podałem kwotę, chwila milczenia, bo przeliczył, ile on będzie zarabiał w swoim fachu, jak skończy za rok. I on powiedział, ale to przecież dwa razy mniej niż ja. I to jest ta refleksja, więc to też pokazuje kwestię koniecznych zmian w systemie, ale nie o tym dzisiaj rozmawiamy, tak, przy okazji świętego Izydora Oracza.
0: Dokładnie. Wspominał pan o tym, pan marszałek, że rok rocznie właśnie te uroczystości wspomnienia świętego Izydora Oracza odbywają się właśnie w województwie podlaskim. To pokazuje, że jesteśmy tak silnie zakorzenieni w tych wartościach?
1: Ale również w tym, że nasi mieszkańcy mają pomysły i potrafią je zrealizować. Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza mogło powstać w wielu regionach, a powstało w województwie podlaskim. To z jednej strony jest tak, że jakby teraz, jakby dokładając może odpowiedź na jedno z pani pytań, to jest także wskazanie znaczenia rolnictwa naszego województwa, że to tutaj Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie, że tutaj jednak jest odniesienie, że w wielu wypadkach my możemy pracować, a i tak Pan Bóg wyznaczy nam drogę, ścieżkę i wspiera, że tutaj warto to organizować, bo to jest także element takiej promocji, że pokazuje to szkoły rolnicze, że są to szkoły nowoczesne, nie takie, które czasami sprzed dziesięcioleci, może niektórzy mają obraz tej szkoły, że warto tutaj odwiedzić. Warto, jeżeli ktoś myśli właśnie z obecnych ośmioklasistów, ich rodziców, że może warto zastanowić się nad wyborem szkoły średniej rolniczej. Także my starając się, czy organizując dożynki wojewódzkie, staramy się też je lokalizować w mniejszych miejscowościach, aby pokazywać, że w danym środowisku również między innymi funkcjonują i działają rolnicy, funkcjonują szkoły i warto propagować środowiska wiejskie.
0: I można to wszystko łączyć. Ostatnie pytanie, panie marszałku. Mamy połowę maja, rozpoczyna się już ten sezon turystyczny. Za chwilę pewnie będzie coraz cieplej. Liczycie jako zarząd, że to będzie udany sezon w województwie podlaskim?
1: Jesteśmy o tym przekonani. Jesteśmy przekonani, ponieważ wszelkie działania prowadzone przez samorząd województwa, ale także przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną pokazują, że idziemy w dobrym kierunku, a nasze propozycje, właśnie tak jak przed chwilą wspominaliśmy o stowarzyszeniu, wzbudzają już zainteresowanie w innych regionów i instytucji centralnych. Na początku czerwca odbyła się w Warszawie konferencja poświęcona właśnie rozwojowi turystyki tej zrównoważonej, gdzie Podlaskie jest jednym z tych tematów, które pokazują, jak można umiejętnie pogodzić właśnie to, co posiadamy, to bogactwo, z tradycyjnym środkiem promocji, przygotowując z jednej strony naszych gestorów, nasz sektor turystyczny i zachęcając mieszkańców innych województw do przyjazdu do nas.
0: To wybieramy Podlaskie. Bogdan Dyjuk, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Panie marszałku, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

Robert Lewandowski to już pewno odchodzi po sezonie z Barcelony. Jak poinformował w mediach społecznościowych, opuszcza kataloński klub z poczuciem, że jego misja dobiegła końca. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda, pisze Barcelona. Szczególne podziękowania dla prezydenta Laporty za danie mi szansy, tak mówił Robert Lewandowski. Podziękował wszystkim, których spotkał na swojej drodze przez 4 lata. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką czułem od kibiców od pierwszych dni, napisał Robert Lewandowski. Dziękujemy Robercie za każdy gol, każdą walkę i każdy magiczny moment w tych barwach. Tak napisała FC Barcelona. W ostatnich dniach narastały spekulacje, że Polak opuści dumę Katalonii. Piłkarz ma mieć oferty z klubów z Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych. W ciągu 4 lat w Barcelonie polski napastnik strzelił 119 bramek.

To z całą pewnością jest temat dnia. Robert Lewandowski odchodzi po sezonie z Barcelony. Poinformował o tym w mediach społecznościowych. Opuszcza klub z poczuciem, że jego misja dobiegła końca. W nagraniu dziękuję wszystkim, których spotkał na swojej drodze. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką dostałem od kibiców od pierwszych dni. Katalonia jest moim miejscem na ziemi. I received it from the fans for my very first days. Catalonia is my place on earth. Robert Lewandowski dziękował też szefom klubu, w tym prezydentowi Laporcie, za danie mu szansy przeżycia najwspanialszego rozdziału w karierze. Tak to Robert nazwał. Czekamy, gdzie w takim razie po tym sezonie Robert Lewandowski zagra. Stany Zjednoczone, Włochy, Arabia Saudyjska. Czekamy. A to jest sobota z Radiem Nadzieja. Za 11 minut godzina 14. Anna Czytowska, dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, za wspólnie spędzone przedpołudnie i to wczesne popołudnie. Również jeśli ktoś wybiera się na noc muzeów, to koniecznie parasol. Kurtka też się przyda, może nawet przeciwdeszczowa, bo pogoda dziś niezbyt sprzyjająca. Opady deszczu są prognozowane dla naszego regionu. Życzę Państwu dobrego, spokojnego weekendu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
0: Po reklamie.
2: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Ministerstwo Książek.
1: Nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa ukazała się książka, która bardzo mocno poruszyła, żeby nie powiedzieć wstrząsnęła Niemcami, bo dotyka rozliczeń przeszłości, ale nie na poziomie państwa, bo to Niemcy mają wypracowane, ale na poziomie najniższym, czyli relacji rodzinnych. Te rozliczenia dotyczą nie tylko czasów nazistowskich, ale też istnienia NRD, przemian ustrojowych, rosnących nastrojów gloryfikujących zbrodnicze systemy. Powieść zatytułowana jest Anatomia Szczęścia, jej autorka to Anne Rabe, książka to jej debiut prozatorski. Rabe jest dramatopisarką, scenarzystką i publicystką angażującą się w temat rozliczenia przeszłości NRD. Jej bohaterka Stine, kiedy sama zostaje mamą, zaczyna zadawać pytania o przeszłość swojej rodziny, rodziców i dziadków, a nad tą przeszłością spuszczona jest zasłona milczenia. Rodzice doskonale radzili sobie w poprzednim systemie, ale potrafili także odnaleźć się w nowej, zjednoczonej rzeczywistości. Nie dokonali jednak autorefleksji, tkwią w przekonaniu, że system był dobry, chronił przed faszystami, chciał dać wszystkim porówno, a jeśli ktoś żył przyzwoicie, to nie miał się czego obawiać ze strony Stasi. Matka była związana z oświatą, jej zadaniem było ukształtowanie socjalistycznego człowieka, naprostowanie krnąbrnej młodzieży i umacnianie dzieci w wierze, że mur oddziela ich dobry, bezpieczny świat od gnilizny, która chce ich pochłonąć i zniszczyć, ale mur pada. Ci ze wschodu stają się tymi gorszymi. Chociaż państwo chce zasypać różnice, inwestując we wschodnio-niemieckie miasteczka, infrastrukturę, architekturę i poziom płac. Transformacja przynosi frustrację. Nagle ci ze wschodu mają szansę porównać się z tymi z zachodu i to porównanie wypada dla nich gorzej. Z dnia na dzień mają zacząć myśleć inaczej i przestawić się na zachodni tryb życia. Pojawia się nostalgia za NRD, poza tym wschód zaczyna brunatnieć, neonazistów jest coraz więcej. Stine pamięta miejsca, w które matka zabraniała jej chodzić, bo może się natknąć na łyse bandy, które wręcz polowały na cudzoziemców, bijąc ich i upokarzając. Anne Rabe wplata w swoją narrację autentyczne wydarzenia ze wschodnich Niemiec, dotyczące zdarzeń po obaleniu muru związanych z neonazistami, ale też zbrodniami NRD popełnianymi na opozycji albo nawet na zbuntowanej młodzieży. Czy jej dziadek też brał w tym udział? Był dyrektorem szkół, pracował na uczelni. W latach 90. wierzono, że otwarcie archiwów Stasi przyniesie oczyszczenie. Każdy będzie mógł przeczytać, maski opadną, teczki będą świadectwem przeszłości, która już nie boli. Ale zajrzenie do archiwów i próba odtworzenia, kim był jej dziadek i jaką rolę odgrywał w umacnianiu komunistycznego systemu, potęguje pytania. Archiwa nie dają odpowiedzi na nie wszystkie. Anne Rabe pisze, że pamięć o narodowym socjalizmie jest dla Niemców bardzo ważna. Kultura pamięci jest integralnym elementem niemieckiej samoświadomości. Odrzucenie dyktatury nazistowskiej jest powszechnym przekazem rodzinnym, ale pisze autorka, niemieckie rodziny milczą na temat własnej historii rodzinnej. Kłamstwo dotyczące ich rodziny w czasie II wojny światowej jest przekazywane tak samo jak fakt zamordowania przez Niemców 6 milionów europejskich Żydów. Stine zaczyna też zastanawiać się, co jej dziadkowie robili w czasie wojny. O jednym z dziadków wiedziała, że trafił do niewoli pod Stalingradem, a inni? Czy zniszczyli dokumenty mogące ich w jakiś sposób obciążać? Skrawek dokumentu z charakterystycznym gotyckim pismem może wskazywać, że korzystali z niewolniczej pracy robotników przymusowych. Jeszcze jeden ważny wątek tu jest. Dotyczy przemocy w rodzinie. Czy system tworzy ludzi bardziej skłonnych do stosowania przemocy, zimnych i nieczułych? Czy dziedziczy się taką skłonność? Na ile przemoc doświadczana w domu wpływa na chęć odcięcia się od niej w dorosłości, a może utrwala przemocowe wzorce zachowań? Historia Niemiec nie kończy się na 1945 roku. Mocny głos w debacie na temat rozliczeń, a natomiast od wydawnictwa Znak Litera Nowa.
0: Ministerstwo Książek.
1: Finanse w związkach, pieniądze w małżeństwie, temat bardzo ważny, ale okazuje się, że mocno kontrowersyjny, budzący dyskomfort, powodujący kłótnie, będący nawet przyczyną rozstań. Każdy z nas ma nieco inne spojrzenie i stosunek do pieniędzy. Jedni są rozrzutni, inni oszczędni, jeszcze inni skąpi. Jedni jak najwięcej inwestują, inni czują się bezpiecznie mając pieniądze po prostu na koncie, jeszcze inni wydają wszystko, co zarobili. Kobiety ukrywają przed mężami, ile wydają, mężowie strofują żony za nadmierne wydatki. To skomplikowane. A może by tak iść w jednym kierunku i razem budować bogate życie? Z zastrzeżeniem, że to bogate życie to niekoniecznie willa z basenem i milion na koncie. To może być uporządkowanie wydatków, odłożenie poduszki finansowej, odkładanie na emeryturę czy spokój emocjonalny. Ramit Sethi to publicysta, przedsiębiorca i gospodarz programu Netflixa Jak się wzbogacić, w którym pomaga parom uporządkować ich finanse i człowiek, który nienawidzi słowa budżet. To uporządkowanie odbywa się nie tylko na poziomie bilansu, bilansu, kont i tak dalej, ale też na poziomie emocji, języka i podejścia. Seti przekonuje, że wcale nie musi być tak, że pieniądze to wyzwalacz stresu, frustracji, lęku, poczucia winy i całej gamy złych emocji. Wydawnictwo Zysk i Spółka wydało książkę Ramita Setiego Finanse dla par. Prosty plan 10 kroków tworzenia bogatego życia we dwoje. Jeśli ktoś z Państwa słyszy w swoim małżeństwie słowa: nie mogę uwierzyć, że tyle wydałeś, chcę mieć tylko jakiś plan wydatków, albo nigdy nie będziemy mieć wystarczająco dużo pieniędzy, to ta książka jest właśnie dla Was. Autor pisze: w milionach domów na całym świecie toczymy te same batalie o finanse. Jedna z osób w związku niepokoi się, irytuje, druga chowa głowę w piasek, aby uniknąć rozmowy na ten temat. Jedna zadręcza się, pochylając głowę nad budżetem, druga nonszalancko trwoni pieniądze, na co tylko ma ochotę. Unikamy trudnych rozmów o finansach i w efekcie pozwalamy, by pieniądze stały się kością niezgody między nami. Okazuje się, że bardzo często winę za to wszystko ponoszą ukształtowane jeszcze w dzieciństwie przekonania co do pieniędzy. Może ktoś widział rodziców, którzy zawsze zatroskani patrzyli na stan konta albo musieli odmawiać dziecku czegoś, co mieli jego rówieśnicy. Albo w rodzinie zdarzyło się nieszczęście, które wymagało dużych nakładów finansowych. Ktoś może mieć obsesję na punkcie ciągłych analiz finansowych. Cieszy go już samo patrzenie na pełne konto. Ktoś inny nigdy nie musiał martwić się o pieniądze i nie potrafi żyć nierozrzutnie. Albo żyje tak, jakby jutra miało nie być, bo tak było u niego w domu. Lub odwrotnie, przeżywał to, jak jego rodzice podchodzili do tematu pieniędzy i chce żyć inaczej. Najgorzej, kiedy w związku spotykają się dwa odmienne spojrzenia na finanse. Ramit Sethi przekonuje, że można normalnie rozmawiać o pieniądzach, ustalać postępowanie i planować wspólne, bogate życie. Tego uczy w tej książce, zaczynając od rozmowy, która nie powinna być oskarżeniem, dlatego słowa takie jak ty nigdy, ty zawsze są w niej zakazane. Podpowiada, jak podzielić pensję, żeby jej część odłożyć na inwestycje, nawet niewielkie, czy emeryturę. Uczy, jak podsumować to, co posiadamy i wycenić to, na przykład jeśli chodzi o dom i mieszkanie. W końcu uczy, jak oszczędzać. Okazuje się, że ludzie, którzy mają problemy z płynnością finansową, są tymi, którzy najchętniej kupują drogie gadżety elektroniczne. Ale oszczędzać możemy na wielu innych rzeczach, których brak po chwili przestaniemy odczuwać. Jak stworzyć taki plan i jak porozumieć się w kwestii finansów? Zapraszam do lektury Finanse dla par od wydawnictwa Zysk i Spółka.
0: Ministerstwo Książek.
1: Na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty spore zaskoczenie, bo pojawił się Lem i przyjaciel Automateusza ze zbioru bajki robotów. Tekst rzadko omawiany na lekcjach, a bardzo szkoda, bo jest wyjątkowo wymowny dziś w erze sztucznej inteligencji. Inteligencji, która zaczyna wyręczać człowieka w myśleniu, stając się jego towarzyszem w codzienności. Stanisław Lem to przewidział, bo Automateusz miał maleńkiego, elektronicznego przyjaciela do umilania dnia, wspierania i dodawania otuchy. Ale kiedy Automateusz trafił na bezludną wyspę, jego maleńki przyjaciel zaczął doradzać mu samobójstwo jako najbardziej logiczne i racjonalne rozwiązanie tej trudnej sytuacji. Lem ukazał napięcie między bezdusznością nowej technologii a poszukiwaniem sensu istnienia. Tyle o egzaminie ósmoklasisty, ale to dobry punkt wyjścia do tego, żeby zachęcić Państwa do ponownego spotkania z Lemem. Tym bardziej, że w serii Kanon Lema, wydanej przez wydawnictwo literackie i wydawanej przez wydawnictwo literackie, ukazały się kolejne książki, Głos Pana i opowieści o pilocie Pirksie, które na pewno w części chociaż pamiętamy ze szkoły i jeśli Lem kojarzy Wam się ze szkolnym niezrozumieniem tego, co pisarz miał na myśli, to bardzo zachęcam do przeczytania tych książek w dorosłości. Do mnie dziś trafiają bardziej, a biorąc pod uwagę, jaki mamy problem z nowymi technologiami, to niech to będzie truizm, Lem okazał się prorokiem, bo mamy problem. Technologie potrafią

umiejętnością i bystrości. Pirks uosabia człowieczeństwo w zetknięciu ze światem maszyn. Naszą niedoskonałość, czasem nielogiczność, poczciwość i zacne serce. Sam Pirks pyta siebie, więc człowieczeństwo jest to suma naszych defektów i mankamentów. Naszej niedoskonałości jest tym, czym chcemy być, a nie potrafimy, nie możemy, nie umiemy. To jest po prostu dziura między ideałami a realizacją, czy nie tak? Pyta pilot Pirks i mnie to określenie człowieka jako niedoskonałego z defektami ujmuje, bo te defekty każą nam czuć, przeżywać, zatapiać się w tym, co widzimy i czego doświadczamy. Maszyna może to tylko naśladować. Maszyny w opowieściach o pilocie Pirksie wystawiają ludzi na próbę, prowadzą do nieszczęścia tych, którzy im bezrefleksyjnie wierzą. W końcu próbują buntować się przeciwko swojemu twórcy. Mnie ta wizja przeraża, ale czy naprawdę jest tak odległa, jak nam się wydawało jeszcze 10 czy 15 lat temu? Głos Pana, druga książka wydana ostatnio w serii Canon Lema przez wydawnictwo literackie, to opowieść o kontakcie. Książka może nie najbardziej znana, ale jedna z najbardziej docenianych, zresztą zekranizowana, chociaż ekranizacji swoich książek Lem nie lubił, nazywał je pasztetami i chałą. Głos Pana to dzieło filozoficzne, o kontakcie uczonych z obcą cywilizacją, jak przeczytać przesłanie nadawców, o których nie wiadomo, czy istnieją, co wyniknie z takiego kontaktu i w jaki sposób wpływa na człowieka i jego dotychczasowe rozumienie świata, o wysiłkach i wątpliwościach rodzących się w procesie myślenia i rozszyfrowywania. Książki Lema przetłumaczono na 52 języki, sprzedano ponad 40 milionów egzemplarzy. Jeśli nie to jest zachętą do czytania jego książek, to niech będzie nią to, że Lem kilkadziesiąt lat temu mierzył swoich bohaterów z dylematami, które zajmują nam dziś dużo czasu w debatach, analizach, a nawet prawodawstwie. Głos Pana i opowieści o pilocie Pirksie zyskały nowe wydanie od wydawnictwa literackiego. Ministerstwo Książek.

godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. O łaskę powrotu 2 godzin lekcyjnych religii w szkołach modli się Artur. Miłosierny Boże, daj radość oglądania Twego oblicza duszom świętej pamięci Reginy Ludwikowi i Stefanowi Gniazdowskim oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich, Isaków. Boże, daj pokój na świecie. W intencji Panu Bogu Wiadomej. W intencji mojej córki za dobre wybory życiowe i chęć do ich realizacji. Ojcze Niebieski i Miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary. Polecam intencję Panu Bogu Wiadomą. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. O Boże błogosławieństwo, dar Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci rodziców, mamę Władysławę i tata Antoniego, Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana, zmarłych krewnych i dusze czyśćcowe. Maryjo, dziękuję Ci za udany zabieg, dobre wyniki Janiny oraz cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły chwalić razem Boga. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Za zmarłych świętej pamięci rodziców Czesława, Wiesławek Rytuńskich, brata Bogusława, dziadków Aleksandra, Jadwiga, Janina, Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźminko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Tyborowskich, Parzychów, Jóźwików, Surawskich, Gniazdowskich, Kuleszów Szczodrych i Eugeniusza Olszewskiego. Za zmarłą Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego. Za zmarłych świętej pamięci Martę Gawrych, zmarłych z rodziny Gawrychów, za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwigę, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisławę Makowskich, o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii, dla mamy i teściowej. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego syna Mateusza, o pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną, syna Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi Poli, siostry Danusi z rodziną Tadeusza Szczodrego i Henryka Kuźmienko.

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W altanie ogrodu siedziała szczęśliwa rodzina. Ojciec trzymał 3-letniego chłopca na kolanach. Naprzeciw siedziała opromieniona, szczęśliwa matka. Na stole stał kufel piwa. Ojciec od czasu do czasu zażywał orzeźwiającego trunku i cieszył się, gdy chłopczyk wołał: „Mnie też, tato”, i mocno pociągnął za szklanki. „To będzie tęgi chłopiec”, mówił tato z uśmiechem, a matka śmiała się z nim. Dalszy ciąg tej prawdziwej historii już nie był tak radosny. Najpierw ojciec stał się alkoholikiem, a później jego syn, który po latach z rozpaczy popełnił samobójstwo. Tę prawdziwą historię z przełomu XIX-XX wieku opowiedział wielki apostoł trzeźwości Górnego Śląska, ksiądz Jan Kapica. Czy warto ją wspominać po ponad 100 latach? Przecież dzięki badaniom naukowym, dzięki akcjom uświadamiającym i różnym działaniom profilaktycznym, rodzice powinni być w pełni świadomi, że dzieciństwo i młodość to czas szczególnej ochrony przed wielkim zagrożeniem płynącym z używania alkoholu. Powinni być świadomi, że ich przykład trzeźwego życia jest dla dziecka najważniejszy. Jednak aż trudno w to uwierzyć, rodzice XXI wieku często postępują tak samo, jak ci z historii opowiedzianej przez księdza Kapicę. Współczesne dzieci smak alkoholu poznają przeważnie w swoim domu za zgodą rodziców. Do zwyczaju wznoszenia toastu są przyzwyczajane nawet dwulatki, gdyż rodzice kupują dla nich z okazji urodzin szampana dla dzieci. Warto wiedzieć, że alkoholu próbują niemal wszystkie, 92% dzieci z domów, w których jest on obecny. Powtórzmy dzisiaj raz jeszcze za błogosławionym księdzem Bronisławem Markiewiczem: zdrajcą narodu i wiary jest ten, kto dzieci i młodzież chciałby wychowywać ze szklanką piwa lub kieliszkiem wina w ręku. Te słowa są nadal aktualne. Te słowa są skierowane do wszystkich bez wyjątku dorosłych, ale zwłaszcza do rodziców i wychowawców. Te słowa wskazują na wielką naszą odpowiedzialność za wychowanie młodego pokolenia w cnocie trzeźwości. Ogromny niepokój budzi liberalizacja wychowania harcerskiego. W 2017 roku odpowiedzialni za ZHP podjęli decyzję o zmianie brzmienia 10 punktu prawa harcerskiego z dotychczasowego: „Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych”, na aktualny: „Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, jest wolny od nałogów”. Tym sposobem zniesiono przyrzeczenie niepicia alkoholu i niepalenia tytoniu. Sformułowanie „wolny od nałogów” jest w tym przypadku bardzo zdradliwe, bo przecież dziecko czy młody człowiek nie od razu staje się uzależniony. Jest to proces, do którego właśnie prowadzi sięganie po alkohol, choćby okazjonalne. Poza tym nieletnich, czyli do 18 roku życia, obowiązuje bezwzględna abstynencja, którą dla ich dobra fizycznego, psychicznego, moralnego i duchowego mamy obowiązek ze wszystkich sił wspierać. Teraz nastąpi dalszy ciąg zmian.

0: Problemy poruszą nasze sumienia. Odpowiedzmy na nie mobilizacją w różnych obszarach troski o trzeźwość. Niech apostolstwo trzeźwości w polskich parafiach stanie się naprawdę żywe, prężne. Włączajmy do niego całe rodziny. Oddajmy te nasze troski Maryi, która jest naszą królową i matką polskiego narodu. Prośmy ją słowami świętego Jana Pawła II, który tak modlił się o odnowę moralną narodu. Uchroń nas od niewiary, która jest źródłem wszelkiego zła. Tym, którzy swe siły i zdolności poświęcają walce z Bogiem, udziel łaski nawrócenia. Daj opamiętanie nietrzeźwym, którzy tak poniżają w sobie godność człowieka i marnują wspólne dobro narodu. Matko dobrej przemiany, stajemy przed Tobą w całej prawdzie i błagamy Cię, uproś nam łaskę wewnętrznego odrodzenia. Wiemy, że jako dzieci narodu polskiego możemy liczyć tylko na Chrystusa i na Ciebie. Nie pomoże nam nikt z zewnątrz. Musimy dźwignąć się sami. W sobie musimy znaleźć siłę do głębokiej, moralnej odnowy narodu. Gdy będziemy mieli czyste serce i czyste ręce, nie zwycięży nas nikt, bo sam Bóg będzie naszą mocą. Szczęść Boże!
1: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
0: Ogłoszenie nadawcy.

0: rozpoczynam nową podróż, tak jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean.
1: Znam złote czasy tych znajomych ulic.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: get a hole in your back.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
1: Ogłoszenie nadawcy.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

weekend w dobrym nastroju.

przypadkiem, choć te nogory dobrze znam, nie? I wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.